białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

0: Zabici i ranni w kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Ta informacja u nas na początek.
1: Pożar opanowany, ale dogaszanie potrwa. W Płocku płonęła hala usługowo-magazynowa.
0: Z Ostródy do Elbląga wraca Kult of Race. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zmasowany rosyjski atak na Kijów. 4 osoby nie żyją, ponad 50 jest rannych.
0: Nad ranem na ukraińską stolicę spadły rakiety i drony. Nad miastem unosi się ogromna chmura dymu.
1: Jak poinformował burmistrz, palą się co najmniej 2 budynki mieszkalne. Napływają doniesienia o pożarach. W płonącym wieżowcu utknęli ludzie. Trwa akcja ratownicza.
0: Celem było także Dnipro na południowym wschodzie. Tam życie straciło 4 mieszkańców. Poszkodowanych jest około 25.
1: W związku z rosyjskimi atakami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o poderwaniu myśliwców. 2 godziny później operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej zakończono.
0: A teraz wracamy do potężnego pożaru w Płocku. Całą noc trwała walka z ogniem. Wieczorem, przypomnijmy, zapaliła się tam hala usługowo-magazynowa.
1: Na miejscu był nasz reporter Kacper Klonowski, który rozmawiał z mieszkańcami. Jak mówią, pożar był przerażający.
2: No duży, duży. Przyuważam z balkonu ten dym, tam najbardziej da się balił. Później zalewy się na dole pomieszczenia.
3: Dużo zakładów przecież było.
4: Magazyny, biura.
3: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziły. Czarny dym się unosił. No bez ofiar.
0: W akcji brało udział 40 strażackich zastępów.
5: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia tak naprawdę, no to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
6: Zagrożenie tak, ale całe szczęście w nieszczęściu. Nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
0: Mówił nam Wojciech Pietrzak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
1: Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili do domu. Na miejscu trwa jeszcze dogaszanie, ale sytuacja jest już opanowana.
0: Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane decyzją premiera.
1: Jak słyszymy od członków partii, to skutek odwołania Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa. O szczegółach Olek Ruszkowski.
7: Dotychczasowym szefem małopolskich struktur koalicji był właśnie Aleksander Miszalski, który stracił też stanowisko w zarządzie krajowym partii. Zdaniem działaczy KO to nie kara, a naturalna kolej rzeczy po przegranym referendum. Poseł Marek Sowa w rozmowie z nami stwierdził, że w lokalne struktury partii wkradł się marazm.
8: To jest dobra decyzja, która na nowo pozwoli nam wierzyć w siebie i nadać nowe tchnienie, bo wiadomo, że w ostatnim czasie ten maraz jednak był duży i ten chaos też spowodowany odwołaniem pana prezydenta w tym nie pomaga.
7: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie jest wiadome, kogo koalicja wystawi w sierpniowych wyborach na prezydenta Krakowa. Członkowie partii potwierdzili nam, że jak na razie trwają w tej sprawie nieoficjalne rozmowy.
0: Miszalski został odwołany po referendum, w którym wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
1: Do momentu wyboru nowego włodarza miasta władzę sprawuje komisarz Stanisław Kracik.
0: Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic.
1: Od lipca oddział wewnętrzny szpitala numer 2 może przestać funkcjonować.
0: 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
9: Z 50 dyżurów 30 dyżurów będzie nieobsadzonych. Co to oznacza katastrofę? Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?
0: Mówi Aleksandra Szymczek ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w Mysłowickim Szpitalu.
1: Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa już 7 czerwca.
0: Dodajmy, że zadłużenie placówki przekroczyło już 60 milionów złotych.
10: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga.
0: Podróż trwa ponad 11 godzin.
11: Super, rewelacja.
12: Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Cóż, pierwsze koty z

0: Już po 6:04 minuty, więc budzimy się wspólnie razem z przebojami z Notą Nostalgii.
1: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
0: Tomek Waloszczyk,
2: Justyna Bieniek
0: i Michał Konopiński.
1: Zapraszamy. Chłopcy z placu broni na dzień dobry, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Olga Siłons, wszystko czego ona chce. 11 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. My byśmy chcieli dzisiaj troszeczkę słońca, trochę uśmiechu i trochę radości na co dzień.
1: A ja bym chciał dzisiaj być bez krawata.
0: A to widzę, że się wpisałeś.
1: Ja się wpisałem, ale wy też możecie, ponieważ dzisiaj dzień bez krawata. Do tego imieniny obchodzą Blandyna, Eras, Meugeniusz, Florianna, Fotyn, Jaczemir, Marcelin, Maria, Marianna, Materna, Mikołaj, Piotr i Racisław.
0: Wszystkiego dobrego. Stacey Keach, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
1: Również reżyser filmowy i telewizyjny szwedzki Lasse Hallström.
0: Polecam bardzo jego filmy. Wszystkie się nadają. Jerzy Bogajewicz, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
1: Na jakim kanale się nadają, powiedz? Australijska aktorka pochodzenia polskiego Gosia Dobrowolska świętuje.
0: I Kasia Stankiewicz, polska piosenkarka i autorka tekstu.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z bardzo znanymi słowami Pana Jezusa. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Każdy człowiek należy do Boga, więc warto sobie dzisiaj zadać pytanie, co Jemu oddaję. Pasje, zainteresowania, talent, moje życie, moje umiejętności. Może byłoby potrzeba z tym dzisiaj pochodzić. Jak mogę jeszcze bardziej oddać się Bogu? Jak mogę się jeszcze zaangażować w życie w wierze? Może Twoja parafia potrzebuje Twojego talentu? Może wspólnota Kościoła potrzebuje Twojego większego zaangażowania? Oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
4: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
4: Rekl.

0: 25 minut po 6 poranny program Radia Plus, która nastaje. Włoski endokrynolog powiedział jasno i wyraźnie.
1: Co powiedział?
0: Żaden chleb nie nadaje się na śniadanie. Ani na zakwasie, ani żaden inny. Po
1: a
0: prostu
1: ja wiesz, co
0: żaden.
1: Ci powiem? Żaden chleb, ja ze swojej perspektywy nie nadaje się na kolację. Bo jak zjem późno, to później mam ciężko na żołądku.
0: A, widzisz,
1: w nocy
0: bo,
1: i rano.
0: Bo o to chodzi, żeby jeść tam te 3 godziny przed snem, bo inaczej rzeczywiście zakłóca się nas.
1: A jak rano zjem, to zaraz spalę, to śniadanie mamy jeść obfite, więc to on, ten endokrynolog,
0: no,
1: co
0: dobrze.
1: On...
0: Nie, no powiedział, że nie, bo tam te skoki insuliny i tak dalej.
1: Aha, to, rzeczywiście.
0: Że jak od razu nie skoczy, to po pewnym czasie może skoczyć, w sensie, że się organizm przyzwyczaja i tam, że kanapki są niedobre na śniadanie. On tam proponuje jakieś jogurty i takie różne rzeczy. Kto by przy na jogurciku przeleciał do południa? Przecież no to niemożliwe, to nie jest śniadanie, to jest jakaś przekąska dla mnie. No dobrze, ogólnie rzecz biorąc, dbajmy o siebie i o swoje zdrowie, to tak przy okazji tego śniadania, bo ciągle coś mówimy, że tego nie, a to tak.
1: A skoro już ta insulina skacze, skaczmy z nią po schodach, nie wiem, w dal, wzwyż.
0: Skaczmy do góry jak kangury. A poza tym udowodniono jest naukowo, że każdy spacer 10-minutowy wystarczy po posiłku, do godziny po posiłku reguluje nam te wszystkie skoki.
1: Też się nie zgadza trochę.
0: No jak
1: bo
0: to?
1: Spacer do sklepu możemy zrobić po zakupy na śniadanie, a później co? Już mamy wszystko to, gdzie
0: nie,
1: tu spacer.
0: A potem zjemy i do roboty.
1: A, no tak, do
0: spacerek.
1: Roboty za 4 minuty, w 5:30.
0: Stanisław Sałka już teraz u nas.

0: Ależ mamy lekkoatletyczne zawody, chód sportowy do sklepu albo do pracy, skoki, insuliny mamy, a teraz jeszcze rzut kamieniem, niech pierwszy kamieniem rzuci, niech rzuci.
1: Lepiej nie rzucać. Dobrze, 28 minut po 6, poranny program Radia Plus, która rano wstaje, łóżko porzucamy, bo piękny dzień mamy w kalendarzu.
0: A jak będzie w pogodzie, zobaczymy za chwilę, prognoza pogody tuż po wiadomościach w Radiu Plus.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek USA i seria strzelanin w stanie Iowa. Łącznie zginęło 7 osób.
1: W mieście Muscatine prawdopodobnie doszło do sporu domowego.
2: Sprawca najpierw zastrzelił 4 osoby w jednym z domów, później znaleziono ciała kolejnych 2 mężczyzn.
1: W trakcie próby zatrzymania odebrał sobie życie.
2: Sytuacja jest pod kontrolą, zapewniają służby.
1: Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Międzylesia na Mazowszu.
2: Ogień wybuchł w czwartek i objął 300 hektarów lasu. Ewakuowano około 100 osób.
1: Strażacy skupiają się teraz na dogaszaniu i przelewaniu pogorzeliska.
2: Równolegle służby zaczynają zbierać materiały dowodowe, by ustalić przyczynę pożaru.
1: I jeszcze Włochy. Silne trzęsienie ziemi na południu kraju.
2: Miało magnitudę 6,2 i było odczuwalne w rejonie Kalabrii, Kampanii, ale też na Sycylii.
1: Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach ani o osobach rannych.
3: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Dla kierowców to oznacza utrudnienia. W Lublinie z początkiem tygodnia ruszyła przebudowa jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście. Mowa o przecięciu ulic Aleja Kraśnicka, Głęboka i Nałęczowska. Prace będą prowadzone etapami, a utrudnienia będą odczuwalne szczególnie w godzinach szczytu, więc już niebawem.
4: Wykonawca rozpocznie pracę od ulicy Głębokiej, a następnie na Alei Kraśnickiej i ulicy Nałęczowskiej. W związku z pracami apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do bieżącego oznakowania.
3: Wyjaśniała rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Monika Fisz. Oprócz paczek ze słodyczami i zabawkami szykują też inne atrakcje. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta szykuje dla około 120 dzieci z ubogich rodzin niespodziankę z okazji Dnia Dziecka.
5: Z myślą o przede wszystkim dzieciach z takich rodzin przygotowujemy Dzień Dziecka. Dzień, w którym każde dziecko, bez względu na to, w jakiej rodzinie się urodziło, z jakimi trudnościami musi się mierzyć na co dzień, każde dziecko zasługuje na to, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo, żeby przeżywać momenty beztroski, radości.
3: O czym mówiła Małgorzata Krause-Hałas, prezes organizacji Dzień Dziecka z bratem Albertem, odbędzie się już jutro 3 czerwca. A my zaglądamy na pogodowe mapy, pochmurno nad Lublinem i regionem, trochę przejaśnień także będzie, ale będzie także według synoptyków kolejny dzień z możliwymi burzami. Ostrzeżenie dla województwa lubelskiego będzie obowiązywać od godzin przedpołudniowych, dokładnie od 11 do 20. No i w czasie burz możliwe intensywne opady deszczu, silniejszy wiatr lokalnie, także może pojawić się grad.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 27 minut 7. Dzień dobry, o poranku.
7: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Polecamy się, Kasia.
6: Tomek.
7: A o czym Tomek myśli od samego rana?
6: Już zmieniamy dyscyplinę, nie będzie o lekkiej atletyce, tylko o walkach MMA.
7: Brzmi groźnie, za chwilę. A teraz Abba i Wulewo.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Prezydent Donald Trump buduje przed Białym Domem scenę walk MMA, czyli mieszanych sztuk walk. Na razie najbardziej zmieszani są Amerykanie i pytają, kto miałby walczyć w ringu. No, program walk wyglądałby następująco. Najpierw prezydent Trump osobiście z Xi Jinpingiem, chociaż tę walkę widziałbym bardziej na jakimś lotniskowcu. Potem z premierem Kanady lub kimś z Europy. Ostatnio na pieńku miał z premierem Hiszpanii. A ponieważ areną walk jest oktagon, można by część bieżących spraw załatwić właśnie w formacie G8. Finałem wieczoru miałyby być dwie walki. Pierwsza o Grenlandię, w narożniku ma pojawić się nawet niedźwiedź polarny, a następnie o Iran, ale tu doszło do niespodzianki. Na scenie pojawi się mały stolik i różne figury, bo do walki przeciwko obecnie rządzącym tym krajem prezydent USA wystawił szacha.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
2: Reklama.

0: Anna Jantarza, każdy uśmiech twój na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7. Czy mamy powody do radości, czy tylko do wspomnień? O tym dowiemy się za chwilę.
1: Artur Mączarski opowie, co wydarzyło się tego dnia w kalendarzu, drugi dzień czerwca. No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 2 czerwca 1979 roku do Polski przyjechał po raz pierwszy Jan Paweł II, ale Rzym niezbyt mile wspomina wydarzenia z 2 czerwca roku pańskiego 455, kiedy to rozpoczęło się dwutygodniowe szabrowanie wiecznego miasta przez wandalów. Wcześniej za Dioklecjana do grona męczenników dołączyli tam dwaj duchowni, Marceli i Piotr, a o ich męczeństwie i ich bohaterstwie dowiadujemy się od świętego Damazego. Po latach jako papież podkreślał, że to właśnie ich świadectwo sprawiło, że został chrześcijaninem. 2 czerwca to także dzień narodzin dla nieba naszych rodzimych męczenników z Sandomierza. Dominikanie Sadok i 48 jego współbraci zginęli w stojącym do dziś kościele świętego Jakuba, najprawdopodobniej w roku 1260. Wtedy to do miasta wdarły się tatarskie hordy, a najeźdźcy nie uszanowali świątyni i nie mieli litości ani dla zakonników, ani dla mieszkańców, którzy schronili się u Dominikanów. Według tradycji Tatarzy zaatakowali, gdy bracia, widząc w procesji, śpiewali antyfonę Witaj Królowo, którą w tym zakonie śpiewa się zawsze na zakończenie dnia, ale również przy umierających.

0: proszę, jaki ładny, jakie ładne stworzenie, o tak powiem. Na naszym profilu facebookowym widzisz lwa w krawacie i w okularach?
1: Nie, widzę jakiegoś konika polnego.
0: No, ale zobacz, jaki on ma podbrzusze.
1: No, niezłe.
0: No, niezłe. Dzisiaj dzień bez krawata
1: taki
0: i taki...
1: sześciopak powiedziałem.
0: Taki mem nam się trafił.
1: No, a to lew w krawacie widzę, teraz przecież, go widzę.
0: No. Czy wy też spędzacie dzień bez krawata, czy musicie do pracy, czy może dzisiaj właśnie nie musicie, napiszcie nam o tym do nas.
1: Koniecznie, czekamy na wasze opisy tego, czy w krawacie, czy bez. Wiadomo, że w krawacie klient jest mniej awanturujący się.
0: Kto by się awanturował, jak taki ładny dzień?
1: Ale właśnie, dokładnie tak. Za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody, za 2 minuty będzie 7.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
10: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Na miasto spadły drony i rakiety. 4 osoby nie żyją, ponad 50 jest rannych.
2: Odpowie za oblanie mężczyzny benzyną i podpalenie. 47-letni żołnierz WOT-u zatrzymany.
1: Polka powalczy o półfinał French Open. Ten pojedynek już jutro. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowane ostrzały rakietowe Ukrainę.
1: Rosjanie atakowali całą noc, w niektórych miejscach nadal słychać alarmy.
2: Najgorzej jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi Mateusz Gołębiewski.
3: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą nadal znajdować się mieszkańcy. Bardzo trudna sytuacja jest również na wschodzie kraju. W Dnieprze zginęło co najmniej 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. W związku z sytuacją przy granicy aktywowane zostały również polskie i sojusznicze samoloty. Jednak Wojsko Polskie poinformowało rano, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: A do sytuacji na Ukrainie będziemy jeszcze wracać.
2: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił.
1: Odpowie za to żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny. Chodzi o dramatyczne wydarzenia w powiecie łęczyńskim.
2: 47-latek po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i utrudniał też udzielenie pomocy poszkodowanemu.
4: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
2: Relacjonował Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
1: Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego.
2: Szacują straty i pytają o najważniejsze potrzeby.
1: Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach w Opolskiem.
2: To po to, żeby jak najszybciej zapewnić pomoc doraźną. Ta wynosi do 8 tysięcy złotych.
5: Nasi pracownicy socjalni już są w terenie, przeprowadzają wywiady środowiskowe. Na uzyskanie tej pomocy doraźnej do 8 tysięcy nie jest w tym wypadku brany pod uwagę dochód, natomiast trzeba zaświadczenie przedłożyć o dochodach.
2: Mówi Małgorzata Bachen z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
1: Będą też pieniądze na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tysięcy złotych.
2: Właściciele gospodarczych mogą z kolei liczyć na 100 tysięcy złotych pomocy.
1: Jeśli w tym tygodniu rząd nie przedstawi wstępnych deklaracji w sprawie szpitala w Lesku, ruszą kolejne protesty.
2: Placówce w Bieszczadach grozi zamknięcie SOR-u, a w przyszłości nawet bankructwo.
1: W ubiegłym tygodniu mieszkańcy regionu protestowali przed Sejmem. Przywieźli ze sobą skrzynię z blisko 6 tysiącami podpisów z apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
6: Byliśmy pod Sejmem. Mam 2 dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest Porodówka i gdzie składał obietnice.
1: Mówi nam Duszan Augustyn, organizator protestu.
2: Jak dodaje, mimo że nie doszło do spotkania z premierem, nie wrócili z Warszawy z pustymi rękami, bo sprawa zyskała rozgłos.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open.
2: Jutro zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
1: W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty francuskę Diane Parry. Z tymi informacjami już teraz Michał Skolimowski.
7: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z francuską Diane Parry nasza tenisistka nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być.

0: I dokładnie od 11 do 20 ostrzegają synoptycy, ale już teraz grzmi na północnym wschodzie naszego województwa. W centrum także możliwe przelotne opady deszczu, a wszystko przy temperaturze obecnie 14 do 18 w godzinach popołudniowych. Jutro podobnie także 18 na termometrach, ale już raczej bez opadów i burz.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Polecamy, bo bardzo fajnie jest wstać, skoro świt. 5 minut po godzinie 7.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Walaszczyk.
3: Teraz o powłóczystych spojrzeniach będzie piosenka Gloria Gaynor, a teraz Eric Carmen, Hungry Eyes, też o spojrzeniach, także przyglądamy się
2: światu. Jak głodny jestem, śniadanie nie jadłem jeszcze.
3: Zorganizuj coś, proszę.
2: Proszę bardzo.

0: 13 minut po godzinie 7. Dzisiaj ważny dzień w legislatywie.
1: Tak?
0: Trzeba właśnie powiedzieć, że rządzący będą ważną ustawę przyjmować. Ustawa o zakazie telefonów komórkowych w szkołach.
1: Znaczy mają klepnąć, czy nie, czy dopiero będą debatować?
0: Na razie mają klepnąć na rządzie, aha, a z rządu to jak wyjdzie, to musi Sejm klepnąć, a tak, później musi klepnąć prezydent. I to jeszcze tych klepnięć będzie kilka.
1: Dobra, ale chodzi o to, żeby szafy pancerne i tam deponujemy te telefony?
0: No to jak sobie to kto nam rozwiąże, tak będzie, ale chodzi o to, żeby w szkole, na korytarzach, na lekcji już tym bardziej telefonów nie było. A tymczasem szwedzki urząd zdrowia...
1: Za naszych czasów nie było i popatrzcie, na jakich ludzi wyrośliśmy.
0: To prawda. Ja całą długą przerwę się zastanawiałem, gdzie jest mój telefon komórkowy. A później sobie przypominałem, że nie, że jeszcze nie wynaleźli. Dobra.
1: No
0: szwedzki urząd zdrowia publicznego opublikował zalecenia dotyczące korzystania z telefonów komórkowych w domach, przy dzieciach. On apeluje, żeby były strefy wolne od korzystania z telefonu, na przykład stół, przy którym jemy.
1: Kuchnia na przykład.
0: No tam to przepis potrzebujemy w kuchni.
1: Przepis,
0: no jak razem gotujemy i mamy ten przepis, to też telefon nie. No ale przede wszystkim przy stole, przy którym mamy rozmawiać. Ale też bardzo oni zwracają uwagę, i sypialnia na przykład.
1: Sypialnia,
0: tak,
1: absolutnie.
0: Ale bardzo zwracają uwagę, żeby w trakcie jakichś zabaw, zajęć z dziećmi nie odrywać jej, bo dzieci reagują irytacją, jeżeli w czasie interakcji z nimi nagle sięgamy po telefon komórkowy
1: bo
0: i przerywamy.
1: Bo się okazuje, że telefon zrobimy ważniejszy.
0: Tak jest, no. I w ogóle warto odłożyć go gdzieś na bok i nie reagować na te wszystkie powiadomienia.
1: Na przykład weekend. Powinien być dla rodziny, koniec, kropka. Tak?
0: No, też tak. Ale przez cały weekend mam telefonu nie używać?
1: Weź raz spróbuj, zobaczysz, może ci się to spodoba.
0: No może, no.
1: No dobra, nie bądźmy wariatami, jeżeli chodzi o korzystanie z telefonu, ale rzeczywiście trzeba sobie uświadomić, że czasem ja tak mam ostatnio, coraz bardziej się łapię, że ciągle tam sprawdzam.
0: No bo to tak jest.
1: Nie wiadomo, czego szukam, ale
0: no, wynik, to wynik człowiek sprawdzi, to pogodę, to w ogóle wiadomości, nie, czy coś się nie wydarzyło.
1: Czy ktoś nie napisał, o, wstaliśmy, dostałem informację.
0: Wstali?
1: Wstaliśmy, no.
0: Uff, wiesz, no, jak ja czekałem na te informacje?
1: No,
0: no, cieszę się, drodzy słuchacze, że wstaliście. No to dalej, lecimy 15 minut po godzinie 7.
1: A za chwilę Beata Kozidrok i Queen, Kind of Magic.
2: Reklama.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.

0: 30 lat minęło.
1: No właśnie, słuchamy tego utworu Chris Ria, Kind of Magic.
0: Jaki Chris Ria?
1: No, zarejestrowane odgłosy pstrykania palcami wykonał Chris Ria na początku tej piosenki.
0: No doczytałem się tego. Pstrykał, brawo.
1: Pstrykał. A i tak wszelkie tantiemy zebrali członkowie zespołu Queen, bo to oczywiście ich piosenka. 40 lat temu ukazał się ten album.
0: Tak, Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever. To są single, które doskonale pamiętamy. Mimo, że 40 lat minęło jednak, zdecydowanie.
1: Ta muzyka się nie starzeje. Przeboje z notą nostalgii, zespół Queen cały czas słuchamy, ale teraz już zapowiadamy wiadomości w Radio Plus, bo te za 2 minuty.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, w Małopolsce są utrudnienia na Krajowej 75.
1: W Czchowie zderzyły się dwie osobówki, ranna została jedna osoba.
2: Trasa między Nowym Sączem a Brzeskiem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
1: Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy.
2: Siedem unijnych państw, w tym Polska, przedstawiły propozycje 21. pakietu sankcji wobec Rosji.
1: Zakładają m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tak zwaną flotę cieni.
2: W dokumencie znalazł się też postulat zakończenia umów handlowych z rosyjskim przemysłem jądrowym.
1: Oprócz Polski pomysłodawcami 21. pakietu sankcji są Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa i Szwecja.
2: Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu.
1: Trzeci raz wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi.
2: Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra.
1: Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
3: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. To specjalne klasy w liceach i technikach łączą standardową naukę z elementami szkolenia wojskowego. Trwa nabór do oddziałów przygotowania wojskowego w 27 szkołach na Lubelszczyźnie, a kadeci uczą się tam musztry, podstaw posługiwania się bronią czy medycyny ratunkowej oraz rozwijają sprawność fizyczną, a mówi podpułkownik Piotr Szczepaniuk, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.
4: Oddział przygotowania wojskowego jest to taki projekt ministra obrony narodowej. Uczniowie, których nazywamy kadetami, mają możliwość wgłębienia się w tajniki szkolenia wojskowego.
3: A wnioski o przyjęcie można składać online, harmonogramy i szczegółowe kryteria różnią się, to w zależności od powiatu bądź miasta. Wspólnie grają i zachęcają do spotkania z Bogiem. Lubelska grupa Good God, tworzona m.in. przez muzykujących księży, zaprasza na wyjątkowy wieczór uwielbienia z muzyką pop, rock i gospel, wyjaśnia lider zespołu, ksiądz Paweł Gołowit.
5: Chcemy z Good God przygotować nowe utwory, chcemy zrobić jakieś fajne aranżacje, więc i muzycznie, i duchowo ten czas przeżyć. Chcemy Pana Boga błogosławić też we wspólnej modlitwie, razem śpiewając te pieśni i modląc się wspólnie.
3: Na wieczór uwielbienia z zespołem Good God odbędzie się w sali Wieczernik przy Sanktuarium Maryjnym w Chełmie to 8 czerwca o 19:30, a wstęp jest wolny. A dzisiaj dzień, zwłaszcza popołudnie, wieczór pod znakiem burz w województwie lubelskim, bo kolejny to dzień z ostrzeżeniem synoptyków. Od 11 do 20 ta niebezpieczna pogoda w naszym regionie może się pojawiać. Poranek, miejscami deszczowy, przelotne opady mogą występować. Temperatura obecnie 14 do 18 w ciągu dnia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Pierwsze pytanie, która godzina?
7: Za 27 minut będzie 8, proszę pana.
6: Bardzo dobrze, a drugie pytanie już będzie przed śniadaniem, a to przed godziną 8 i będziemy mieć nagrody.
7: Fajnie. To teraz Ricky Apover i Parka z Sara Perka Ti Amo. Tak miało być.
6: Najważniejsze w tym wszystkim plątaniu języku jest to Ti Amo.
7: Tak, Ti Amo jest najważniejsze w życiu w ogóle, uważamy. Dobrze, za chwilę Enya, jeszcze Caribbean Blue na antenie Radia Plus.

0: Poranek Radia Plus, która nastaje. Zadziwić się można, bo no? Okazuje się, że w okolicach Kołobrzegu mieszka pan, który na co dzień jest konserwatorem sztuki, mhm. i on ma takie hobby, że sobie...
1: Konserwuje sztukę.
0: Nie.
1: No?
0: Sobie buduje zamki z piasku. Ale takie porządne zamki z piasku. I one są tak spektakularne, że ludzie przyjeżdżają specjalnie robić sobie zdjęcia. Koło Molo ostatnio właśnie wybudował taki zamek. Przeogromny. 2 dni budował. Mówi, że buduje zwykle zaraz przy brzegu, ale nie tak, żeby fala zabrała, bo wtedy jest dużo budulca. A budulec to piasek i mokra woda. Znaczy, to musi się utwardzić. W związku z tym tego piasku nie tylko potrzebuje, ale również i wody. No i tworzy takie dzieła, że
1: Dobra, ale pytanie...
0: I można się właśnie też, myślę, zasugerować, jak samemu się pojedzie, a z badań wynika, że Polacy coraz częściej wybierają polskie morze, to będzie można sobie pobudować.
1: Można, tak. Tylko się zastanawiam, jak on tak 2 dni buduje, to ile to postoi, bo to tak, ktoś tam przebiegnie, pies przebiegnie, dziki przejdą.
0: Mewa ucznie kawałek.
1: No, ktoś tam nie zauważy, jakieś dziecko i wbiegnie w to.
0: Słuchaj,
1: i się przewróci.
0: Ale dobra, wygląda na nienaruszony, więc póki co stoi.
1: Dobra, a poza tym w sezonie letnim to jest taki tłok na plaży, że to trzeba by na taki zamek, to jakiś specjalny parawan wziąć, żeby ochronić.
0: Zamki na piasku. Moglibyśmy zagrać teraz zupełnie spokojnie taką piosenkę. No dobrze, ale fajnie jest mieć hobby. Nie tylko,
1: to piękne hobby,
0: no,
1: tak.
0: No. Nie tylko dzieci robią różne budowle z piasku, ale również i dorośli potrafią się zaangażować.
1: No, na świecie
0: tym bardziej,
1: są całe...
0: że pan z wykształceniem, przypomnę.
1: No tak, to prawda.
0: Na świecie...
1: A ciekawe, czy on te detale małe robi. Jakby miał jakąś taką katedrę z Mediolanu zrobić, to nie wiem, czy by dał radę.
0: No, oglądał się i robi. Ale, znaczy nie, ale wieżyczek jest sporo takich różnych takich ozdobień. Kosztowna robota.
1: No dobrze, ale ma naśladowców. Ja wiem, że zaczyna się od takich wiaderek i babek z piasku, ale później to może będą coraz ciekawsze konstrukcje.
0: No tak, szerokie horyzonty trzeba mieć i poszerzać swoje możliwości. Za chwilę na naszej antenie Lubega Mambo No. 5 będzie perfekt kołysanka dla nieznajomych i obiecane wcześniej pytanie przed śniadaniem.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No może nie w tej pierwszej chwili pojmujemy, po co żyjemy, jak budzik dzwoni, ale już jak się człowiek ocknie, to mniej więcej tam wie, o co chodzi.
2: A jeszcze jak ma rano pewne rutyny wypracowane, to już w ogóle wszystko idzie automatycznie.
1: My wam pomożemy w tej rutynie, czyli budzik wręczamy, a ponieważ dzisiaj dzień bez krawata, to pytanie o waszą pracę, o wasze obowiązki zawodowe, czy w stroju dowolnym, czy macie jakiś mundurek, krawat, czy co innego, co ma się kojarzyć, tak macie do pracy przychodzić. Kot to na kasie.
2: Że co?
1: Kreskowy.
2: Kreskot. No dobra, napiszcie nam o tym, jesteśmy bardzo ciekawi. SMS-y przyjmujemy pod numerem 691-141-141. Budzik od Radia Plus czeka na
1: Bo my tu w studiu radiowym nie mamy żadnej kamery, nie widzicie, jak wyglądamy, a my sobie tak przychodzimy, jak chcemy.
2: No właśnie, no. Znaczy schludnie, ale bez przesady. Nie musimy się tutaj w kancik odprasowywać, na szczęście. I za to kochamy naszą pracę. Bo nie wiem już teraz, hurray, hurray. It's a holiday. Na wakacjach to już w ogóle człowiek nago prawie chodzi. No, w majtkach jakichś kąpielowych.
1: Zależy, gdzie pojedzie, a do restauracji tak nie można.
2: Nie, absolutnie. Za 5 minut ósma wszystkie myśli prowadzą w stronę urlopu i wakacji, bo to już powoli ten czas.

0: Piotr napisał do nas, a to na Facebooku, tam też możemy się ze sobą komunikować, że dzięki, że ten model krawaciarstwa odszedł do trochę z użycia. Kiedyś musiałem w korporacji być codziennie ubrany w garnitur, białą lub niebieską koszulę i stosowny krawat. Zmiana tych zasad przyszła z Japonii, bo gdy było gorąco i działała w firmach klimatyzacja, szok przy wyjściu na zewnątrz powodował duże problemy zdrowotne.
1: Tak, a teraz, przepraszam, że się wtrącę, jest taki trend, żeby jak najmniej tej klimatyzacji używać w związku z tym i tutaj możemy się lżej ubrać.
0: To prawda.
1: Z tych marynarek i tak dalej.
0: Ale krawaty wyszły z mody, podobno jak się w japońskiej telewizji premier pojawił bez krawata, to się zapoczątkowały zmiany, że to nie trzeba koniecznie być tym nieawanturującym się. Za 2:02 dziękujemy za te wpisy, czekamy na więcej i czekamy na wasze też SMS-owe odpowiedzi w pytaniu przed śniadaniem, czy macie jakiś dress code, czyli musicie się obowiązkowo do pracy ubrać tak, a nie inaczej.
1: Za 2:08 w Radiu Plus czas na wiadomości.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin.
1: 10 zabitych, około 100 rannych. Tragiczne ostatnie godziny w Kijowie. Rosja atakowała też inne miasta.
2: Pożar ugaszony, ale działania strażaków jeszcze się nie skończyły. Wrócimy do pożaru w Płocku.
1: Na koniec zajrzymy do Jaworzna. Powstanie tam fabryka samochodów elektrycznych. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku.
1: Ratownicy pracują na miejscach uderzeń w Kijowie. Zniszczenia są we wszystkich dzielnicach.
2: Największe w centralnej części stolicy, gdzie pocisk trafił w najwyższe piętra wieżowca.
1: Najnowsze dane mówią o 4 ofiarach śmiertelnych i ponad 60 rannych. Wśród nich jest 3 dzieci.
2: Akcja ratownicza trwa też w Dnieprze, na południowym wschodzie kraju. Tam zginęło 6 osób, około 30 zostało rannych. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie.
1: Mój syn jest pod gruzami. Po uderzeniu pierwszej rakiety bardzo się przestraszyłam. Spadło na mnie szkło. Później zawalił się sufit w pokoju syna. Został przygnieciony betonowymi płytami. Mam dziś 86 urodziny, a tu takie nieszczęście.
2: Mówi Ludmiła, mieszkanka zniszczonego bloku.
1: Skutki rosyjskiego ostrzału usuwane są także w Charkowie, Zaporożu i Sumach.
2: Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę ukraińskich miast ponad 650 dronów i około 70 rakiet.
1: Ogień opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc.
2: Nadal pracują na zgliszczach hali magazynowej, która wieczorem stanęła w płomieniach.
1: Ogień pojawił się na dachu budynku. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców.
3: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiek była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
1: Mówił Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej.
2: Finalnie ogień pochłonął nie tylko przestrzeń magazynową. Mieszkańcy przyznają, że byli pełni obaw.
4: Serwis, spawarek, czyli dwutlenki węgla, takie ładunki łatwopalne, bym powiedział.
5: Tam dalej takie dzieci karate ćwiczyły, Ciucholand był. Ubezpieczenia.
6: Bardzo to było tragicznie wyglądało, bardzo tragicznie, no ale opanowali strażacy.
1: Ogień gasiło blisko 120 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości.
2: Wyroki już prawomocne.
1: 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych.
2: Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, także z włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków pierwszej instancji, o czym już teraz Olek Ruszkowski.
7: Lider grupy, Maciej M., znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15, choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans. To zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
8: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijących się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy legendarnych podwarszawskich miejscowości.
7: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
2: Przełomowe w sprawie Psychofans okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli osób, które zdecydowały się na współpracę ze służbami.
1: Obowiązek noszenia kasku od jutra.
2: Chodzi o osoby poniżej 16 roku życia, które korzystają z rowerów i hulajnóg elektrycznych.
1: Za brak kasku będzie groził mandat, który zapłacą rodzice.
9: W tym pierwszym okresie wejścia w życie przepisów będziemy się skupiali na edukacji, na tym, żeby pokazać, dlaczego te kaski są ważne i uświadomić opiekunom prawnym tych osób do 16 roku życia, dlaczego warto pilnować swoich pociech właśnie przy używaniu kasków ochronnych, ale też zachęcać każdego dorosłego, żeby był dobrym przykładem właśnie dla swoich dzieci.
1: Mówiła Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
2: Rodzicom dziecka, które będzie jechało bez kasku, grozi mandat do 100 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najpierw 100 tysięcy aut rocznie, potem nawet 4 razy tyle.
2: W 2029 z linii produkcyjnej w Jaworznie zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
10: Ma znaleźć się fabryka, taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa.
2: Tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk.
1: Fabryka powstanie na terenie jaworznickiej.

0: 12 teraz do 18 stopni temperatura wzrośnie po południu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Uwaga, uwaga, już 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry o poranku.
3: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy. Belinda Carlisle za chwilę, Black's Wonderful Life już teraz i rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem, też nas czeka budzik od Radia Plus, gotowy już do spakowania i wysłania.
2: To nasze najbliższe plany, bo po zjedzeniu śniadania już nie mam innych. A nie kawa jeszcze.
3: No kawa, deser, już
2: deser, deser to nie, już za dużo.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to Asia nas przebiła. Ciebie, mnie o 3:45 wstaje codziennie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czemu tak wcześnie?
2: Po co tak wcześnie?
1: No.
3: No, do pracy mam na godzinę 5:00, więc trzeba wstać, otworzyć szeroko oczy, wypić kawę. No i na 5:00 dojechać.
1: To już po 5:00 można mięso kupić?
3: No nie, ale mamy dostawę.
1: Aha, no tak.
2: Trzeba przyjąć i tak dalej.
3: Dokładnie, zważyć i...
2: A nam się wydaje, że tak wchodzimy sobie i wszystko to tak łatwo
1: idzie. Tak, panie, jeszcze dwie minuty wcześniej przyjdą, otworzą i cześć.
2: I tak, jest gotowe.
3: No nie, nie, tak dobrze to nie ma.
1: No dobrze, to budzik się wyjątkowo przyda, ale pytaliśmy też dzisiaj o strój roboczy i tutaj też są normy pewne, prawda?
3: Tak, no biały fartuszek musi być mostowo. Do tego mamy firmowe czarne zapaski, no żeby nie było widać po prostu, jak się człowiek delikatnie pobrudzi od mięsa. I na to mamy jeszcze na głowę czerwony daszek, no bo wymóg sanitarny.
2: Żeby te włosy nie leciały.
3: Dokładnie.
2: No i żeby nam pewnie, znaczy wam wygodnie było też.
3: Tak,
2: no dobrze,
3: tak jest.
2: Ale to chyba fajny strój.
3: Fajny strój, no kwestia przyzwyczajenia.
2: Dokładnie,
3: za wiele
2: tak.
3: lat to człowiek się przyzwyczaił.
1: Aha. Ja bym jednak urozmaicił czerwony daszek do mięsa czerwonego, biały do drobiu, a zielony do takich... wegetariańskich burgerów.
2: A czarna zapaska do kaszanki.
3: Tak.
2: Czyli wszystko pasuje.
3: Dokładnie.
2: No dobra. No to fajnie. Ważne, że humor jest, bo słyszymy mimo tego porannego wstawania i to jest podstawa.
3: Humor jest.
2: No
3: jest.
2: Właśnie, fajowo. No to gorąco pozdrawiamy, budzik wysyłamy. Będzie w użyciu
3: wzajemnie.
2: Pewnie. No, jako...
3: Będzie. Bardzo wam dziękuję.
2: Dobrze, a jeden czy...
0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl. Reklama.

0: Come on, come on, come on. Tam też tak śpiewa Ricky Martin, Living La Vida Doka. Lecimy do przodu, bo to nie ma się co ociągać. Wtorek mamy, drugi dzień czerwca, 28 minut po godzinie 8.
1: Wiesz, że jesteśmy, a przynajmniej ja jestem paraidolikami?
0: Co? Nie wiem.
1: Paraidolia to dopatrywanie się znanych kształtów w przypadkowych rzeczach. No i tak wrzuciliśmy ten konik polny, który ma niby krawat.
0: Przepraszam,
1: jeszcze
0: tu się nie trzeba...
1: twarz lwa.
0: Przypatrywać to po prostu samo się widzi.
1: I ja co napisałem, że to przypadek paraidoli.
0: Okay.
1: No ale krawat rzeczywiście widać. U mnie już nie na co dzień jak drzewiej bywało, ale od święta teraz zakładany. A że święto się zbliża, to krawat założę jak Kmicic w potopie. Wieść do świątyni się nakaże konikami, ale już nie tymi polnymi, tymi mechanicznymi.
0: Justyna i Michał już w studiu. Michał to co najwyżej może kaptur na głowę założyć, ale o tym za chwilę. Nie będzie zakładał, będzie czytał.
1: Ale może będzie padać.
0: Może, o tym wszystkim już za chwilę w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do dziewiątej, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na Mazowszu, po wypadku zablokowana jest Krajowa 60.
1: W Gołyminie między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem i osobówką.
2: Dwie osoby trafiły do szpitala, na razie nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.
1: IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami.
2: Dziś mogą nawiedzać wschodnią część kraju, wydano alerty dla 6 województw.
1: Miejscami będą towarzyszyć im intensywne opady deszczu i grad.
2: Alerty będą obowiązywać do godziny 20.
1: Po ataku dronów płonie rafineria w miejscowości Ilskiej w Rosji.
2: To jeden z największych zakładów w kraju krasnodarskim.
1: Rafineria położona blisko okupowanego Krymu była już dwukrotnie celem ukraińskich ataków.
2: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean.
1: W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją.
2: A dziś między innymi Chorwacja zagra z Belgią.
3: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Władze województwa podsumowały dotychczasowe efekty, ale też na roboczo omówiły problemy zgłaszane przez lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe, a to w ramach spotkania samorządowców i przedsiębiorców w ramach wdrażania planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.
4: Dla nas ten dialog jest niezwykle istotny, żeby rzeczywiście ten poziom wdrażania cały czas podnosić w taki sposób, żeby te środki były wykorzystywane efektywnie.
3: A w sumie w ramach planu strategicznego na lata 2023-2027 podpisano umowy na ponad 51 milionów euro. Celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i jest to też odpowiedź na alarmujące statystyki dotyczące wypadków. Od jutra wchodzi obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Chodzi o jazdę rowerem, hulajnogą elektryczną czy innymi urządzeniami transportu osobistego. Ten wiek powinno się rozszerzyć, uważa Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
5: To będzie bardzo ważna zmiana. Myślę, że wyczekiwana, aczkolwiek dla mnie niezrozumiała, dlaczego tylko do 16 roku życia. Te kaski naprawdę chronią głowę, chronią nasze życie.
3: No właśnie, te kaski także obowiązkowe i będzie także kara mandatu za brak kasku do 100 zł. Zapłacą go opiekunowie dziecka. Przypomnijmy, zmiana wchodzi od 3 czerwca, czyli od jutra. A jutro ma być już bez opadów, bez burz, słonecznie i do 18 stopni. Dzisiaj też do 18 stopni, ale z deszczem i z możliwymi burzami. Niebezpieczna pogoda w Lubelskiem od 11 do 20 według ostrzeżenia synoptyków.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Gdybyście pytali, co u nas Kasia ziewa, ja piję kawę.
7: Bo ja już wypiłam, dlatego ziewam.
6: Aha, już, bo już ci przeszło. I ten spadek nastąpił taki.
7: No właśnie. Dzień dobry, witajcie. Do 9:00 zapraszamy. Sydney Lauper za chwilę, teraz Roxette i Fading Like a Flower.
6: Kasia ziewa, Roxette śpiewa.
7: O, pięknie jest.

0: Lubią się czasem zabawić, Cyndi Lauper o tym śpiewała, za 18 minut będzie godzina 9.
1: Wszyscy lubimy się bawić, ale jak służba, to służba. Nie wolno sobie pozwolić na odstępstwo od obowiązków. 20 funkcjonariuszy bezpośrednio chroniących rodzinę królewską zostało odsuniętych od służby. Tej bezpośredniej ochrony. No tak, różne naruszenia, ale wśród tych naruszeń między innymi było spanie na służbie.
0: No jak można spać na służbie? No,
1: no właśnie, zamek w Windsorze taką ochronę miał, że część sobie tam spała, może
0: ktoś tam przysnął i zachrapał.
1: No, właśnie,
0: i się
1: trzeba
0: wydało
1: przyjmować tych niechrapiących. No w każdym razie, mimo że znaczy w oficjalnym komunikacie było, że nie wolno tak robić.
0: No
1: zwłaszcza,
0: przecież nie płacą ci za spanie.
1: Zwłaszcza na pierwszej linii frontu. Nie wiem, czy to jest pierwsza linia frontu, ale jednak chronisz króla, więc no trzeba się zachowywać jakoś. No.
0: Jak on śpi, to nie ty, no przecież.
1: Ale wiesz co, jak kiedyś miałem taki dyżur.
0: Tak?
1: W jednym radiu, no, nie w tym, w jednym innym kiedyś. Siedziałem w nocy, tak niby pilnowałem tego radia, ale nie jako ochroniarz, że tam miałem pałkę i czas tam.
0: Rozumiem, tylko żeby
1: tylko
0: muzyka leciała.
1: Technicznie muzyka i tak dalej. A tam to była taka serwerownia, gdzie było cieplutko. O, jak tam sobie szedłem, fotelik rozkładałem i
0: całe szczęście,
1: no, drzemkę sobie robiłem.
0: Że w naszej serwerowni jest chłodno. 14 stopni. Żeby się sprzęt nie przegrzał. Zdarza się, że człowiekowi, że tak powiem, chce się zdrzemnąć w pracy, zwłaszcza jeżeli praca trwa długo. No, zmiana może trwać nawet 12-24 godziny na dobę.
1: My na przykład mamy tak zrobione, ponieważ wstajemy wcześniej rano i też czasem nam się chce spać, że...
0: A to tylko na serwisie zdarzać się przysnąć.
1: Kto, ja?
0: Ja, a co, ja?
1: Ja słucham.
0: A ja?
1: Chciałem powiedzieć, że mamy co dwie piosenki, bo musimy się odezwać. W ten sposób nasz dyrektor wie, że jesteśmy w pracy.
0: Tak. I tego się nie da ukryć. Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9. Czerwone gitary.
1: Ale
0: będą.
1: Ja śpię na serwisie.
0: Ale ja nic nie mówiłam, że śpisz, tylko tak, że tak powiem. No. Potem Roy Orbison, You Got It.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
6: Reklama.

0: Rohr, Bison, You Got It na antenie Radia Plus. Poranny program Radia Plus, który na wstaje już się kończy, ale za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Janek Pasterski gotowy, by je zaprezentować na antenie Radia Plus.
1: Na koniec możemy powiedzieć We Got It, mamy to, obudziliśmy Was.
0: Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Coraz więcej ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. W miejscu zawalonych budynków trwa akcja ratownicza.
2: Mogli przekroczyć uprawnienia. Jest śledztwo w sprawie śmierci 46-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Płocku.
1: Maja Chwalińska idzie jak burza. Polska tenisistka wykorzystała szansę, komentują eksperci. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
1: Wniosek przekazał prokurator generalny. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień przez polityka. A więcej o tej sprawie w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
2: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę.
1: W Dnieprze to już 8 osób. W ostatnich minutach w gruzach zburzonego budynku znaleziono 3-letnie dziecko.
2: Rosjanie zaatakowali niemal cały kraj z powietrza. Rakiety i drony spadły przede wszystkim na Charków, Kijów i Dniepr.
1: W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. I o tym już teraz nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
3: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia?
1: Płocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas policyjnej interwencji.
2: W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny niedaleko jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta.
1: Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Więcej o tym Kacper Klonowski.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
2: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzi także Płocka Komenda.
1: Teraz pożar w szczecińskim szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich.
2: Ogień pojawił się po 5 rano w izbie przyjęć nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych.
1: Nikomu nic się nie stało, pożar udało się opanować przed przyjazdem służb.
5: Przewietrzyliśmy tę salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
1: Mówił Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej.
2: Zawinił pacjent, który przebywający w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko.
6: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17:00.
2: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
1: Sprawę bada policja.
2: To będzie pierwsza wizyta głowy kościoła w tym kraju od 15 lat.
1: 6 czerwca rozpocznie się tygodniowa podróż Leona XIV do Hiszpanii.
2: Czy jeden z najbardziej świeckich krajów czeka religijne przebudzenie? Pytamy księdza Łukasza Romańczuka, redaktora tygodnika Niedziela.
7: Ja bym popatrzył na to z innej perspektywy, że to bardziej będzie umocnienie wiary tych, którzy w kościele są. No bo kiedy popatrzymy na ustrój, który jest w Hiszpanii, no to przecież no, ten proces sekularyzacji trwa od dziesięcioleci. Historia kościoła pokazuje, że odnowa religijna bardzo rzadko zaczyna się od wielkich statystyk.
1: Ostatnim papieżem, który odwiedził Hiszpanię, był Benedykt XVI w 2011 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Zachwyca kibiców i ekspertów.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Parry.
2: Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów.
1: I to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
8: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
2: Jutro Polka zagra w ćwierćfinale z Rosjanką Anną Kalińską.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Akurat takie niespodzianki to my bardzo lubimy i trzymamy kciuki za Maję. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 9:00.

0: słoneczny przebój od London Beat, no i słońce, no chcielibyśmy sobie zaklepać na Opole, ja mam nadzieję, że ta pogoda w Opolu dopisze, wszakże 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki startuje już w najbliższy czwartek w Boże Ciało, 4 czerwca i potrwa do niedzieli. Koncerty sporo się będzie działo, my na bieżąco z Markiem Sierockim będziemy relacjonowali, no właśnie to wszystko jeszcze przed koncertami, Marek już na miejscu, będę dzisiaj do niego dzwonił po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie. Mam nadzieję, że zdradzi nam pewne smaczki. Zapewne również usłyszymy jakąś gwiazdę telefonicznie, a zupełnie na żywo to już właśnie od najbliższego czwartku. Ale mówię o tym wszystkim dlatego, że mam jeszcze podwójne zaproszenia. Dzisiaj sobota. Już teraz zapraszam wszystkich chętnych. Dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo pod 691-141-141. No i właśnie, podwójne zaproszenie na sobotę, a w sobotę w Opolu autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza, a także rozrywkowo bardzo, bo później będzie kabareton 26-lecie Neonówki.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: W Rybskiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Michael Sambello i Maniac w Radiu Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Podwójne zaproszenie mam dla ciebie do Opola na sobotę i co ty na to?
1: Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona.
0: Okej, a w sobotę autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, do tego też 26-lecie neonówki i wiem, że tam na miejscu pojawisz się ze swoim mężem, bo no, macie w czerwcu parę rocznic do świętowania.
1: To prawda, tak. Z mężem się pojawię, bo mamy rocznicę ślubu, 31, prawdzie nie okrągłą, ale też bardzo ważną. Mamy, mąż ma i obchodzi urodziny i imieniny, a poza tym jeszcze w tajemnicy powiem, że jest... bardzo lubi kabarety.
0: No jest, to jest... świetnie. To chyba się wstrzeliliśmy. To taki prezent, tak. Mam nadzieję, imieninowy, urodzinowy.
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej.
0: I rocznicowy
1: bardzo jestem zadowolona. Tak.
0: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Udanej
1: bardzo
0: zabawy.
1: Dziękuję w imieniu swoim męża. Pozdrawiam was
0: dzięki.
1: Wszystkich.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: No to ja też w tajemnicy powiem, że na sobotę bilety dzisiaj jeszcze będę miał po godzinie 12, a jutro na niedzielę. Myślę, że im nas będzie więcej w Opolu, to tym przyjemniej.

gdy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.

0: Jennifer Lopez na koniec tej godziny. To już prawie 10:00, a za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Chodzi o nieprawidłowości w służbie więziennej.
2: Pogoda znów może być dynamiczna i niebezpieczna, także dla Opolszczyzny, przez którą przeszła ostatnio trąba powietrzna.
1: Niedźwiedź znów widziany w regionie sądeckim. Jest apel służb. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu.
1: Śledczy chcą również zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wszystko w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w służbie więziennej. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Według prokuratury regionalnej w Poznaniu zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Patryka Jakiego, gdy był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za nadzór nad służbą więzienną. Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
2: Za 15 minut w Prokuraturze Krajowej specjalna konferencja w tej sprawie.
1: A w wiadomościach Lubelszczyzna jeszcze dziś poznamy decyzję prokuratury odnośnie zarzutów i aresztu dla żołnierza 2. Brygady Obrony Terytorialnej.
2: 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej szczegółów Jacek Werner.
4: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki,
5: w trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
4: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
1: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala, ma poparzone 70% ciała. Lekarze oceniają jego stan jako bardzo ciężki.
2: Dowódca lubelskiej brygady zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby.
1: Strażacy w gotowości.
2: Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę.
1: Również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
6: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
1: Mówił Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej.
2: I apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
6: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
1: A sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Dynamiczna pogoda także w innych regionach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach i przed mgłami w 9.
1: Zagrzmieć może na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim i Świętokrzyskiem.
2: Alerty obowiązują od 11 do 20.
1: Niedźwiedź znów widziany w okolicach Przechyby w regionie sądeckim. To na szlaku prowadzącym z Jazowska.
2: Służby przypominają, nie panikujmy przy spotkaniu z drapieżnikiem.
7: Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki.
2: Mówiła Gabriela Deć z nadleśnictwa w Starym Sączu.
1: Od kwietnia niedźwiedź był widziany w lasach Beskidu Sądeckiego już kilkukrotnie. Prawdopodobnie to ten sam osobnik, który szuka pożywienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Ogromny kwietny dywan powstanie w Bazylice Krzyża Świętego w opactwie cystersów w krakowskiej Mogile.
1: Jest układany przed uroczystością Bożego Ciała, aby mogła przejść po nim procesja.
2: Płatki róż, piwonie, polne kwiaty. Wszystko chętnie przyjmiemy, mówi proboszcz ojciec Maciej Majdak.
8: Zapraszamy do przenoszenia kwiatów. Teraz właśnie jest ten czas. Można nosić w woreczkach podzielonych kolorami, rodzajami, tak żeby te kwiaty można było odpowiednio wcześniej posegregować i nadać kształt dywanowi.
1: A kwiaty można przynosić jeszcze do jutra do południa.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I w Radio Plus teraz pora na Phila Collinsa. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 5 minut po 10:00.

0: takie poranki bardzo lubimy w Radiu Plus, kiedy no, człowiek się mimowolnie rozbudził i ma więcej chęci i można było zrobić krótką przerwę w pracy, a przynajmniej na pewno nóżkami pod biurkiem i rękami na biurku postukać, popukać, poruszać rytmy flamenko gorące, Gypsy Kings i Bamboleo. Dzisiaj mamy, to tak a propos, dzień bez krawata, czyli można troszkę założyć chyba mniej formalny strój, prawda? Luźniejszy, przyjemniejszy, odetchnąć pełną piersią, także tego się dzisiaj w poniedziałek, we wtorek, przepraszam, trzymajmy.
1: Reklama. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

podobno disco jest dobre na wszystko, zwłaszcza we wtorek rano, to się sprawdza. Oto One, D-I-S-C-O. Ale rockowe brzmienia, zwłaszcza w wykonaniu grupy Queen, też są niczego sobie. A dzisiaj tak się składa, że jest równa 40. rocznica, od kiedy ukazał się właśnie 40 lat temu 12. studyjny album grupy Queen pod tytułem Kind of Magic. No, piosenek, utworów, hitów, przebojów na tym krążku nie brakuje. Ciekawa sprawa, również część numerów z tej płyty pojawiła się w filmie Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym. No, między innymi w filmie mogliśmy usłyszeć właśnie tytułowe Kind of Magic, ale też Who Wants to Live Forever, czy chociażby Give the Price. No, ale my teraz zagramy coś bardzo sympatycznego, z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mają przyjaciół właśnie z tej płyty Kind of Magic. Teraz Queen, Friends Will Be Friends.

0: Reklama.
1: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.

0: bal wszystkich świętych i budka suflera. To na koniec tej godziny, powoli zbliżamy się do 11:00 i za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej, lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
18: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
19: Czy Patryk Jaki straci immunitet? Za chwilę szczegóły. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku pod Grójcem. Zapytamy też uczniów w Bełchatowie o zakaz telefonów w szkołach.
20: Minęła 11:00. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. To ośmieszanie państwa, odpowiada polityk. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS. Obejmują także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Chodzi o promowanie konkretnej osoby i nieuzasadniony awans w strukturach służby więziennej, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości.
21: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
20: Mówiła Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił z kolei Patryk Jaki.
19: Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 728 w powiecie grójeckim. Do zdarzenia pięciu aut doszło w Woli Łęczeszyckiej, mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.
0: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano pięć rozbitych samochodów, cztery osobowe i jeden samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
19: Trasa pomiędzy Nowym Miastem nad Pilicą a Grójcem wciąż jest całkowicie zablokowana. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha w czwartek ma wrócić z Chin do Polski. Kobieta od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Wojskowy transport medyczny poleciał na miejsce wczoraj z Krakowa po decyzji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany, wszystkie szpitale wojskowe są w pełnej gotowości. Ocena naszych lekarzy na miejscu pozwoli podjąć najwłaściwszą decyzję.
19: Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Choroba rozwijała się błyskawicznie, mówi mama pacjentki, pani Joanna Uciechowska.
22: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
19: Polka skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a do Chin pojechała kontynuować studia.
18: Wiadomości Radia Plus.
19: Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach. O reakcję młodzieży pytaliśmy w Bełchatowie.
23: No słyszałem.
24: No i co o tym sądzisz?
23: Że nie fajnie, no, bo telefony są fajne. Nie powinno być takiego rygorystycznego zakazu.
25: Ja nie wiem, co ludzie widzą w tych głupich rolkach, ale no ja na przykład nic. Nie, te trendy nie bawią.
26: Gorsze, że potrafi to uzależnić.
24: Czyli wy te zmiany popieracie?
26: Tak, jak najbardziej. Twierdzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną.
27: Można tak zrobić, tylko niech mają też uczniowie prawa zadzwonić do rodziców, nie pytając się nauczycielów na przykład, jak jest ważna sprawa.
28: Regulamin jest po to, aby go łamać.
19: Z młodzieżą rozmawiał Rafał Różycki. Zdaniem minister edukacji Barbary Nowackiej rząd przyjmie dziś ten projekt, a ma wejść w życie od września.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
29: Także cytując klasykę, regulamin jest po to, żeby go łamać, a radio po to, żeby go słuchać. To posłuchajmy teraz w Radio Plus, aby. Radio Plus. Dobry, Janek Pasterski.

0: Pięknie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. To prawie 22 minuty po godzinie 11. Dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś torbę materiałową, idealną na zakupy moim zdaniem. Czerwona torba z napisem Co mi panie dasz i oczywiście z logo Radia Plus. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że zawsze warto gdzieś mieć pod ręką, czy w samochodzie, czy w bagażniku taką właśnie torbę, żeby bez sensu później w marketach tych reklamówek nie kupować. Czy można zabrać na targ, na warzywa, na jajka, na owoce, to się na pewno przyda. Czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Reklama.

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.

0: No po amerykańsku się zrobiło, bo to For America. No i Redboxa, ja dodzwoniłem się teraz do Renaty, do Piły. Dzień dobry, Renato.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jaka pogoda w Pile? Deszczowo? Czy
1: o, gorąco jest.
0: A, gorąco. No dobra.
1: Ja się akurat gotuję w pracy w długich spodniach, także...
0: Zanosi się na jakiś deszczyk, czy nie?
1: Oj, raczej nie.
0: Raczej nie, czyli gorąco. Czyli w Pilu ładna pogoda. Dobra, na zakupy się po robocie można wybrać, a ja mam dla ciebie torbę na zakupy z
1: logo Radia Plus.
0: Mam właśnie taką nadzieję, że się przyda, jak piszesz zwykle po pracy właśnie jakieś drobne zakupy się zdarzają.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Świetnie. To wysyłam, żebyś miała pod ręką. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dzięki. No to torby, tak. Torby jeszcze jutro. Jutro też bilety do Opola. Kolejne, ale to chyba nie ma co myśleć o jutrze, skoro nie ma nawet jeszcze 12 po 12. Właśnie na sobotę to już z Markiem Sierockim, z którym będę się dzisiaj łączył prosto z Opola. Takie bilety będziemy wręczać. A już teraz w Radiu Plus Mafia i Andrzej Piaseczny.

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
1: Reklama.

0: 20 godzina, my już zbliżamy się do 12 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości, a później na żywo będę się łączył z Markiem Sierowskim, który jest aktualnie w Opolu.
1: Reklama.
2: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Do gaszenia ogromnego pożaru w Płocku za chwilę relacja naszego reportera. Polska armia ma nowego dowódcę operacyjnego. Maja Chwalińska powalczy o półfinał Rolanda Garrosa. Rozmawialiśmy z jej menedżerem. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromny pożar magazynu w Płocku został już niemal ugaszony, trwa dogaszanie pogorzeliska. Później zbadają je biegli. O szczegółach teraz Jakub Honchera.
2: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zaprószenia ognia.
3: Nie będzie to bardzo szybko, ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
2: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
1: Jakub Honchera, dziękujemy. To już oficjalne, jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji i pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zakończyła się kilkanaście minut temu.
4: Mamy pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej. Polska i Polacy będą bezpieczni. Niech żyje Polska!
1: Jednocześnie prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego generała broni Macieja Klisza, a wszystko z powodu awansu. Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum w Holandii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze dziś policja ma skierować do sądu rodzinnego sprawę 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą. W miejscowości Chałupki na Podkarpaciu dziecko uszkodziło drzwi wejściowe.
5: Nikomu, zarówno jak i nauczycielom, jak i uczniom tej placówki nic się nie stało. Na miejscu prowadzone były czynności przez policjantów, zabezpieczone zostały ślady, ustaleni zostali świadkowie tego zdarzenia. Wartość powstałych strat została wyceniona na kwotę 2000 zł.
1: Mówiła Justyna Urban, rzecznik policji z Przeworska. Jeszcze przed służbami na miejscu pojawił się ojciec chłopca. Jak ustaliliśmy już wcześniej, policja przyjeżdżała do tej szkoły w związku z zachowaniem dziecka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich sport. Maja Chwalińska z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage stanie jutro przed historyczną szansą. W Paryżu powalczy o półfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja nie gra siłowo i to ją wyróżnia na korcie, powiedział nam jej menedżer Piotr Szczypka.
6: Była całkowicie inaczej niż te inne dziewczyny. Używa różnych rotacji, wysokości, szybkości tej piłki, bo dzisiejszy tenis jest taki bardzo jednostajny, skierowanie. A ona właśnie i przyspiesza, i zwalnia, i gra tak, że każda piłka wraca na stronę przeciwniczki inna. Dlatego one nie mogą się do tego przyzwyczaić, takiego rytmu, i przez to dużo psują.
1: Jutro w Paryżu rywalką 24-letniej Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska.
7: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zdjęcie ukraińskiej flagi z ratusza nie kończy protestów. W Lublinie kolejna reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednostce wojskowej miana bohaterów UPA. Dziś projekt uchwały złożyli radni PiS-u, mówi przewodniczący klubu Robert Derwenta.
8: Czy trzeba na tyle relatywizować historię, żeby bandytów stawiać jako bohaterów? Stoimy na straży pamięci historycznej i że jeśli się przyjaźnimy, jeśli wspieramy Ukraińców, to również prosimy ich o to, aby byli wrażliwi na tym punkcie.
7: PiS chce, by stanowisko trafiło do ukraińskich miast i instytucji, które otrzymały pomoc Lublina. Usprawni mieszkańcom załatwianie spraw. W Urzędzie Miasta Lublin powstał Wydział Świadczeń. Nowa jednostka działa w jednym miejscu i skupia wszystkie sprawy świadczeniowe obsługiwane do tej pory przez różne wydziały, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
9: Wydział Świadczeń realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, bonu ciepłowniczego, dodatków mieszkaniowych, dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. W przestrzeni wydziału znajdują się także stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców.
7: Nowy Wydział Urzędu Miasta Lublin mieści się przy ulicy Zębożyckiej 88-92. Dziś drugi dzień czerwca, co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie trochę słońca, trochę chmur. Warto mieć przy sobie parasol, bo opady będą występować przez cały dzień z niewielkimi przerwami. Co do temperatury, teraz wynosi 17 stopni, a w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 19. Ciśnienie dziś w normie, a wiatr jest i pozostanie umiarkowany.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: 5 minut po godzinie 12. Wyjątkowo mówię na razie sam jeszcze dzień dobry w przebojowej poczcie, ale za chwilę, za minut kilka dosłownie będę dzwonił do Marka Sierockiego, także wtedy na pewno też powie dzień dobry i to prosto z Opola.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To ma masz ochotę tak sobie zażartować. A kto to pojechał do Opola? A kto? Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Dzień dobry, ja oczywiście już jestem od poniedziałku popołudniowych godzin. Tuż po naszej poniedziałkowej audycji wyjechałem. Wczoraj próby, dzisiaj próby, w tej chwili trwają przygotowania i próby do konkursu premiery. Kolejni artyści prezentują się na scenie. Naprawdę ta scena wygląda imponująco, szczególnie wczoraj wieczorem, kiedy już zrobiło się ciemno i te wszystkie światła, efekty rozbłysły, to wyglądało to naprawdę fantastycznie.
1: To wierzę, zresztą nawet widziałem jakieś zdjęcia, otrzymałem od ciebie, Kukla Band tak. już ćwiczy w pełnej gotowości.
2: Tak, wczoraj była próba do koncertu Autobiografia, który będzie się w sobotę, to koncert z okazji 80. urodzin Bogdana Olewicza, który był moim gościem w Muzycznym Alfabecie w niedzielę. I oczywiście tę audycję można odsłuchać.
1: Można odsłuchać na radio.plus.pl i tam odsyłamy. I chyba już nawet też możemy powiedzieć, że w przyszłą niedzielę twoim gościem kolejnym też nie będzie przypadkowa osoba, bo Jan Borysewicz.
2: Tu jesteśmy umówieni w Opolu, w naszym studiu, które już jest przygotowane dla nas, bo ty przyjeżdżasz niebawem i w czwartek poprowadzimy pierwszą audycję. Stąd już zapita polskiego.
1: Zgadza się, to wszystko się zgadza. Podobnie jak również to, że mamy cały czas podwójne zaproszenia. Wspomniałem już sobotę. Tak, teraz.
2: Zaproszenie na sobotę. To powiedz, co trzeba zrobić.
1: Trzeba nas przekonać w jednym, dwóch zdaniach, że to właśnie wy chcielibyście się w sobotę pojawić w Opolu, konkretnie 6 czerwca, wówczas na scenie, tak jak już mówiliśmy, Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, ale też kabaretowo, później neonówka, 26-lecie tej grupy. Czekamy na SMS-y od was pod 691-141-141.
2: No teraz mam jeszcze prośbę do ciebie, abyś zajrzał do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zaglądam i widzę, że właśnie 2 czerwca 1977 roku na świat przyszła Kasia Stankiewicz.
2: Wokalistka zespołu Various Monks. Już pierwszy utwór, który nagrała z zespołem Orła Cień, stał się wielkim ponadczasowym przebojem. Tę piosenkę państwu przypomnimy. Ja wracam do amfiteatru. Przy scenie kolejni wykonawcy konkursu premiery już za chwilę będą się instalowali na naszej scenie.
1: To ja do ciebie jeszcze zadzwonię za parę minut, dobrze?
2: Bardzo proszę.
1: Wręczymy te bilety wspólnie.
2: Dobrze.
1: Teraz Various Monks, Orła Cień.
2: I Orła Cień.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Tam dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

0: w dobrych nastrojach, bo to bracia Gip i Bidzis, You Win Again, a Marek Sierocki po drugiej stronie w Opolu.
1: Dokładnie tak, i to był ostatni wielki hit w karierze zespołu Bee Gees, numer jeden na całym świecie. To teraz przekonajmy się, kto dostanie od nas zaproszenie na sobotę do Opola.
0: To zaproszenie trafia właśnie do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Marek już na miejscu w Opolu, ty w Opolu pojawisz się, Pawle, w sobotę najbliższą. Powiedz, czy daleko masz do Opola?
2: Powiem tak, 280 km autostradą z Tarnowa, więc spokojnie.
0: A, to super. I z kim się tam wybierzesz?
2: Jeszcze nie wiem, to może być niespodzianka, więc nie będę zdradzał dzisiaj.
0: Dobra, ale niespodzianką nie jest to, co się wydarzy w samym amfiteatrze, to znaczy autobiografia Jubileusz Bogdana Olewicza. To na scenie, a zaraz później neonówka, 26-lecie grupy, także mam nadzieję, że trafiliśmy w twoje gusta.
2: Super, to totalne 100% trafione, więc ekstra, bardzo cieszę.
0: Super, pozdrawiamy cię, Pawle, do usłyszenia, trzymaj się.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego, no i to jeszcze możemy sobie tutaj z Markiem potwierdzić, że jutro jeszcze bilety na niedzielę będziemy rozdawali.
1: Dokładnie tak, a teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyjmujesz w drogianku album z największymi hitami włoskiej grupy Ricky e Poveri. I to jest początek lat 80. ubiegłego wieku, wtedy Sara Perchettiamo, Acapulco, a także piosenka Made in Italy w takim obiegowym tytule O Cherie Cherie, bo tak tam śpiewają panowie z Ricky e Poveri. A więc bardzo proszę o piosenkę grupy Ricky e Poveri, Made in Italy, czyli O Cherie Cherie.
0: Proszę uprzejmie, my słyszymy się raz jeszcze za parę minut. Dzięki i w kontakcie.
1: Dzięki.
3: Chérie, chérie.

0: Wyjątkowo przyjemne dźwięki, Demis Roussos, Forever and Ever, co na pewno potwierdzi, mimo że na odległość, Marek Sierocki prosto z Opola. Ponowny dzień dobry.
1: Ponowny dzień dobry, rzeczywiście to wielki, nieśmiertelny przebój Demisa Roussosa. Ja za chwilę wracam na próbę premier. Jestem w tej chwili na zapleczu w pokoju produkcyjnym, gdzie praca wrze, że tak powiem. A my zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarza.
0: Zgadza się, 40 lat, uwierzysz w to? W ogóle kiedy to minęło? Taka okrągła rocznica, płyta Kind of Magic, na której przebojów bez liku nosi się o legendarnej grupie Queen.
1: Dokładnie tak. Przede wszystkim piosenka tytułowa, no ale też utwór Who Wants to Live Forever, wykorzystany w filmie Nieśmiertelny. No i to taki utwór, który dołączył do kolekcji nieśmiertelnych przebojów Freda Mercurego i grupy Queen.
0: Tak jest. I to gramy, a z tobą słyszę się jutro zaraz po godzinie 12.
1: Także dokładnie powodzenia. Tak. Kolejne korespondencje z Opola już jutro.
0: Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.

RCC Sugar Sugar to za nami, a my powoli kończymy dzisiejsze trochę nietypowe wydanie Przebojowej Poczty, bo na odległość, chociaż myślę, że fajne jednocześnie też, kiedy była okazja zadzwonić do Marka Sierockiego, który już jest na miejscu w Opolu. Jutro powtórka z rozrywki, myślę, że będzie jeszcze więcej ciekawych smaczków. Ja mówię do usłyszenia zaraz po 9:00, Janek Pasterski, a w Przebojowej Poczcie na koniec Modern Talking i Sherry Sherry Lady.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzy szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową, maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od Odgranicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
10: Kolejne eksplozje w Kijowie. Rosja nie przestaje atakować. Nie wybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ewakuowano ponad 400 osób. W sobotę rozpocznie się pielgrzymka papieża Leona, tym razem do Hiszpanii. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. W ukraińską stolicę ponownie uderzyły drony, to już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. Wciąż trwa akcja ratunkowa i usuwanie gruzów po nocnych atakach. Rośnie też liczba ofiar, wiadomo o 18 zabitych. To 12 osób w Dnieprze i 6 w Kijowie. Córka powiedziała mi, że leci w nas dron. Usłyszeliśmy eksplozję, siedzieliśmy i mogliśmy się tylko modlić. Dobrze, że przeżyliśmy. Moja przychodnia jest zniszczona, nie będziemy mieli dokąd chodzić. Powiedziała pani Nadia z Kijowa. Tylko w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 650 dronów i 73 rakiety.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Zmian ma być jednak więcej.
11: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. Jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
10: mówił premier Donald Tusk. Według badań CBOS taki zakaz popiera 85% Polaków. Akcja Uczniowska ostrzega, że zakaz w rzeczywistości może być fikcyjny, a bardziej skuteczna byłaby dobra edukacja, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
7: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu, który będzie zakazany w szkole, będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą. Także dla nas przede wszystkim ta edukacja jest świetnym pomysłem.
10: Według danych Ministerstwa Edukacji ponad 70% uczniów przyznaje się do uzależnienia od telefonu.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Niewybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ewakuowano ponad 400 osób. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed trzecim ELO.
8: Został odnaleziony podczas prac prowadzonych na terenie ulicy Składowej we Wrocławiu. Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy zabezpieczają miejsce.
10: Relacjonował Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Ewakuacja dzisiaj również na Politechnice Bydgoskiej. Tam w czasie inwentaryzacji wykryto niebezpieczną substancję.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: 6 czerwca rozpocznie się kolejna pielgrzymka papieża Leona XIV, tym razem do Hiszpanii. Wizyta odbędzie się pod hasłem umocnienia wiary oraz otwarcia nowego dialogu z młodzieżą, która, jak pokazują ostatnie badania, coraz odważniej wraca do kościoła.
12: Raport Młodzi Hiszpanii 2026 wskazuje na fenomenalny skok. Odsetek młodych identyfikujących się jako katolicy wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat z 31 do 45%. Jak mówi ksiądz Łukasz Romańczuk, redaktor tygodnika Niedziela, to będzie czas odnowienia wiary i spojrzenia na Kościół na nowo.
13: Kluczem będzie to słowo, które ci młodzi ludzie, czy sami Hiszpanie, usłyszą od papieża jako taką zachętę tu w duchu tego hasła, aby podnieść oczy ponad tą swoją codzienność i odkryć, że człowiek potrzebuje Pana Boga w swoim życiu.
12: Duchowny zaznacza, że ta wizyta może stać się też kompasem nie tylko dla Hiszpanii, ale dla całej sekularyzowanej Europy.
10: O czym informowała Aneta Paszko.
14: Anna Opasiak, informacje z regionu. Lubelskie szkoły skupią się na zdrowym żywieniu uczniów. Zadbają o to dyrektorzy placówek. Dziś spotkali się ze specjalistami kuchni roślinnej. Ma to związek z rozporządzeniem ministra zdrowia, mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach.
15: To, co dajemy do jedzenia dzieciakom, ma bardzo konkretny wpływ na całe ich życie, bo im są zdrowsze, tym się lepiej rozwijają. I ciągle musimy do tego i zmieniać prawo i uczyć się tego.
14: Rozporządzenie ministra zdrowia wejdzie do szkół 1 września. Zgodnie z nim minimum raz w tygodniu w szkolnych stołówkach ma pojawić się danie tylko na bazie roślin strączkowych. Poleca wakacje z wojskiem. Wojskowe Centrum Rekrutacji zaprasza młodych do udziału w wakacyjnych szkoleniach. Uczestnicy programu mogą w tym czasie otrzymać blisko 6,5 tysiąca złotych brutto, mówi szef wydziału major Bartosz Jabłoński.
16: Młody człowiek nie ponosi żadnych kosztów. Uczy się, zdobywa unikalne umiejętności, a po niecałym miesiącu wraca do domu z jasnym statusem żołnierza rezerwy.
14: Szkolenia zaplanowano w 3 terminach, a szczegóły są dostępne na stronach Wojskowego Centrum Rekrutacji. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie pogodnie, choć występują opady deszczu i dziś warto mieć ze sobą parasol. Będą pojawiać się co kilka godzin z niewielkimi przerwami. Co do temperatury, aktualnie wynosi 17 stopni i wzrośnie maksymalnie do 19. Ciśnienie dziś w normie, a wiatr umiarkowany. Jutro podobna aura, zresztą tak też ma być w ciągu kilku najbliższych dni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Jest 6 minut po 13. Dzień dobry, we wtorek. Urszula na początku, później Michael Jackson, Susan Vega i Joe Cocker. Tak będzie brzmieć początek tej godziny w Radio Plus.

0: przepiękny, charakterystyczny głos Joe Cockera. Ta chrypka świetnie pasuje do tej piosenki You Are So Beautiful, jedna z najpopularniejszych ballad o miłości. Zresztą piosenka, która chętnie była wykorzystywana w filmach, bo pojawiła się między innymi w filmie Życie Carlita albo Małe Urwisy, ale także w serialach, choćby w popularnym serialu Friends, także była. Na antenie Radia Puls za chwilę Albano Jurmina Power, a później elektryczne gitary, 22 minuty po pierwszej.
1: Reklama. Niskie ceny

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.

0: na zegarze 2,5 minuty po godzinie w pół do drugiej. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Elektryczne gitary i piosenka Koniec. Do tej pory, myśląc o polskim żeńskim tenisie, przychodziły do głowy dwa nazwiska. Świątek, Iga i Linette, Magda. No ale od wczoraj mamy kolejną bohaterkę. Nazywa się Maja Chwalińska i robi furorę na Roland Garros. Awansowała do ćwierćfinału. A o grze młodej Polki bardzo dobrze wypowiada się sama Aryna Sablenko, jedna z najlepszych tenisistek świata. Powiedziała w wywiadzie, że Polka świetnie się rusza, często zmienia rytm gry, jest jedną z najsprytniejszych zawodniczek i świetnie broni. Mistrzyni wskazała, że uważa Maję Chwalińską za przyszłą światową czołówkę. Trzymamy kciuki za Maję. No i oczywiście też za wszystkich Polaków startujących na Roland Garros. Teraz Gumbaya Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds.

0: Za kwadrans godzina 14 to Smokey, Maybe Next Door to Alice. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Dzisiaj wtorek, 2 czerwca. No ale biorąc pod uwagę, że ten tydzień nieco inny, bo przecież długi weekend przed nami, to prawie już koniec tygodnia pracy. No jeszcze jutro, jak ktoś w piątek ma wolne, to będzie nieco więcej czasu na odpoczynek. Na antenie Radia Plus za chwilę Kelly Family, a później jeszcze na finał godziny Kaja i Goran Bregowicz.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14 to Kaja i Goran Bregowicz i piosenka Śpi, kochanie, śpi z rewelacyjnej płyty i po wielkim sukcesie tego albumu koncertowali. Można było zobaczyć prawdziwe show związane z tymi piosenkami, bo to połączenie przecież fantastycznego głosu Kai, no i tej bałkańskiej energii Gorana Bregowicza i jego orkiestry. Na antenie Radia Plus za 3 minuty niecały już serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce i w naszym mieście, a później kolejne przyboje. Pojawi się m.in. Tani Tati Karam.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
17: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
16: To dobre cechy charakteru.
17: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
18: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
20: Radio Plus Lublin.
21: Utrudnienia na autostradzie A6. Wypadek na obwodnicy Szczecina. Prezydent podpisał 5 ustaw, jedną zawetował. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej o sukcesie Mai Chwalińskiej na French Open. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką na obwodnicy Szczecina.
22: Kobieta lat 71 z urazem klatki piersiowej brzucha, kończyny górnej oraz mężczyzna lat 74 z licznymi urazami klatki piersiowej brzucha i kończyn.
21: Mówiła Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Trasą w kierunku Szczecina można już przejechać jednym pasem, ale korek jeszcze długo będzie się rozładowywał.
1: Wiadomości Radia Plus.
21: Kolejne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent argumentuje, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przypadku przedsiębiorców.
0: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
21: To jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. tę pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów. Chciała posady dla męża, a sama straciła miejsce w Radzie Nadzorczej Spółki Zbrojeniowej. Chodzi o radomską radną PSL-u Agnieszkę Stolarczyk. Ostatnio było o niej głośno za sprawą internetowego wpisu kierowanego do marszałka Mazowsza. O szczegółach Anna Badowska.
2: Agnieszka Stolarczyk zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki Cenzin od sierpnia 2024 roku. Utrata stanowiska to pokłosie afery medialnej z jej udziałem. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do marszałka Mazowsza Adama Struzika o rozważenie kandydatury jej męża do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Po jakimś czasie post zniknął, ale jego treść trafiła do mediów. Sytuację w tamtym czasie skomentował również marszałek Mazowsza, twierdząc, że odbędzie z radną dyscyplinującą rozmowę.
21: Anna Badowska, dziękujemy.
20: Wiadomości Radia Plus.
21: Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej są dumni z Mai Chwalińskiej. 24-letnia polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open, eliminując po drodze kilka uznanych zawodniczek.
14: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja. Duma dla miasta, ale przede wszystkim dla tych, którzy się interesują tenisem, bo to jest bardzo przyjemne patrzeć na jej grę, że ta gra sprawia jej przyjemność i ona się z tego cieszy, aczkolwiek no martwię się też o jej zdrowie, bo ona, trzeba pamiętać, ma o 3 mecze więcej niż jej przeciwniczki teraz, bo wygrała 3 mecze w kwalifikacjach, a to się może odbić na zdrowiu.
23: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie. Fanem i kibicem nie jestem, ale może to dobry początek.
24: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż. Dla nas oczywiście, jako dla dąbrawian, jest ogromną dumą.
21: Maja Chwalińska po raz trzeci występuje w zasadniczej części turnieju wielkoszlemowego, a jutro po raz pierwszy zagra o półfinał.
25: Anna Opasiak, informacje z regionu. Kierowcy już tak łatwo nie zredukują punktów karnych. To z racji nowych przepisów wchodzą w życie już od jutra, mówi biegły sądowy do spraw wypadków drogowych Maciej Kulka.
26: Nie będzie można redukować tych punktów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. To jest wyprzedzanie na przejściu, przekroczenie dozwolonej prędkości. To jest dosyć istotna informacja, bo do tej pory można było sobie 6 punktów raz na pół roku zbić, płacąc tam około 1000 zł. W tej chwili takiej możliwości nie ma, więc ośrodki egzaminowania przeżywały oblężenie.
25: Zmiany obejmą także katalog wykroczeń i zasady prowadzenia ewidencji kierowców. Pomogą osobom z niepełnosprawnościami podczas czasu rekolekcji. Diecezjalne Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło nabór wolontariuszy. Pomogą podczas wakacyjnych spotkań w podlubęskiej Dąbrowicy, mówi Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych ksiądz Jakub Głowacki.
27: Szukamy ludzi o dobrych sercach, tak bym powiedział w skrócie. Ludzi, którzy chcą coś dać drugiemu człowiekowi. W Dąbrowicy mogą to czynić bardzo konkretnie, oferując swój czas, swoje serce, swoje siły naszym podopiecznym.
25: Na każdym z turnusów potrzeba około 20 wolontariuszy, a będą się 2 turnusy. Oba będą w lipcu. A dziś drugi dzień czerwca. Co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie trochę chmur, trochę słońca z opadami deszczu. Parasole będą jeszcze potrzebne, bo późnym popołudniem w regionie znów się rozpada. Co do temperatury, aktualnie wynosi 19 stopni, w nocy spadnie do 13.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą.
28: 6 minut po godzinie 14. Za chwilę kobieta z wyjątkowym głosem, Tanita Tikaram, zaśpiewa. Później będzie Perfect, Bad Boys Blue i Abba. Zapraszam.

0: 23 minuty po 14 to Abba i piosenka Chiquitita. Wtedy nie było takie oczywiste, że czerpie się inspiracje z muzyki latynowskiej. Ona nie była tak popularna jak lata temu. Zespół Abba tutaj był pionierem. Sam utwór jest o pocieszaniu. Zresztą oni napisali tę piosenkę z myślą też o pomocy. Część dochodu ze sprzedaży został przekazany organizacji UNICEF. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę będzie śpiewał Sting, później Neil Sedaka.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
6: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
1: Reklama.

Na zegarze 4 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. W końcu po prawie 40 latach wyceniono skarb, który został znaleziony w 1985 roku w zamku Beckow w Czechach. Skarb wyjątkowy, bo z czym nam się kojarzy skarb? No, nie, jakieś złoto, jakaś biżuteria, a tymczasem był to skarb w płynie, bo było to prawie 140 rzadkich win z końca XIX wieku. A dlaczego tak długo trzeba było czekać na wycenę? Ponieważ winnica, z której pochodziły te wina, odmawiała potwierdzenia ich autentyczności. Dopiero po wielu, wielu latach jednak przeprowadzono specjalne badania i potwierdzono, że te wina pochodzą z tej winnicy. W związku z tym, gdyby zostały wystawione na aukcję, no to pewnie koszt, jak szacują fachowcy, byłby około 4 milionów euro. Co się stało z winami? Zostały odrestaurowane, ich butelki, i wróciły na zamek i będą na wystawie. Ciekawe, jak długo będą na tej wystawie, no bo w końcu wino jednak jest po to, żeby go próbować, a nie oglądać. No ale skoro to taki zabytek i tyle warty, no to pewnie nikt nie odważy się jednak otworzyć takiej butelki.

0: Nie da się ukryć, że piosenka inspirowana zespołem ABBA, Dancing Queen, Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus za 16 minut, godzina 15. O 3 będzie serwis informacyjny, a do 3 jeszcze dwójka wykonawców, Bryan Adams, Please Forgive Me, już za chwilę, a na finał godziny zaśpiewa Paula Abdul.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15 o 3 na antenie Radia Plus. Serwis informacyjny. Sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, w naszym mieście. Później kolejne utwory. Będzie na początku instrumentalnie. Na gitarze zagra Dave Stewart, a na saksofonie zagra Candy Dulfer. Doskonale wszystkim znany utwór Lily Was Here tuż po 3.
1: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Są zarzuty dla byłego żołnierza za podpalenie człowieka. Grozi mu dożywocie. Poszkodowani przez tornado na Opolszczyźnie mogą już otrzymać pierwsze zasiłki. Powiemy też o pomocy potrzebującym dzieciom w świetlicach Caritas. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał dwa zarzuty, grozi mu dożywocie. Były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Ranny trafił do szpitala, jest w ciężkim stanie. Jeszcze dziś może zapaść decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował już o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Poszkodowani przez tornado na Opolszczyźnie mogą już otrzymać pierwsze zasiłki. Wojewoda zapewnia, że gmina Ujazd jeszcze dziś otrzyma środki. Mieszkańcy Balcarzowic na początek mogą liczyć na 8 tysięcy złotych, a po dokładnym oszacowaniu strat właściciele najbardziej uszkodzonych budynków będą mogli dostać 200 tysięcy. Trąba powietrzna uderzyła w Balcarzowice ponownie po 18 latach.
2: Obraz był postapokaliptyczny. Zawalone budynki, wyrwane dachy, połamane drzewa. Naprawdę obraz tak jakby po przejściu czołga, czy obrazków, które znamy z filmów amerykańskich, trąba pociech.
1: Mówił burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Tornado uszkodziło 18 budynków. 150 osób ewakuowano na Politechnice Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z kwasem pikrynowym, który ma właściwości wybuchowe.
3: Tu mówimy o substancji, która absolutnie nie została przez nikogo podrzucona. Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała, czyli trochę zmieniła swoje właściwości. Stwierdziliśmy jednoznacznie, że nie doszło do żadnej emisji substancji. Nie. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe. W związku z tym zadecydowaliśmy o tym, żeby przeprowadzić ewakuację profilaktycznie.
1: Relacjonował Karol Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Patrol chemiczny wywiózł już tę niebezpieczną substancję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 2000 dzieci w całej Polsce korzysta ze wsparcia w świetlicach prowadzonych przez Caritas Polska. To pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mówi pani Dorota, socjoterapeutka warszawskiej świetlicy Caritas.
4: To są takie zajęcia, gdzie poprzez zabawę, różne gry, dzieciaki uczą się lepiej do dogadywać się między sobą, rozumieć swoje emocje i tego gdzieś tam też jak właśnie się odnajdywać w relacjach.
1: W tym roku Caritas uruchomiło dodatkowo program Uśmiechnięte Świetlice, w ramach którego 20 diecezji otrzymało granty na bezpośrednią pomoc psychoedukacyjną dla dzieci.
5: Anna Opasiak, informacje z regionu. Nadchodzi długi weekend, a wraz z nim zmiany w komunikacji miejskiej. Świąteczny rozkład jazdy zacznie się już w czwartek, mówi Monika Fisz z lubelskiego Zditmu.
6: Boże Ciało oraz 7 czerwca w niedzielę obowiązuje rozkład Dzień Świąteczny Rok Szkolny. W piątek obowiązuje rozkład Dzień Powszedni Specjalny, natomiast w sobotę obowiązuje rozkład Sobota Rok Szkolny. Z uwagi na organizację Nocy Kultury i całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Królewskiej obowiązują objazdy komunikacji miejskiej.
5: A szczegóły są dostępne na stronie zditm.lublin.pl. Będą pokazy, koncerty i sportowe wyzwania. Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie zaprasza na 5. edycję festynu rodzinnego. Rozpocznie on obchody 39. rocznicy lubelskiej pielgrzymki Jana Pawła II, mówi koordynator ksiądz Michał Bijak.
7: Będzie archizycjalny przegląd schul parafialnych, będzie zespół pieśni tańca Jawor, wiele atrakcji dla dzieci, jak dmuchańce, kącik zabaw, przejażdżki konne. Będzie również można smacznie zjeść, potańczyć, zbadać swój poziom cukru czy zmierzyć ciśnienie.
5: Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca w wąwozie na Czubach. Potrwa od 13 do 19.30. Na dziś drugi dzień czerwca, co w pogodzie? Nad Lubelszczyzną ciemne chmury i po chwilowych przejaśnieniach znów wrócą opady deszczu. Dziś mokro, ale ciepło. Teraz w regionie temperatura wynosi 18 stopni, w nocy spadnie do 13. Następne dni bardzo podobne, jutro choć może być już bez opadów.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 15. Piękna, nastrojowa ballada Bajm, Jezioro Szczęścia. To jest taki utwór, który fantastycznie brzmi wieczorem przy zgaszonym świetle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj też na końcu pojawiają się takie słowa po francusku. Trochę kojarzy mi się to z piosenką Immanuel. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Carlos Santana, to oczywiście gitara fantastycznie brzmiąca, a później zaśpiewa Tina Turner. To jest wtorkowe popołudnie, zegar pokazuje 21 minut po trzeciej.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Reklama.

pójdę na bal. Krzysztof Krawczyk, który wielokrotnie występował na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To święto polskiej muzyki startuje już za chwilę, w czwartek. Pierwsze koncerty. Jeszcze jutro w muzycznym alfabecie, w przebojowej poczcie Marka Sierockiego po 12:00 łączenie z Opolem, bo Marek jest już na miejscu. Janek jeszcze tutaj u nas w studio, ale w czwartek także Janek przenosi się do Opola. Będziemy mieli tam nasze studio na żywo. Opowiadać będą panowie o tym, jak to wszystko wygląda. Oczywiście do naszego studia będą zapraszani goście, gwiazdy polskiej muzyki. Będą rozmowy. Będziecie mogli poczuć klimat tego festiwalu. Zapraszamy do słuchania Radia Plus. W najbliższych dniach będziemy dla was na festiwalu w Opolu. No a sam festiwal oczywiście będzie można zobaczyć w telewizji publicznej. Zapraszamy do oglądania. Ultravox teraz na antenie Radia Plus za 20 minut, godzina 16:00.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: To Budka Suflera, nie wierz nigdy kobiecie na finał tej godziny. Za 3 minuty 16, za chwilę serwis informacyjny, później kolejne nasze propozycje. Życzę wam udanego popołudnia.
1: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
15: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
0: Patryk Jaki deklaruje, że dobrowolnie stawi się w prokuraturze. Chodzi o wniosek o uchylenie mu immunitetu. Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. RPP nie zaskoczyła po dobrych danych o inflacji. W Polsce rusza sezon kąpielowy. Dostępna jest specjalna mapa GIS-u. Jest 16. Marcin Bartnik. To ośmieszanie państwa. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiS-u zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowej wobec jednego z funkcjonariuszy, skutkującej m.in. awansem. Patryk Jaki mówi o absurdzie.
16: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby. I dlatego chcą postawić zarzuty i zatrzymać jednego z liderów konkurencyjnej partii.
0: Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. To jednak, jak zaznacza Patryk Jaki, nie będzie konieczne.
16: Oczywiście ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. Proszę bardzo. Ja mianowicie to, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne. Ja chciałbym, żebyście wszyscy państwo widzieli, co się wydarzyło w tej sytuacji. Jak bardzo to są polityczne, śmieszne, głupie zarzuty.
0: Parlament Europejski już drugi raz zajmuje się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który wobec europosła złożył sędzia Igor Tuleja. Teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
17: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
0: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. Po ogromnym pożarze w Płocku ruch prokuratury wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pojawienia się ognia. Wczoraj wieczorem zapaliła się hala magazynowa. Ogień pojawił się na dachu budynku i szybko rozprzestrzenił. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na linii nasz płocki reporter Kacper Klonowski.
18: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, Kacprze. Na czym skupiają się śledczy?
18: Śledztwo dotyczy sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Prokuratura formuje zespół, który dokona oględzin sektorowo wraz z ekspertami z zakresu pożarnictwa. Wykorzystane zostaną do tego najnowocześniejsze techniki, jak na przykład drony, które pomogą sporządzić dokumentację, czy naziemne skanery 3D. Nie wyklucza się, że istotnym materiałem mogą okazać się także nagrania z monitoringu miejskiego. Na wstępne ustalenia z pewnością trzeba będzie poczekać, a to w związku ze skalą zniszczeń, jakie przyniósł ogień.
0: Walka z ogniem trwała całą noc, w akcji było 120 strażaków.
15: Wiadomości Radia Plus.
0: W Polsce rusza sezon kąpielowy. Zanim wybierzemy się nad wodę, warto sprawdzić, czy dane miejsce wypoczynku jest dopuszczone do użytku. Ważne informacje są w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdziemy tam interaktywną mapę.
19: Jeżeli znacznik pali się na szaro, to znaczy, że kąpielisko zostało jeszcze nieotwarte. Jeżeli znacznik pali się na zielono, to znaczy, że kąpielisko już jest otwarte, jakość wody jest dobra i możemy korzystać z kąpieli. Natomiast jeżeli znacznik pali się na czerwono, to znaczy, że coś niewłaściwego dzieje się z jakością wody, została wieszona czerwona flaga i kąpiel jest zakazana.
0: Tłumaczyła Agnieszka Jankowska z warmińsko-mazurskiego sanepidu. Aby sprawdzić stan kąpieliska, wystarczy wejść na stronę internetową sk.gis.gov.pl. Sezon kąpielowy w Polsce potrwa do 30 września.
20: A do końca dnia pochmurno z przyjaśnieniami na Lubelszczyźnie. Jeszcze dziś mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale burz już nie powinno być. 17 stopni w tych najbliższych godzinach wskażą termometry, ale noc ciepła. Około 14-13 w ciągu nocy. A jutro w ciągu dnia spore wartości, już powyżej 20 stopni, 22 zapowiadają synoptycy na środę. Pochmurny poranek, ale już po południu ma być więcej słońca i przyjaśnienie. 5 minut po godzinie 16. Dziś mamy wtorek, drugi dzień czerwca i rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszam. Zbigniew Sapiński wraz z Sawarzem, który za chwilę będzie śpiewał, a może zaśpiewa nawet dla Marianny i Eugeniusza. A jakże obchodzą dziś imieniny, to niech dla nich też śpiewa, ale też i dla wszystkich Państwa, którzy są z nami i zostaną przynajmniej do godziny 18, bo do tej pory magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Dużo muzyki, dużo informacji. Zaczynamy za chwilę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To Sawasz na początek naszego spotkania. Program zaczniemy od tragicznej sprawy, o której już od wczoraj mówimy w naszych serwisach i w naszych wiadomościach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej. A sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
2: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
3: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
2: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: A jeszcze dziś sąd podejmie decyzję o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. My sprawę będziemy śledzili, jeszcze do niej będziemy wracali dziś w serwisach informacyjnych i w naszych wiadomościach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A do godziny 18 wiele też innych tematów. Między innymi będziemy mówili o lubelskich radnych, którzy reagują na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Będziemy wracali do tej sprawy, ale powiemy też o wielu, wielu innych, między innymi o duszpasterstwie osób niepełnosprawnych arcidiecezji lubelskiej. Już niebawem rozpoczną się w czas o rekolekcje w domu spotkania w Dąbrowicy. No i też tam takie osoby będą mogły odpoczywać, a to wszystko

0: czyli o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie, bo tu czekają nas zmiany.
1: Z uwagi na zbliżający się długi weekend obejmujący również Boże Ciało, komunikacja kursuje w nieco zmienionej formule.
0: No i podróż trzeba będzie nieco inaczej planować, szczegóły za kilka minut. Proszę zostać z nami.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej, bo ta w Lublinie, no, będzie zmieniona. Rozkłady jazdy czekają zmiany, to w związku z nadchodzącymi wydarzeniami. Podróż inaczej trzeba będzie planować już od najbliższego świątecznego czwartku, kiedy to mamy uroczystość Bożego Ciała. W związku z procesjami 4 czerwca zamknięta dla ruchu zostanie ulica w centrum, m.in. Królewska i Bernardyńska. Autobusy skierowane zostaną na objazdy, a pasażerowie będą mogli skorzystać z tymczasowych przystanków na ulicy Rusałka.
2: Monika Fisz, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Z uwagi na zbliżający się długi weekend obejmujący również Boże Ciało, komunikacja kursuje w nieco zmienionej formule. 4 czerwca w Boże Ciało oraz 7 czerwca w niedzielę obowiązuje rozkład Dzień Świąteczny Rok Szkolny. 5 czerwca w piątek obowiązuje rozkład Dzień Powszedni Specjalny, natomiast w sobotę 6 czerwca obowiązuje rozkład Sobota Rok Szkolny. Jeśli chodzi o samą uroczystość Bożego Ciała, w dniu 4 czerwca w związku z obchodami uroczystości Święta Bożego Ciała i związanym z tym brakiem przejazdu przez ulicę Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską i Plac Wolności obowiązują objazdy komunikacji miejskiej. Natomiast na czas trwania objazdów będą uruchomione dodatkowe przystanki tymczasowe na ulicy Rusałka przed skrzyżowaniem z ulicą Zamojską w pobliżu Akademii Nauk Społecznych i Medycznych i to będzie przystanek w kierunku Alei Unii Lubelskiej. Natomiast na ulicy Rusałka na skrzyżowaniu z ulicą Wesołą przy sklepie rowerowym będzie to kierunek w ulicę Nartowicza.
1: A w weekend też czekają nas zmiany, te będą związane z Nocą Kultury. Z soboty na niedzielę przejazdy liniami nocnymi N1, N2 i N3 będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Dodatkowo autobusy te będą kursować z zwiększoną częstotliwością, dodaje Monika Fisz.
2: Jeśli chodzi o linie komunikacyjne N1 i N2 w Noc Kultury między 6 a 7 czerwca, będą one kursowały z przystanku Plac Wolności 01 i 02 z następującą częstotliwością. W godzinie od 22.30 do 2.30 co 60 minut, natomiast od 2.30 do 4.30 co 60 minut. Z uwagi na organizację Nocy Kultury i całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Królewskiej, od godziny 16 w dniu 5 czerwca, 6 czerwca przez cały dzień oraz przez całą Noc Kultury, czyli z 6 na 7 czerwca, obowiązują objazdy komunikacji miejskiej.
1: A szczegółowe trasy objazdów dostępne są na stronie ZDITM Lublin. A w magazynie reporterów za kilka minut będziemy mówili o sprawie też ważnej. Lubelscy radni reagują na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Nie możemy się godzić jako przyjaciele na to, aby szargać dobre imię tych, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Na Ukrainie nie brakuje bohaterów.
1: Do tej sprawy wrócimy za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I to kolejna ważna sprawa, której się przyglądamy już od kilku dni. Lubelscy radni reagują na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt uchwały, w której wyraża protest wobec, jak to określono, szargania pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej i stawiania oprawców za wzór. A mówi przewodniczący klubu radnych PiS Robert Rewenta.
2: Sprawą naturalną jest, że jeśli się przyjaźnimy, to ta przyjaźń jest prawdziwa. I nie możemy się godzić jako przyjaciele na to, aby szargać dobre imię tych, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Na Ukrainie nie brakuje bohaterów, choćby sprawiedliwi, którzy często narażając swoje życie ratowali tych, którzy mogli uchronić się w jakiś sposób z tej pożogi, z tego, że mordowali ich nacjonaliści ukraińscy. Wśród tych, którzy byli mordowani na Wołyniu czy w innych terenach, na terenach II Rzeczypospolitej, na południowo-wschodnich rubieżach, również byli Ukraińcy. Także sprawiedliwych nie brakuje. Pytanie jest, czy trzeba na tyle relatywizować historię, żeby bandytów stawiać jako bohaterów. Na to zgody nie ma i jako samorząd również powinniśmy podkreślać, że stoimy na straży pamięci historycznej i że jeśli się przyjaźnimy, jeśli wspieramy Ukraińców, to również prosimy ich o to, aby byli wrażliwi na tym punkcie.
1: Samorządowcy podkreślają, że Lublin jako miasto ratownik od początku wojny udziela Ukrainie ogromnego wsparcia, jednak pomoc ta nie może oznaczać zgody na działania, które podjął prezydent Ukrainy, mówi radny Andrzej Pruszkowski.
3: Oczywiście od prowadzenia polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej mamy stosowne organy wskazane konstytucyjnie. Nie oznacza to jednak, że samorządy nie uczestniczą w budowaniu relacji międzynarodowej. Dość powiedzieć, że polskie samorządy uczestniczą w wielu organizacjach międzynarodowych na poziomie europejskim i na poziomie światowym. Jeżeli chodzi o relacje z samorządami ukraińskimi, proszę popatrzeć tutaj na elewację ratusza. Są wymienione wszystkie miasta Ukrainy, które weszły z Lublinem w relacje partnerskie. Te umowy są podpisywane, czyli polityka zagraniczna w pewnym sensie tego słowa jest oczywiście prowadzona w dziedzinach charakterystycznych dla samorządów lokalnych różnych szczebli. Chcę powiedzieć, że relacje Lublina z miastami Ukrainy były bardzo żywe i owocne. Nie rozumiemy, co takiego się stało z wartościami, wzorami zachowań, normami, które do tej pory nas łączyły, że dzisiaj, wtedy, kiedy Ukraińcy potrzebują także naszej solidarności i stałego wsparcia, którego im nie odmawiamy, dzieje się tak symbolicznie istotny ruch, jak nadanie imienia bohaterów, bohaterów UPA ważnym częściom armii ukraińskiej. Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. To, co się dzieje, ma tak dramatyczny, symboliczny wymiar, że jako radni miasta bardzo solidarnego z walką Ukrainy o ich niepodległość nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
1: A sprawę komentuje także radny Tomasz Pitucha.
4: My przedstawiamy projekt stanowiska w tym projekcie uchwały, które jest wyważone, stonowane, ale konsekwentne. I tutaj w całej tej sytuacji po prostu potrzeba konsekwencji po to, aby obronić tą prawdę historyczną, dobrą pamięć i cześć naszych rodaków. W sytuacji, kiedy no, z drugiej strony te zachowania są co najmniej niezrozumiałe. Więc będziemy zachęcać również radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka do gremialnego poparcia tego projektu uchwały po to, abyśmy mówili po prostu jednym głosem w tej jakże ważnej dla wielu Polaków i emocjonującej sprawie.
1: Zgodnie z projektem stanowisko Rady Miasta ma trafić do ukraińskich miast partnerskich oraz instytucji, które otrzymały pomoc finansową lub rzeczową od Lublina.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już za kilka minut kolejne tematy w magazynie reporterów. I będą to m.in. informacje z lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: tmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz dobre informacje z ZUS. Do każdych 100 tysięcy złotych zapisanych na kontach ZUS przyszłych lubelskich emerytów zakład doda niemal 10 tysięcy. To dzięki czerwcowej waloryzacji świadczeń składki na kontach i subkontach wzrosną o około 10%. Na ich podstawie liczane będą przyszłe emerytury. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają. Informacja o tym, jak to wpłynęło na stan kont naszych klientów, będzie można już w czerwcu zobaczyć w portalu e-ZUS na ich kontach. Natomiast do końca wakacji przekażemy także ubezpieczonym szczegółowe informacje o tym, jak te składki rozkładały się w ubiegłym roku, jaka jest wysokość przyszłej prognozowanej emerytury. Taką informację o stanie konta przekażemy najpóźniej do końca sierpnia i będzie ona znajdowała się również w portalu e-ZUS.
1: To kolejny już rok z wysokimi wskaźnikami wzrostu składek w ZUS. Waloryzacja zależy od inflacji i przypisu składek, a w przypadku subkont od dynamiki wzrostu polskiej gospodarki z ostatnich 5 lat, no i chroni składki przed spadkiem wartości. Z zapisów na koncie i subkoncie ZUS wyliczy w przyszłości emeryturę ubezpieczonych mieszkańców województwa lubelskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I zmieniamy temat, jaki będzie Lublin za 20 lat. Na to pytanie mogą odpowiedzieć uczniowie i studenci. Wystartował właśnie konkurs europosła Krzysztofa Hetmana. Wyobraź sobie Lublin za 20 lat. Jego celem jest zebranie wizji młodych ludzi na temat przemiany konkretnych miejsc w Lublinie do 2045 roku. Autorzy najlepszych 6 prac będą mogli wyjechać do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Postanowiłem zwrócić się do młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Krzysztof Hetman.
3: Postanowiłem zwrócić się do młodych mieszkańców naszego miasta, do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do studentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. I postanowiłem zorganizować konkurs Wyobraź sobie Lublin za 20 lat. Dlaczego akurat do tej kategorii wiekowej kieruję swoją propozycję? Mianowicie za 20 lat ci młodzi ludzie dzisiaj będą solą tego miasta. I uznałem, że fajnie by było, gdyby to oni właśnie mogli powiedzieć, jak sobie wyobrażają to miasto za 20 lat, jakie oni mają ambicje, jakie mają oczekiwania, jakie widzą potrzeby, jak chcieliby, żeby właśnie Lublin się zmienił, jeśli tak, to w jakim kierunku. Do nich kieruje ten konkurs. Zadanie, proszę Państwa, konkursowe jest dość proste, ale bardzo konkretne. Należy wybrać sobie jakieś miejsce w mieście. Czy to pustą działkę, czy istniejący budynek, czy jakąś część którejś dzielnicy, czy jakiś plac, przy uczelni, przy szkole, czy gdziekolwiek indziej na terenie naszego miasta. I chciałbym, aby autor bądź autorzy tych prac najpierw uzasadnili, dlaczego w tym miejscu powinna nastąpić zmiana, gdzie widzą problem, ale to, co najważniejsze, jak widzieliby to miejsce za 20 lat, może za kilkanaście lat, jak powinno się ono zmienić. I pracę będzie można przygotować w 3 kategoriach. Rysunek tradycyjny, grafika komputerowa bądź animacja wideo. W tych 3 kategoriach można zgłaszać swoje prace. Absolutnie nie narzucamy uczestnikom naszego konkursu żadnych tematów. Mogą projektować co chcą, jak chcą. Liczę na ich wyobraźnię. Liczę na to, że w tym konkursie będą mogli właśnie wypowiedzieć się na temat przyszłości ich miasta.
1: Jest jeszcze trochę czasu, by spróbować swoich sił w tym konkursie, bo prace konkursowe można składać do końca, a więc do 31 sierpnia w biurze poselskim Krzysztofa Hetmana lub poprzez jego stronę internetową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września, a szczegóły znajdują się w mediach społecznościowych europosła oraz na jego stronie internetowej. trwa magazyn reporterów, a w nim jeszcze informacje dotyczące duszpasterstwa osób niepełnosprawnych Archidiecezji Lubelskiej, bo już niebawem rozpoczną się w czasie rekolekcje w domu spotkania w Dąbrowicy. To tam osoby niepełnosprawne będą mogły odpocząć, a to wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy, którzy są poszukiwani.
4: Wolontariusze przyjeżdżają do Dąbrowicy dzień wcześniej, tam odbywają odpowiednie szkolenia.
1: O tym, kto może zostać wolontariuszem, jak zgłosić się do pomocy, powiemy jeszcze przed 17. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz informacje z życia lokalnego kościoła, a więc z naszej archidiecezji. Diecezjalne duszpasterstwo osób niepełnosprawnych rozpoczęło nabór wolontariuszy do pomocy podczas letnich w czaso rekolekcji organizowanych w domu spotkania w Dąbrowicy pod Lublinem. Szukamy osób pełnoletnich, gotowych poświęcić swój czas i energię, mówi w rozmowie z Małgorzatą Oroń ksiądz Jakub Głowacki, diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.
2: Poszukujecie wolontariuszy, którzy pomogą wam zorganizować się w czaso rekolekcji dla osób niepełnosprawnych. W czaso rekolekcji, które odbywają się w domu spotkania w Dąbrowicy pod Lublinem od wielu, wielu lat. Nie jest to łatwe zadanie być takim wolontariuszem, więc powiedzmy najpierw, kogo szukacie jako wolontariuszy i co będzie należało do zadań i obowiązków tych osób.
3: Szukamy ludzi o dobrych sercach, tak bym powiedział w skrócie. Ludzi, którzy chcą coś dać drugiemu człowiekowi. W Dąbrowicy mogą to czynić bardzo konkretnie, oferując swój czas, swoje serce, swoje siły naszym podopiecznym. Jeżeli chodzi o konkret, szukamy pełnoletnich wolontariuszy. Ich posługa polega na pomocy uczestnikom w codziennych czynnościach, także w czynnościach higienicznych, samoobsługowych. Chodzi też o bardzo zwyczajne rzeczy, jak towarzyszenie im w czasie spaceru, w czasie spotkań, w czasie różnych zajęć, których jest wiele. Mamy spotkania z ciekawymi ludźmi, z ciekawymi gośćmi. Staramy się naszym podopiecznym dać taką namiastkę normalności, by choć na chwilę mogli zapomnieć o swojej niepełnosprawności, o tym, co jest niełatwe w ich życiu, o tym właśnie, co jest trudem ich codziennego życia.
2: Tych wolontariuszy ilu tak naprawdę potrzebujecie, bo są dwa turnusy w ciągu wakacji w archidiecezji lubelskiej. Właściwie ilu osób potrzebujecie do tych osób, które będą pod waszą opieką?
3: Na każdy turnus jesteśmy w stanie przyjąć 20 wolontariuszy. Są dwa turnusy, tak, w czasie wakacji. W te wakacje pierwszy z turnusów odbędzie się w dniach od 5 do 15 lipca, drugi od 20 do 30 lipca.
2: No dobrze, to teraz jeszcze jakby ksiądz powiedział, jak się zgłosić się na tego wolontariusza i z jakimi wyzwaniami trzeba się liczyć, bo też podopieczni są w różnym stadium choroby, w różnym stadium niepełnosprawności. To nie są tylko osoby leżące czy ledwo chodzące, to są naprawdę różne schorzenia.
3: Najłatwiej zgłosić się przez naszą stronę facebookową Dąbrowica w czaso rekolekcje. Tam można wysłać wiadomość, odpowiem z chęcią na wszystkie pytania. Tak jak pani wspomniała, są czasem obawy w wolontariuszach, czy dadzą sobie radę, szczególnie wśród takich, którzy nie mieli jeszcze takich doświadczeń z osobami z niepełnosprawnością, ale nie trzeba się tym martwić, zamartwiać. Wolontariusze przyjeżdżają do Dąbrowicy dzień wcześniej, tam odbywają odpowiednie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, dotyczące opieki nad naszymi podopiecznymi. Spotykają się też ze starszymi, z bardziej doświadczonymi wolontariuszami, którzy też bardzo chętnie podzielą się zarówno swoją wiedzą, jak i swoim doświadczeniem.
2: Moim Państwa gościem był ksiądz Jakub Głowacki, duszpasterz osób niepełnosprawnych w archidiecezji lubelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, bardzo mi miło.
1: To przypomnę, na każdy z turnusów potrzeba około 20 wolontariuszy. Pierwszy turnus rusza od 5 do 15 lipca, a drugi od 19 do 30 lipca. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy są na stronie archidiecezji lubelskiej oraz na facebookowym profilu Dąbrowica w czaso rekolekcje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A tuż po godzinie 17 powiemy o powstałym nowym wydziale świadczeń w Urzędzie Miasta Lublin. Czym będzie zajmowała się ta nowa jednostka? O tym po 17, a już za chwilę 17. No to oznacza, że w naszym studiu pojawi się Marcin Bartnik i przedstawi najnowsze informacje z kraju, ze świata. My z magazynem reporterów Radia Plus Lublin powrócimy po wiadomościach po 17, więc zapraszam, warto zostać z nami.

0: reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Pronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: Jest 17. Marcin Bartnik. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich jest m.in. ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
0: Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzenie wieku ma być całkowicie anonimowe. Zmiany są konieczne, szkoda, że są wprowadzane dopiero teraz, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
2: Dobrze jednak, że są jakieś kroki podejmowane. Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli, obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi, żeby też osoba, która ma lat 12-10 nie mogła wejść na każdą możliwą stronę, jak jest obecnie.
0: Przyjęte przez rząd projekty ustaw trafią teraz do Sejmu. Już jutro przyleci do Wrocławia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. W środę ma wrócić z Chin do Polski. Lądowanie samolotu zaplanowano około 15:00. Z lotniska studentka ma zostać przewieziona karetką na oddział intensywnej opieki medycznej Wojskowego Szpitala Klinicznego.
3: W dniu wczorajszym wyleciał samolot z Wrocławia do Pekinu. W dniu jutrzejszym około godziny 15:00 jest planowany przylot do Wrocławia i transportem szpitalnym przewieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
0: Informuje Jan Kutny ze Szpitala Wojskowego. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi Krzysztof Fidler, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
4: Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o której będzie. Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
0: 24-latka skończyła w Polsce licencjat z sinologii, do Chin pojechała kontynuować studia. Trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie, a polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. To pierwsza świecka kobieta na czele dykasterii. Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado z Meksyku prefektem watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji. Obecnie jest prezeską i dyrektorką operacyjną działu informacyjnego katolickiej telewizji EWTN założonej w Stanach Zjednoczonych. Pracę w watykańskim urzędzie rozpocznie 1 listopada, zastępując Włocha Paolo Ruffiniego. Dykasteria do spraw komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka, który zapoczątkował głębokie reformy watykańskich instytucji. Polegają jej watykańskie media, w tym portal Vatican News i dziennik Le Observatore Romano. Do dykasterii należy też biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro zagra o półfinał French Open 24-letnia Maja Chwalińska. Już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. Pochodząca z Dąbrowy górniczej tenisistka jest największą niespodzianką tegorocznego turnieju w Paryżu. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
6: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie, ona gra taki magiczny tenis, no i też dlatego podbija korty w Paryżu.
0: Jak dodaje trener Kałuża, Maja zawsze wyróżniała się na korcie.
6: Była najmniejsza w grupie, leworęczna, skoncentrowana, zdyscyplinowana, bardzo pracowita, no i potrafiąca zrobić szpagat.
0: W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się jutro z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki rozpocznie się o godzinie 11:00.
7: Do końca dnia będzie pochmurno z przyjaśnieniami, a nawet i bardzo słonecznie, tak jak teraz w Lublinie. No ale jeszcze synoptycy ostrzegają, że możliwe są przelotne opady deszczu. Dziś lokalnie w niektórych częściach województwa lubelskiego. W Lublinie nie powinno już padać, noc raczej będzie pogodna i ciepła z temperaturą do 13 stopni. A jutro w ciągu dnia też dużo słońca, choć do południa jeszcze sporo chmur, ale już po południu słonecznie do 22 stopni w środę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A magazyn do 18 we wtorek 2 czerwca imieniny Marianny i Eugeniusza, także pozdrawiamy solenizantów i jubilatów, a u nas do 18 jeszcze sporo tematów. Zbigniew Sapiński, zapraszam, by z nami pozostać i posłuchać, o czym jeszcze będziemy mówili, a między innymi powiemy o zmianach w przepisach drogowych, które wejdą w życie już od jutra, więc od 3 czerwca. No, dotyczą szczególnie młodzieży i dzieci do 16 roku życia. Ale nie tylko, bo też dotyczą dorosłych. O tym będziemy już wkrótce mówili. Zaprosimy też na festyn, który przygotowuje Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Festyn w najbliższą niedzielę 7 czerwca. Powiemy także o naborze do trzeciej edycji programu szkoleniowego Wakacje z Wojskiem, a na początek o nowej jednostce Urzędu Miasta Lublin wraz z początkiem czerwca. Ratusz uruchomił Wydział Świadczeń.
2: Do jego zadań należą wszystkie sprawy w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń mieszkankom i mieszkańcom Lublina, rozproszone dotychczas w różnych jednostkach.
1: Ten nowy wydział, a więc Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Lublin, mieści się przy ulicy Zembożyckiej. No już za chwilę więcej szczegółów na temat tego wydziału.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I na początek tej pierwszej, drugiej godziny, ale pierwszy temat w tej części magazynu reporterów, to będą bardzo dobre informacje dla mieszkańców Lublina. Usprawni załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Lubliny. Powstał Wydział Świadczeń. Nowa jednostka działa w jednym miejscu i skupia wszystkie sprawy świadczeniowe obsługiwane do tej pory przez różne wydziały. O szczegółach nowej jednostki mówi Anna Czerwonka z Lubelskiego Ratusza.
2: Od 1 czerwca w strukturach Urzędu Miasta Lublin działa Wydział Świadczeń. Do jego zadań należą wszystkie sprawy w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń mieszkankom i mieszkańcom Lublina, rozproszone dotychczas w różnych jednostkach. Nowy wydział mieści się przy ulicy Zamborzyckiej 8892. Wydział Świadczeń znajduje się w Departamencie Spraw Społecznych i realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, w tym również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, bonu ciepłowniczego, dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Dodatkowo od 1 września Wydział będzie zajmował się także sprawami dotyczącymi pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Lublin mieści się w dawnej siedzibie Wydziału do Spraw Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ulicy Zamborzyckiej 8892 i obsługuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 16.45 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.45-15.15. W przestrzeni wydziału znajdują się także stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców, w których można m.in. uzyskać informacje o strukturze urzędu, rodzajach i trybach załatwianych spraw oraz numerach kont bankowych, na które należy wnosić opłaty, otrzymać karty informacyjne i niezbędne wnioski, złożyć pismo, wnieść opłatę skarbową oraz załatwić sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego lub prawa jazdy, meldunkiem, nadaniem statusu UKR, wydaniem lubelskiej karty seniora, karty dużej rodziny lub znacznika lubelskiej karty miejskiej, złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych. Wśród zadań realizowanych przez nowy wydział znajduje się obsługa wniosków o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, o które mogą się starać lokatorzy budynków położonych przy ulicy Lubelskich Olimpijczyków 1 i 3. Wnioski mogą składać osoby, które zawarły z inwestorem umowę najmu lokalu mieszkalnego w tych budynkach, spełniają kryterium dochodowe oraz nie są właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie przysługuje im w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo lub spółdzielcze lokatorskie prawo do takich lokali oraz nie są najemcami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty do czynszu przysługują mieszkańcom, których dochód nie przekracza w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Obecnie jest to kwota 8903,56 zł, a w przypadku pozostałych gospodarstw 100% przeciętnego wynagrodzenia zwiększonego o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca bieżącego roku przy ich rozpatrywaniu uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2024 roku, natomiast przy wnioskach składanych od 1 sierpnia do 31 grudnia pod uwagę brany będzie dochód osiągnięty w 2025 roku. Szczegółowe informacje o dopłatach oraz druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne na stronie lublin.eu w zakładce Mieszkańcy, jak załatwić sprawę.
1: A przypomnę, nowy wydział Urzędu Miasta Lublin mieści się przy ulicy Zamborzyckiej 88-92, a szczegółowe informacje są dostępne na stronie lublin.eu. A w magazynie za kilka minut powiemy o trwającym naborze do trzeciej edycji programu szkoleniowego Wakacje z Wojskiem.
3: Do wyboru są jednostki, m.in. jednostki wojskowe wojsk lądowych, pancernych, desantowo-rakietowych, a nawet marynarki wojennej.
1: I o tym programie więcej w rozmowie z gościem magazynu Radia Plus Lublin. To spotkanie już za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama.
4: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Blisko 6,5 tysiąca brutto będą mogli otrzymać uczestnicy programu Wakacje z Wojskiem 3. Wojsko zachęca młodych ludzi do udziału w wakacyjnych szkoleniach, które mają być alternatywą dla pracy sezonowej. O szczegółach tegorocznej edycji programu Małgorzata Oroń rozmawiała z majorem Bartoszem Jabłońskim, szefem Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.
2: Już ostatnie dni do zakończenia roku szkolnego i to też jest czas, kiedy uczniowie, absolwenci szkół planują wakacje. Osoby, które skończyły 18 rok życia, mogą sobie czas zaplanować z wojskiem, ruszać z programem Wakacje z Wojskiem 3. Powiedzmy, na czym polega ten program.
3: Czołem, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wakacje z Wojskiem 3 to trzecia edycja naszego flagowego, w pełni dobrowolnego i co najważniejsze, całkowicie bezpłatnego szkolenia wojskowego. Adresujemy je przede wszystkim do ludzi młodych w wieku od 18 do 35 lat. Myślimy tutaj o tegorocznych maturzystach, którzy mają teraz najdłuższe wakacje w życiu, ale też i o studentach i również o osobach, które po prostu szukają wakacyjnego zajęcia i chcą sprawdzić swoją formę oraz odporność psychiczną w wymagających, lecz niezwykle ciekawych warunkach służby wojskowej. To doskonała, wartościowa alternatywa dla tradycyjnej pracy sezonowej. Jedynym twardym warunkiem formalnym na starcie jest ukończenie 18 lat i polskie obywatelstwo.
2: Wspomniał pan o pracy sezonowej. Dla młodych ludzi jest to istotne. Czy w takim razie, biorąc udział w wakacjach z wojskiem, mogą liczyć na pewne benefity finansowe?
3: Zdecydowanie tak. Jest to ogromny atut tego programu. Za udział w jednym, trwającym 27 dni turnusie szkoleniowym, każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6,5 tysiąca złotych brutto. Co kluczowe, Wojsko Polskie zapewnia pełne i bezpłatne utrzymanie. Mówimy tutaj o zakwaterowaniu na terenie jednostki, całodziennym wyżywieniu, kompletnym umundurowaniu, opiece medycznej oraz ubezpieczeniu. Młody człowiek nie ponosi żadnych kosztów. Uczy się, zdobywa unikalne umiejętności, a po niecałym miesiącu wraca do domu z jasnym statusem żołnierza rezerwy.
2: Wszystko pięknie wygląda i brzmi, oprócz wysiłku, które będą musieli włożyć w trakcie tego szkolenia. Logistycznie pada hasło, to jest wyjazd na drugi koniec Polski na te 27 dni. Czy szkolenia odbywają się też na Lubelszczyźnie? No i jakie terminy są przede wszystkim?
3: W skali całego kraju szkolenia będą realizowane w blisko 90 lokalizacjach, więc logistycznie jesteśmy bardzo blisko każdego ochotnika. Również tutaj, na terenie województwa lubelskiego, nasze jednostki są w pełni przygotowane. Tegoroczna edycja została podzielona na 3 27-dniowe turnusy, tak aby każdy mógł dopasować termin do swoich planów. Pierwszy turnus rusza już lada chwila, bo 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Drugi to środek lata, od 13 lipca do 8 sierpnia. Trzeci natomiast to idealny przykład dla studentów. Zaplanowano go od 17 sierpnia do 12 września. I co ciekawe, każdy ochotnik ma realny wpływ na wybór jednostki wojskowej, zarówno pod kątem terminu i miejsca, jak i samego charakteru służby. Do wyboru są jednostki, m.in. jednostki wojskowe wojsk lądowych, pancernych, desantowo-rakietowych, a nawet marynarki wojennej. W województwie lubelskim to szkolenie odbywa się na bazie infrastruktury 19 Brygady Zmechanizowanej.
2: No dobrze, a czego w praktyce uczą się przez te 27 dni osoby, które zapisały się na wakacje z wojskiem?
3: Oczywiście, odpoczynku na hamaku nie obiecujemy, ale gwarantujemy solidną dawkę nowoczesnej i praktycznej wiedzy. Każdy turnus obejmuje intensywne szkolenie podstawowe. Uczestnicy poznają absolutne fundamenty taktyki wojskowej, nauczą się bezpiecznego i celnego strzelania, zasad przetrwania w terenie, czy też survivalu, a także walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Program ułożyliśmy tak, aby poza wiedzą dawał młodym ludziom ogromną satysfakcję. Poczucie sprawczości, pewność siebie oraz uczył bezcennej umiejętności działania w zespole.
2: Jak wygląda przede wszystkim zakończenie tego szkolenia i dwa, czy to jest zobligowane do tego, że związujemy się już z Wojskiem Polskim?
3: Przysięga wojskowa to moment wyjątkowy i podniosły, na który zapraszane są całe rodziny. Po jej złożeniu ochotnik staje się żołnierzem rezerwy. I tutaj nikogo do niczego nie zmuszamy. To uczestnik decyduje, co robi dalej. Dla wielu osób wakacje z wojskiem będą po prostu świetną przygodą i życiowym doświadczeniem. Dla innych będzie to jednak pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim. Czy to w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, czy też zawodowej zawodowej służby wojskowej. Wybór należy do nich, my otwieramy dla Was drzwi.
2: Czasu zostało już niewiele na te trzy turnusy, szczególnie na ten pierwszy, który rozpoczyna się już 8 czerwca. Jakie wymogi, jakich formalności należy dopełnić, aby właśnie wziąć udział w tych wakacjach z wojskiem?
3: Najważniejsze to przede wszystkim nie zwlekać. To liczba miejsc w poszczególnych jednostkach i terminach jest ograniczona. Zgłoszenia można składać na kilka bardzo prostych sposobów. Przez internet, na portalu zostańżołnierzem.pl rekrut rejestruje się i wybiera odpowiedni kierunek telefonicznie, mailowo lub osobiście. Ja osobiście gorąco zapraszam do odwiedzenia nas w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Lublinie. Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie. Pomogą dobrać najlepszą jednostkę i sprawnie przejdą z Państwem przez całą procedurę.
2: Moim Państwa gościem był major Bartosz Jabłoński, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, który bardzo serdecznie, bardzo chętnie zawsze na antenie Radia Plus użycza nam wiedzy i głosu na temat Wojska Polskiego. Także do zobaczenia chyba na szkoleniu.
3: Do zobaczenia i widzimy się już w 19. Brygadzie Zmechanizowanej.
1: No, nie ma żartów, jak się widzimy, no to trzeba się starać. A pierwszy turnus rozpoczyna się już 8 czerwca, więc lada dzień. Potem drugi 13 lipca, a trzeci 17 sierpnia. Szczegóły są na stronie zostańżołnierzem.pl oraz na stronach Wojskowego Centrum Rekrutacji. A my też za kilka minut w magazynie będziemy mówili o przepisach drogowych, które wejdą w życie już od jutra, od 3 czerwca. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, jeżdżąc na rowerach i hulajnogach elektrycznych, będą miały obowiązek poruszania się w kaskach ochronnych.
4: Te kaski naprawdę chronią głowę, chronią nasze życie i mówimy tutaj o obowiązku jeżdżenia w kaskach dla tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
1: I to nie jedyna taka zmiana, bo od jutra kierowcy za część wykroczeń nie zredukują punktów karnych.
4: Za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, to jest wyprzedzanie na przejściu, przekroczenie dozwolonej prędkości.
1: A wszystko chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach i tym tematem zajmiemy się już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Są też odpowiedzią na niepokojące statystyki wypadków. Od jutra, więc od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą obowiązkowo nosić kaski ochronne podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. To właściwy kierunek. Moim zdaniem należałoby rozszerzyć wiek. Każdy, kiedy należy zakładać kask, uważa Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
2: To będzie bardzo ważna zmiana, myślę, że wyczekiwana, aczkolwiek dla mnie niezrozumiała, dlaczego tylko do 16 roku życia. Te kaski naprawdę chronią głowę, chronią nasze życie i mówimy tutaj o obowiązku wierzenia w kaskach dla tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzyści, hulajnogi, no to te osoby, które będą jeździły na tych pojazdach, będą musiały poruszać się w kasku. Byłem świadkiem takiego niefortunnego zdarzenia właśnie jadąc z Fabrycznej w prawo w Unii Lubelskiej, kierujący samochodem potrącił jadącą od centrum w kierunku Fabrycznej kobietę jadącą na hulajnodze. Jechał bardzo powolutku, więc to było takie w zasadzie dotknięcie i ona na skutek tego upadku rozbiła sobie łuk brwiowy, karetkę ją zabrała. Z tego co wiem, już w poniedziałek była wypuszczona po badaniach do domu, ale w mojej ocenie, tak jak patrzyłem na to z bliska, gdyby ta pani miała założony kask, na pewno nie uszkodziłaby sobie głowy. To, że jest obowiązek jeżdżenia do 16 roku życia w kaskach, no to ja zachęcam jednak, żeby zainwestować w ten kask. To nie są jakieś duże pieniądze. No ludzie kupują rowery po 10 tysięcy, po 20 tysięcy złotych, no to już kask za 200, 300, 400 złotych to naprawdę nie jest duża inwestycja dla takiej osoby. Warto zainwestować w to bezpieczeństwo.
1: A za brak kasku grozi 100-złotowy mandat. Zapłacą go opiekunowie dziecka i to jednak nie jest jedyna zmiana w przepisach, które wchodzą w życie od jutra, więc od 3 czerwca. Za te najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, kierowcy już nie zredukują punktów karnych. Celem tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Trzeba jeździć zgodnie z przepisami, z głową i z rozsądkiem. Łatwo jest stracić prawo jazdy, a trudno je odzyskać, mówi Maciej Kulka.
2: Od 3 czerwca nie będzie można redukować tych punktów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, to jest wyprzedzanie na przejściu, przekroczenie dozwolonej prędkości. To jest dosyć istotna informacja, bo do tej pory można było sobie 6 punktów raz na pół roku zbić, płacąc tam około 1000 zł. W tej chwili takiej możliwości nie ma, więc ośrodki egzaminowania przeżywały oblężenie, natomiast też nie mogły przyjmować większej ilości osób, ponieważ kursy reedukacyjne były ograniczone liczbą miejsc. Jednocześnie maksymalnie mogło uczestniczyć w takim szkoleniu tylko 16 osób. Także już od 3 czerwca naprawdę apelujemy do Państwa, jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
1: Dodajmy, że w ubiegłym 2025 roku aż 90% mandatów dotyczyło przekroczenia prędkości. To właśnie prędkość odpowiada za blisko 40% tragicznych wypadków. A w magazynie jeszcze będziemy mieli zaproszenie na festyn, który przygotowuje Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, a ten festyn już w najbliższą niedzielę, 7 czerwca.
3: Będzie archidiecezjalny przegląd z hul parafialnych, wiele atrakcji dla dzieci. Będzie również można smacznie zjeść, potańczyć.
1: No i ten 5. sanktuaryjny festyn rodzinny zapowie koordynator wydarzenia, spotkanie z nim jeszcze przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będą pokazy, koncerty, sportowe wyzwania oraz atrakcje dla najmłodszych. Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie zaprasza na 5. edycję festynu rodzinnego. Wydarzenie ma integrować parafian i mieszkańców miasta oraz rozpocznie obchody 39. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II w Lublinie. Przypomnijmy, to miało 9 czerwca 1987 roku. Właśnie tam tego dnia miała miejsce ta pielgrzymka. Organizatorzy przygotowali wyjątkowy program dla dzieci i dorosłych, a o szczegóły pytałem koordynatora tego festiwalu o ten szczegółowy plan wydarzenia.
2: Ksiądz Michał Bijak, wikariusz parafii Świętej Rodziny w Lublinie, koordynator 5. Sanktuaryjnego Festynu Rodzinnego. Spotkajmy się rodzinnie.
1: I na ten festyn chcemy Państwa serdecznie zaprosić w najbliższą niedzielę 7 czerwca o 11.30. Wszystko się rozpocznie mszą świętą, a potem start festynu w Parku Świętego Jana Pawła II. To powiedzmy, co nas czeka, bo dużo tych atrakcji.
2: Sanktuaryjny Festyn Rodzinny to jest nie tylko wydarzenie, które ma zintegrować parafię, ale również całą dzielnicę, ponieważ organizujemy to razem z Radą i Zarządem Dzielnicy Czuby Północne. I to jest to wydarzenie, które właśnie jednoczy, które integruje, które również daje taką możliwość do rodzinnego, takiego sąsiedzkiego spotkania, aby właśnie doświadczyć drugiego człowieka, aby doświadczyć również atrakcji, a przez to właśnie wspólnie razem uwielbiać i dziękować Panu Bogu za parafię, za pobyt świętego Jana Pawła II tutaj w Lublinie, bo kolejno właśnie rocznicę będziemy tego pobytu naszego wielkiego rodaka obchodzili.
1: O 13.00 cały festyn rozpocznie się w Parku Świętego Jana Pawła II w wąwozie wokół altany. Te wszystkie wydarzenia i dla młodszych, i dla starszych. Co w programie?
2: Jak co roku przygotowaliśmy dużo różnych atrakcyjnych rzeczy. Wystąpią przedszkolaki z przedszkoli. Będzie również archidiecezjalny przegląd schul parafialnych w całej diecezji spoza Lublina. Będą również występy artystyczne. Będzie zespół Offroad Energetyczny Cover. Będzie zespół i pieśni tańca Jawor. Będzie tutaj lokalny zespół Asjonata oraz zespół taneczny Flow. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, jak dmuchańce, różny kącik zabaw dla dzieci, przejażdżki konne. Będzie również można smacznie zjeść, będzie można również potańczyć, ponieważ nasza młodzież tutaj parafialna przygotowała różne tańce integracyjne, które nas zjednoczą i nas poderwą do wspólnej takiej zabawy. Również będziemy mogli wybrać najsilniejszego parafianina. Będzie również coś właśnie dla ciała, żeby się zmierzyć w takim zawodach takich siłowych, ale również będzie wiele pokazów, pokaz karate, służby mundurowe pokażą swoje sprzęty, będzie można również zbadać swój poziom cukru czy zmierzyć ciśnienie, więc myślę, każdy znajdzie coś dla siebie, więc warto 7 czerwca być razem z nami.
1: Archidiecezjalny przegląd scholi, to jeszcze może o to trochę podpytam, tych grup przyjedzie dosyć dużo, jak to będzie wyglądało?
2: Jest to finał tego przeglądu i będzie 12 scholi parafialnych i z Lublina i z okolic miejscowości. Będzie to tutaj finał, więc warto też również zobaczyć, jak różne schole śpiewają, jak muzyka też w kościołach naszej archidiecezji, jak wybrzmiała poprzez właśnie śpiew dzieci i młodzieży.
1: Dużo takich rzeczy wyjątkowo artystycznych, ale takich też może trochę z przymrużeniem oka, bo tutaj ten wybór strąg parafianina myślę, że jest ciekawym konkursem. Z czym będzie się musiał zmierzyć ten parafianin podczas tego konkursu?
2: No, od kilku lat właśnie już organizujemy wybór najsilniejszego parafianina. Będzie trzeba wykonać pewne konkurencje. Jak podnoszenie właśnie jakiegoś hantla, jakiś spacer z obciążeniem, to więcej tego wykona, czy w szybszym czasie wtedy będzie ogłoszony zwycięzcą. Można powiedzieć, tak jak kiedyś oglądaliśmy Mariusza Pudzianowskiego, który w strongmanach na świecie wygrywał, tak samo tutaj będzie można przez serię różnych konkurencji wybrać takiego najsilniejszego parafianina.
1: No i oczywiście występy artystyczne, jak już tutaj ksiądz wspomniał, między innymi bardzo takie też lokalne, zespół Jawor, tak?
2: Tak, zgadza się, pod względem artystycznym będą to również zespoły właśnie tutaj związane z społecznością lokalną i też lubelską, tak jak właśnie zespół pieśni i tańca Jawor, gdzie zaśpiewa i też poderwie nas troszeczkę może do takiej biesiady, taki finałowy koncert, ale również i wcześniejsze zespoły lokalne.
1: To na koniec, dlaczego warto się pojawić właśnie tutaj w Parku Świętego Jana Pawła II, 7 czerwca od 13 ten festyn?
2: Tak, od 13 do 19.30, więc serdecznie zapraszamy, każdy znajdzie coś dla siebie, będzie to dobrze spędzona niedziela, w dobrej atmosferze, która będzie też budowała, więc dlatego warto przyjść i korzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa, więc serdecznie zapraszamy, spotkajmy się rodzinnie.
1: Zapraszamy. 5. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 czerwca w wąwozie na Czubach. Wydarzenie w Parku Świętego Jana Pawła II. Potrwają od godziny 13 do 19.30. Wstęp jest wolny.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: No i kończymy magazyn reporterów. Dzisiejsze wydanie przygotowali Małgorzata Oroń, Anna Opasiak, Monika Kowalewicz, Maciej Kurek, Bartłomiej Ważny, Arkadiusz Więsek, mówiący te słowa Zbigniew Sapiński. A po godzinie 18 Małgorzata Oroń zaprosi Państwa do Skarbca. Także warto zostać z nami. Za chwilę Marcin Bartnik i nasze wiadomości, a pan Zbigniew jeszcze do 18.00.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: Jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
17: Pożar hali magazynowej z odzieżą pod Poznaniem to na początek. Za chwilę też ważne zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych oraz wyniki badania Młodzież 2025. Jest 18. Marcin Bartnik. Kolejny pożar hali magazynowej wczoraj w Płocku, a tym razem w Jasinie pod Poznaniem. Ogień pojawił się na dachu magazynu, gdzie przechowywana była m.in. odzież. Od 15.00 w akcji jest 20 zastępów straży pożarnej.
18: Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Na miejscu udaje się komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Pożar udało się wstępnie opanować. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie można usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kiedy przepisy zostaną opublikowane?
19: Jak ustaliłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to kwestia najbliższych godzin. Rozporządzenie jest już gotowe i podpisane przez wszystkich odpowiednich ministrów.
20: W tym momencie rozporządzenie czeka w Rządowym Centrum Legislacji na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
19: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Punktów karnych nie będzie można zredukować, m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
21: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
19: Apeluje Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
17: Przypomnijmy, że limit to 24 punkty i 20 dla nowego kierowcy. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków, tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych i, jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. Wyniki badań przeanalizował nasz reporter Michał Rawa.
4: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
6: Nie do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
4: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
6: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
4: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
17: Z badania wynika również, że szkoła jest przestrzenią stresu, przemocy i kontaktu z ryzykownymi substancjami.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Kolejna okazja do sprawdzenia nowych zawodników i wariantów gry. Jutro polscy piłkarze zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym. W niedzielę także w sparingu przegrali z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu. Na boisku zobaczyliśmy kilka nowych twarzy i teraz będzie podobnie, zapowiada selekcjoner Jan Urban.
22: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
17: Lewandowski i Zieliński mają rozpocząć mecze z Nigerią w wyjściowym składzie. Z kolei w bramce zobaczymy Kamila Grabarę. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym jutro o 20:45.
23: Czasem słońce, czasem deszcz. Tak wygląda dzisiejsze popołudnie na całej Lubelszczyźnie. W tej chwili na termometrach w Lublinie w granicach 17-18 stopni. Do tego dosyć silny wiatr. Miejscami w całym regionie występują opady deszczu. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Trudne warunki pogodowe będą trwałe do wieczora. Ciśnienie dzisiaj dosyć stabilne na barometrach 1018 hektopaskali. Do późnych godzin nocnych w regionie będą występowały opady deszczu. Lokalnie także zagrzmi.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 18, czas na Horyzonty Radia Plus we wtorkowe popołudnie. Małgorzata Oroń, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj do godziny 19 będziemy spotykali się z historią. Historią archidiecezji lubelskiej, ale także historią sakralną, sztuką sakralną. I będziemy odkrywali wspaniałe eksponaty, które do tej pory były w kilkunastu różnych parafiach na terenie naszej diecezji, a teraz będzie je można podziwiać w jednym miejscu. O tym, jak zmieniła się sala, która kiedyś nazywana była kapitularzem, a dzisiaj jest skarbcem w Archikatedrze Lubelskiej. O tym będziemy rozmawiali z gościem Radia Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Mowa. Posiada podwójne sklepienie. Na wyższym sklepieniu Majer, wybitny malarz, odtworzył przygodę Heliodora, opisaną w II Księdze Machabejskiej. Dzisiaj w Skarbcu nadszedł czas na zmiany. I o tych zmianach rozmawiamy z księdzem Łukaszem Trzcińskim, dyrektorem Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
1: Sezon turystyczny w całej Polsce, można powiedzieć, że trwa w najlepsze i dla każdego, kto jest zainteresowany historią sztuki, historią sakralną i historią kościoła i Archidiecezji Lubelskiej, zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby zwiedzając Stare Miasto, ale także Archikatedrę Lubelską, wstąpić w tej Archikatedrze Lubelskiej nie tylko do kaplicy akustycznej, ale po lewo jest wejście do skarbca Archidiecezji Lubelskiej, tak zwanego. Co tutaj możemy zobaczyć, oprócz tego, że tutaj naprawdę spotkamy się z kilkoma wiekami historii?
2: Mogę po raz pierwszy jako dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej zaprosić Państwa do zakrystii akustycznej, też do skarbca, ponieważ od 1 maja nie jest to tajemnicą, że Muzeum Archidiecezji Lubelskiej w jakiś sposób przejęło opiekę nad tymi przestrzeniami muzealnymi w naszej lubelskiej archikatedrze, więc można powiedzieć, że oprócz wieży trynitarskiej jest kolejne miejsce, gdzie będziemy mogli się zapoznać ze zbiorami związanymi z naszą archidiecezją. Do tej pory wystawa, która powstała 20 lat temu, prezentowała skarby Archikatedry Lubelskiej. Były to zabytki związane z funkcjonowaniem kościoła jako kościoła jezuickiego, potem jako lubelskiej katedry. Kilka pamiątek związanych też z lubelską farą, które trafiły. Były to szaty liturgiczne, było to rzemiosło artystyczne, złotnictwo. To było prezentowane w skarbcu Archikatedry Lubelskiej. Chcieliśmy po 20 latach, też odpowiadając na pewne sygnały, które do nas docierały, chcieliśmy to miejsce w jakiś sposób pokazać na nowo, zrobić takie nowe otwarcie tego miejsca, więc przygotowujemy wystawę skarbów Archidiecezji Lubelskiej, czyli przedmioty związane z historią, ciekawe zabytki związane z naszą archidiecezją.
0: Do zmian, jakie można zaobserwować zwiedzając skarbiec w Archikatedrze Lubelskiej, powrócimy za kilka minut.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W Horyzontach Radia Plus we wtorkowy wieczór, wtorkowe popołudnie rozmawiamy z księdzem Łukaszem Trzcińskim, dyrektorem Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, o zmianach, jakie turyści odwiedzający Archikatedrę Lubelską mogą zauważyć w skarbcu Archikatedry, ale nie tylko. Słowo klucz przygotowujemy. Tutaj od kilku tygodni trwa dosłownie objazd po Archidiecezji Lubelskiej i do parafii, które nawet na obrzeżach naszej diecezji ksiądz zagląda wraz ze swoim zespołem i wyciągacie dosłownie te zabytki, te piękne perełki, które opisują historię diecezji, czy historię też poszczególnych parafii i tutaj trwa renowacja, odnawianie, umiejscowianie właśnie tutaj w skarbcu. Między innymi parafia Puławy w Łostowice, Stara Wieś, to ze Starej Wsi. Z kolei w wieży trynitarskiej możemy zobaczyć zabytki związane z archidiecezją lubelską i w ogóle ze sztuką sakralną, z których parafii jeszcze możemy w jednym miejscu tutaj w tym skarbcu zobaczyć, podziwiać całą oś czasu.
2: To ja teraz muszę zamknąć oczy, sobie przypomnieć moją trasę objazdową, ale przygotowanie wystawy to jest też taki proces, który zazwyczaj trwa bardzo długo. W naszym przypadku musiał być troszkę skrócony, ale to się wszystko zaczęło od kwerendy i tu ukłony w kierunku studentów historii sztuki katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do pani Ani Sierockiej, księdza Tomasza i księdza Pawła, którzy wspierali mnie w tym, nas w tym wspierali i też pierwsze kroki to oni poczynili, ponieważ zrobili kwerendę. Na szczęście my w naszych zbiorach, w naszym magazynie mamy karty wszystkich obiektów zabytkowych z terenów naszej archidiecezji i dawnej diecezji lubelskiej, więc to było troszkę ułatwione, no ale wszystkie te karty trzeba było przejrzeć pod kątem wytypowania pewnych obiektów, które chcielibyśmy pokazać na tej wystawie. No i potem już po takiej kwerendzie rozpoczął się proces przygotowawczy w formie, no właśnie, przygotowania pewnych umów, wypożyczeń, bo my te obiekty nie przejęliśmy, my te obiekty na pewien czas wypożyczyliśmy. Stąd też nie mamy do końca prawa do tego, żeby te obiekty poddać zabiegom renowatorskim. Nie są w konserwacji, są tylko po delikatnym oczyszczeniu i to oczyszczenie jeszcze pewnie będzie kontynuowane, więc tutaj bym nie używał tego słowa, że poddane zostały renowacji. Natomiast faktycznie potem się rozpoczął proces najpierw telefonicznie umawianie, upewnianie się, czy te obiekty są, czy nie są używane, no bo wiadomo, że ciężko zabrać księdzu z parafii monstrancję, której jedną, jedyną monstrancję, którą używa, więc część tych obiektów nie udało się wypożyczyć, ale udało się na pewno wypożyczyć bardzo, bardzo dużo obiektów i gdybyśmy tak chcieli sobie, ja bym chciał sobie tak przypomnieć, gdzie ja objeździłem i co ja objeździłem, to na pewno Wojciechów, Opole Lubelskie, Piotrawin, Puławy w Łostowice, Markuszów, Gołąb, Kamionka, Firlej, Serniki, Kraś, Chełm, Gorzków i jeszcze, gdzie ja byłem, jeszcze właśnie Chłaniów. To chyba są te miejsca. Mam nadzieję, że żadnej miejscowości nie pominąłem. No i oczywiście lubelskich kilka kościołów. Korzystając z tego, że kościół świętego Pawła jest w remoncie, no to też kilka obiektów właśnie ze świętego Pawła pojawia się na tej wystawie. Ale oprócz tego, że są wystawy, które są obiekty, które pokazują pewną historię naszej archidiecezji, to też wypożyczyliśmy jeden bardzo ważny, bardzo ciekawy obiekt, w zasadzie kilka obiektów, które są prezentowane, które będą prezentowane w skarbcu. To są, można powiedzieć, pamiątki, czy też szaty liturgiczne związane z Janem III Sobieskim.
1: O tym, jakie eksponaty pojawiły się tymczasowo w skarbcu, co z zakrystią akustyczną, o tym porozmawiamy już za kilka minut na antenie Radia Plus.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: We wtorkowych horyzontach Radia Plus spotkanie z historią archidiecezji lubelskiej i sztuką. Parę minut temu ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, wspomniał na naszej antenie o tym, że w skarbcu Archikatedry Lubelskiej i zakrystii akustycznej pojawiły się nowe eksponaty. To m.in. szaty króla Jana III Sobieskiego.
2: Może zdradźmy tutaj, zachęćmy troszeczkę, co Jan III Sobieski ma wspólnego z archidiecezją lubelską, no wówczas przed wiekami, no krakowską, tak, bo tereny Lubelszczyzny wchodziły w skład kościoła krakowskiego.
3: Ma na pewno bardzo dużo wspólnego Jan III Sobieski z Lublinem, ale my ten komplet szat liturgicznych wypożyczyliśmy z Pilicy. To jest komplet szat liturgicznych, który był prezentowany też na wystawie na Wawelu i myśmy go przejęli i wypożyczyliśmy właśnie, aby zaprezentować je w naszym skarbcu. Są to szaty związane z Janem III Sobieskim. Otóż Jan III Sobieski w XVII wieku został przez króla Francji Ludwika XIV odznaczony orderem Świętego Ducha. Było to najwyższe odznaczenie państwowe. Sobieski jeszcze wtedy nie był królem, ale już niebawem został tym królem. Jeszcze jak został kawalerem orderu, to królem nie był. Został odznaczony tym orderem i to była pewna ceremonia. Jest piękny płaszcz taki ceremonialny związany z tym orderem i ten płaszcz jest prezentowany na stałe w skarbcu wawelskim. Ale okazało się, że Jan Sobieski od króla Francji, oprócz tego, że dostał order i dostał ten płaszcz orderowy, dostał kompletne wyposażenie kaplicy w Żółkwi, w paramenty liturgiczne. I te paramenty liturgiczne zachowały się do dzisiejszego dnia w postaci ornatu, dwóch dalmatyk, antepedium i kapy. I one, te hafty są oryginalne z tamtych właśnie z XVII wieku. One potem wtórnie zostały gdzieś w XVIII wieku przeaplikowane na nowy materiał, no ale te hafty najcenniejsze, francuskie, przyjmuje się, że to były, że Ludwik XIV zatrudnił wtedy najwybitniejszych hafciarzy, żeby no jakoś dodatkowo też uhonorować Sobieskiego. Nie tylko samym orderem, płaszczem, ale poszedł krok dalej. Rzadko się to zdarzało, bo jeszcze oprócz tego ofiarował mu właśnie wyposażenie kaplicy. Ono potem z Żółkwi trafiło do Pilicy i z Pilicy będzie można ten komplet szat liturgicznych, ornat, dalmatykę i kapę zobaczyć na wystawie w skarbcu.
2: Zmienia się i zmieni się nie tylko skarbiec, ale jak bardzo się zmieni, to o tym będziemy mówić już niebawem, ale zmieniła się też nieco kaplica akustyczna. Jedyna taka w Europie, a jednak ją troszeczkę zmieniliście, dodaliście tam parę rzeczy. Ale tajemnica dalej to nie jest miejsce do tego, żeby powierzać komuś swoje tajemnice.
3: Nie zmieniliśmy akustyczności zakrystii akustycznej, dlatego że to jest wyjątkowe miejsce, ale jest kilka takich miejsc w Europie, w których ta akustyczność działa w bardzo podobny sposób. Tak, zmieniliśmy, no bo po 20 latach, no właśnie, pamięta pani redaktor, co wisiało w gablotach w akustycznej?
2: Nie szczególnie.
3: No właśnie, bo to się już tak w pewnym momencie opatrzyło, że my zmieniliśmy i teraz widać, że tam są gabloty, bo pojawiło się ciemniejsze tło, inne tło i wszyscy pytają i wszyscy przychodzą, o, a co tam wcześniej wisiało? No wisiały szaty liturgiczne, piękne, związane z lubelską katedrą, z jezuitami, piękne, ale przez to, że już wisiały tyle lat.
2: I wtepiały się w tło całych wszystkich fresk, które tam są.
3: Tak, i one po prostu się już opatrzyły, że nie zwracaliśmy zbytnio na nie uwagi. Teraz pojawiło się odrobinę malarstwa. Dlaczego? Zakrystia akustyczna i w ogóle diecezja, chcemy też w tym miejscu pokazać taką wielokulturowość, wieloreligijność Lublina. Lublin, miasto wielu kultur, leżące zawsze na tych szlakach handlowych między wschodem i zachodem i symbolicznie też widać to na tej wystawie, ponieważ mamy dwie wschodnie ikony. Ikony XVI-XVII wiek. Ikony, które są dla nas, jako Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, bardzo cenne, dlatego że są pamiątką po pierwszym muzeum, które zostało założone w 1920 roku. I potem ksiądz Niechaj, drugi dyrektor, on zbierał pamiątki związane z unitami na naszych terenach i to są właśnie pamiątki z tej pierwszej kolekcji muzealnej, która w czasie II wojny światowej uległa prawie całkowitemu zniszczeniu lub została zrabowana. Więc te ikony są dla nas wyjątkowe i są dla nas bardzo cenną pamiątką też po pierwszym muzeum. Więc mamy te dwie ikony Matki Bożej i Pana Jezusa, więc tu mamy wschód, a w centrum mamy malarstwo zachodnie. To są dwie sceny biblijne. To jest Salome z głową Jana Chrzciciela. to jest XVIII-wieczne malarstwo holenderskie, nieznanego artysty. I w tej samej gablocie niżej jest Dawid z głową Goliata. Jest to szkoła włoska, przypisywana Guido Reniemu, albo jemu samemu, albo jego uczniom, więc niezwykły też włoski obraz, który można zobaczyć w zakrystii akustycznej. No i ta wielokulturowość pojawia się też w tym, że poniżej w gablocie w jednej z szuflad można zobaczyć ten ornat, który był ufundowany, który był ofiarowany przez Żydów lubelskich dla biskupa lubelskiego, więc pokazujemy tą wielokulturowość, wieloreligijność Lublina, gdzie ten wschód ścierał się z zachodem.
1: A na koniec jeszcze dodajmy, że freski w zakrystii kanonickiej, czyli w skarbcu, to autentyczne dzieło Majera, w przeciwieństwie do zakrystii akustycznej, która po wojnie została odbudowana i pokryta freskami dopiero w latach 50. Zakrystia akustyczna, skarbiec i krypty w archikatedrze można zwiedzać od wtorku do niedzieli, zaś na wieżę trynitarską zapraszamy od środy do niedzieli.
4: Reklama.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Kończymy wtorkowe Horyzonty Radia Plus. Już za chwilę serwis informacyjny, następnie muzyczna przerwa, a po godzinie 20 publicystyka na antenie Radia Plus. Małgorzata Oroń, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.
10: Prokuratura chce zatrzymać Patryka Jakiego. Europoseł odpowiada. Przemycili narkotyki z Hiszpanii o wartości 13 milionów złotych. W Krakowie ruszył proces Smoka. Weekend Bożego Ciała w Tatrach pod znakiem zimowej aury. Jest 19. Marcin Bartnik. Szczyt absurdu. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, o jaką sprawę dokładnie chodzi.
11: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcę dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
12: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
11: Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
13: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzony.
11: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
10: To był Mateusz Gołębiewski. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski, wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona Ewelina J. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
14: By wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
10: Powiedziała nam prokurator Anna Pałka. Proces obrona ma wątpliwości co do organizacji procesu.
15: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
10: Mówił mecenas Filip Duski. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca. 90% środków z sejf trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi wojewoda kujawsko-pomorski. Tylko w Bydgoszczy i okolicach kontrakty mają wartość 18 miliardów złotych. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: W Bydgoszczy pieniądze z sejf wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do polskiej grupy zbrojeniowej.
17: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
16: Inwestycje w ramach SAFE przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
18: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
16: W Bydgoszczy podpisana umowa z belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
10: W ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Wybierasz się w Tatry w czasie długiego weekendu czerwcowego? Zabierz sprzęt zimowy. W wyższych partiach gór, zwłaszcza po północnych stronach, nadal zalegają płaty śniegu. Poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. I lepiej nie ryzykować, bo upadek albo zjazd kończy się na kamieniach, a to może oznaczać śmierć lub poważne obrażenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Rysy to na 100%. Pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu. Przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie Szpiglasowa Przełęcz od strony Doliny Pięciu Stawów. Druga strona, słowacka strona Tatry jest otwarta i tam też te szlaki wysokogórskie, Czerwona Ławka, jak Rochatka, wejście na polski grzebień nie będą pozbawione śniegu.
10: Warto wyposażyć się też w kurtki przeciwdeszczowe. Prognozy mówią, że długi weekend czerwcowy w Tatrach upłynie pod znakiem deszczu i burz.

0: energię czerp ze słońca. A dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła. Aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 0187.
1: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: Tam dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Weryfikacja wieku ma chronić dzieci w internecie przed pornografią. Rząd przyjął pakiet ustaw. Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Michał Drewnicki, kandydatem PiS-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Znów śnięte ryby w Odrze, ale to nie złota alga. Jest 20. Marcin Bartnik. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w internecie. Nowe rozwiązania mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w sieci i skutecznie ograniczyć treści pornograficzne dla najmłodszych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czego jeszcze konkretnie dotyczą projekty przepisów.
9: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 złotych. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
10: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
9: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
11: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
9: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
8: To był Jakub Krzyżak. Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS-u w wyborach na prezydenta Krakowa. To obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jego kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego, przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
12: Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
8: Funkcję komisarza Krakowa pełni dotychczasowy wiceprezydent miasta Stanisław Kracik. Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana, za to za 2 tygodnie swojego kandydata ma przedstawić Koalicja Obywatelska. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono śnięte ryby. To przez specyficzną sytuację hydrologiczną.
13: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
8: Wyjaśniał Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. Te prowadzą monitoring Odry i jeziora Dąbie. Trwają zapisy na największy katolicki Woodstock. Festiwal Życia odbędzie się w tym roku pod hasłem Początek w dniach 6-12 lipca w Kokotku. Zaprasza Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
0: Festiwal Życia to tygodniowe wydarzenie, które odbywa się w sercu lublinieckich lasów nad stawem, a więc w bardzo malowniczych okolicznościach przyrody. W programie są koncerty bardziej świeckie i bardziej religijne, konferencje znanych i cenionych prelegentów, kilkadziesiąt tematycznych, bardzo różnorodnych warsztatów, na które trzeba się zapisywać szybko, bo miejsca szybko uciekają.
8: Zapisywać można się na stronie internetowej festiwalżycia.pl.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Warsztaty, doświadczenia i spotkania z naukowcami. Tak wyglądał dzień otwarty na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Był tam nasz reporter Daniel Tekliński.
5: Co tutaj ciekawego u Was można zobaczyć?
14: W naszym laboratorium mamy sekcje, w których zajmujemy się nie tylko badaniami chemicznymi, ale również badaniami biologicznymi. Komisarz Małgorzata Kubacka genetyką, jak również zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych.
5: W jaki sposób ten wydział Cię dzisiaj zainteresował?
15: Przed chwilą mieliśmy warsztaty w robieniu perfum. Trochę się dowiedziałem na temat estrów i związków chemicznych.
16: Ludzie są bardzo otwarci, bardzo dużo opowiadają, więc można się dowiedzieć bardzo wielu informacji. Słyszałam, że jest dużo właśnie praktyk możliwych, także to też jest bardzo przydatne też w znalezieniu przyszłości pracy.
8: Podczas wydarzenia uczniowie nie tylko poznali ofertę studiów, ale mogli również w praktyce sprawdzić, czym na co dzień zajmują się chemicy.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór. Witam bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w studio. Wyjątkowa grupa, bardzo zwarta grupa i kilkuosobowa. Za chwilkę przedstawię. Ksiądz Marcin Przywara-Pallotyn. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Wojciech Socha. Witam.
3: Witam.
1: Cecylia Cieślik.
4: Dzień dobry.
1: I Jan Socha.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Będziemy rozmawiać o pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Wszystkie z osób, które dzisiaj są ze mną w studio, pielgrzymują już od lat. Dlaczego pielgrzymują, to za chwilę o tym opowiemy. Ksiądz Marcin Przywara, który jest przewodnikiem pielgrzymki, który raz już będzie pielgrzymował z Warszawską Akademicką Grupą Siedemnastek?
2: Z Warszawską Grupą pielgrzymuję 15 raz.
1: A w ogóle?
2: Szósty raz jako przewodnik.
1: Jako główny. Przewodnik. Mhm. Wojciech Socha, kierownik trasy.
3: W ogóle na pielgrzymce na Jasną Górę to będzie w tym roku 36 raz.
1: 36 raz.
3: Tak.
1: Niektórzy jeszcze tyle nie żyją. To już tak na marginesie dodając.
3: W siedemnastkach warszawskich 33 jako kierownik trasy 24 raz.
1: 24 raz. No i od razu te same pytania do Cecylii i do Jana. Która to będzie pielgrzymka w tym roku, albo ile pielgrzymek już za wami?
4: W tym roku będzie moja szósta, piąta jako w służbach, a raz byłam jako zwykły pielgrzym.
1: I to jest jaka służba?
4: Kwatermistrzostwo noclegowe.
1: Kwatermistrzostwo noclegowe. Bardzo piękna nazwa i wcale nie taka oczywista i łatwa. A ty, Janku?
5: A ja w tym roku będę po raz ósmy i również po raz ósmy w roli porządkowego.
1: W roli porządkowego. Dlaczego wy w ogóle podążacie szlakiem pieszym na Jasną Górę? Skąd taki pomysł? Może zacznę od księdza, bo wydaje się, że może jest to najbardziej oczywiste, chociaż Wojciech wyprzedza dużo stażem pielgrzymkowym. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby pielgrzymować, być tym przewodnikiem i jak zachęcić innych, żeby w ogóle wybrać się na taką pielgrzymkę?
2: W moim przypadku akurat przygoda z pielgrzymką rozpoczęła się dzięki moim przełożonym, którzy wysłali mnie na pielgrzymkę w ramach jeszcze praktyk kleryckich,
1: kiedy byłem
2: w seminarium. Tak dokładnie pamiętam ten rok, kiedy obawiałem się, że ja po prostu fizycznie nie dam rady, a okazało się, że nie dość, że się udało, to jeszcze złapałem tego przysłowiowego bakcyla i rzeczywiście postanowiłem zostać w pielgrzymce. I pokazuje mi to co roku coraz to nowe przestrzenie życia, takiego po prostu ludzkiego, ale też wewnętrznego, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ludzkie, bardzo potrzebne człowiekowi, żeby w życiu udać się w jakąś podróż. I do tego pielgrzymka jest świetnym pretekstem.
1: No ja tak trochę chcę sprowokować was tymi pytaniami, nie wiem, czy mi się uda. Wczoraj gościliśmy Pawła Kunca, rozmawialiśmy o inspiracjach na wakacje, na wyjazdy czerwcowe i gdzie Polacy podróżują, gdzie jeżdżą, gdzie spędzają czas wolny. Już jest ten moment, gdzie ludzie myślą, a nawet już pewnie zaplanowali wiele swoich chwil na wypoczynek. A dzisiaj totalnie jakby inny kierunek. Nie wyjeżdżamy w góry, nad morze, nad jeziora, odpoczywamy, opalamy się, tylko jakiś trud podejmujemy i to tak naprawdę trud dla Wojciecha to już po raz 36 trud pielgrzymkowy. Wojtku, jak zaczęła się twoja przygoda z pielgrzymowaniem?
3: Miałem 17 lat i kolega mówił kiedyś, że wcześniej, że jest bardzo fajne takie zjawisko na świecie jak pielgrzymka na Jasną Górę i tak mnie zachęcił, że pierwszy raz wtedy poszedłem na Jasną Górę. To była pielgrzymka pomocników Matki Kościoła, pielgrzymka praska, a potem dzięki mojemu mentorowi, Tadeusz Popończyk, historia siedemnastek, który zaprosił mnie do siedemnastek w 93 roku. Po raz pierwszy właśnie szedłem w siedemnastkach i od tamtej pory nieprzerwanie pielgrzymuję w siedemnastkach.
1: Nieprzerwanie pielgrzymuje w siedemnastkach. No brzmi to i dumnie, brzmi to i z taką nostalgią. Dlaczego dziś rozmawiamy o pielgrzymowaniu, a nie jak to często słyszymy czy widzimy w mediach w sierpniu się odbywa? Bo już za chwilę, wspomniałeś Wojtek o warszawskiej pieszej pielgrzymce akademickiej grup

0: Tak, można się będzie już niebawem zapisywać na pielgrzymkę od 6 czerwca.
1: Czyli już od soboty.
0: Tak, od soboty, bo to jest dokładnie 2 miesiące przed wyruszeniem. Siedemnastki warszawskie wyruszają 6 sierpnia o 5:30 z Kościoła Świętej Anny w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Więc to jest te 2 miesiące, kiedy już z wyprzedzeniem można się zapisać. A dla tych, którzy zdecydują się do końca czerwca na zapis, jest taka specjalna promocja 10% taniej, także też jest to pewna zachęta, żeby skorzystać z tego i już teraz zaplanować czas sierpniowy.
1: Czy możemy powiedzieć więcej, jaki to jest w ogóle koszt? Bo rozumiem, że to jest jakiś koszt wpisowego, który trzeba ponieść, no jakiś pakiet, nazwijmy to pielgrzyma.
2: Tak, taki pakiet pielgrzyma to jest ta kwota, którą pielgrzymi uiszczają, w której tak naprawdę jest już wszystko, czego pielgrzym potrzebuje, by dotrzeć bezpiecznie na Jasną Górę. W tym oczywiście jest transport jego bagaży, w tym jest ubezpieczenie, w tym jest też kwestia wyżywienia w miejscach, gdzie mniejsze miejscowości nie są w stanie wyżywić naszej pielgrzymki i musimy skorzystać z cateringu. Więc jest to też zaplecze sanitarne, toalety, prysznice, bo to wszystko jest w zakresie dostępności dla naszych pielgrzymów. I w tym roku koszt takiej pielgrzymki wpisowej dla dorosłego to będzie 350 zł. Te koszty, one niestety z roku na rok wzrastają, chociażby ze względu na rosnące ceny paliwa, które no, bardzo mocno odbijają się na organizacji naszego pielgrzymowania, więc musimy brać to wszystko pod uwagę. Więc, ale tak jak Wojciech wspomniał, ci, którzy zdecydują się w czerwcu, to będą mieli
1: rzeczywiście... To mają jeszcze rabat, tak.
2: Tak, będą mieli rabat, żeby zmotywować do tego, żeby nie czekać z zapisami.
1: No tak, ale dodajmy, że mówimy o tej jakby, no opłacie, tak, dla pielgrzymów, że noclegi, wyżywienie, to już jest zorganizowane na trasie. I dobrze tak. Rozumiem, tak? To nie jest to znaczy, tak, że teraz idziemy tak, gdzieś mamy i kupujemy sobie jakieś obiady po drodze.
0: To są równolegle, te rzeczy są równolegle. To znaczy tak, mamy kwatermistrzostwo obiadowe, które zawsze dzień wcześniej jedzie do miejsc, gdzie pielgrzymka zatrzyma się na obiad i korzystając z hojności gospodarzy, którzy nas przyjmują, organizuje to tak, żeby grupy odpowiednio zatrzymały się w gospodarstwach, które mają ochotę nas przyjąć, lub w niektórych miejscowościach gospodarze organizują jedno wspólne miejsce dla pielgrzymów, a bliżej Częstochowy, gdzie już ta ofiarność no, nie jest tak wielka z uwagi też na ilość pielgrzymek, które zmierzają na Jasną Górę, zamawiamy wyżywienie dla pielgrzymów, tak żeby ten jeden posiłek ciepły dziennie każdy mógł otrzymać, tak? A równolegle do tego jest sklepik pielgrzymkowy, który podąża przy pielgrzymce, gdzie można zakupić napoje jakieś tam regeneracyjne, czy batoniki, czy kanapki, drożdżówki, jakieś rzeczy takie, które na pielgrzymce no, pomagają.
1: Przydają się, czyli tak. Oczywiście oprócz tej opłaty wstępnej trzeba też jeszcze mieć jakieś środki tak, przy sobie, no, bo się na pewno przydadzą.
0: Na pewno tak, warto mieć jakieś środki przy sobie.
1: Tutaj powiedziałeś, Wojtek, że ten czas jest też takim czasem, kiedy młodzi ludzie, którzy są po maturach, może oczekują tak też na wyniki, co dalej, jakie studia, mają sporo tego czasu. Ja no, mam młodych przedstawicieli też, mamy tutaj w studio Cecylia i Jan. Bardzo krótko was zapytam, bo mamy jeszcze minutę do pierwszej przerwy. Dlaczego wy chodzicie na te piesze pielgrzymki? Bo chyba można inaczej jednak spędzać wakacje.
3: No ja chodzę, może się tutaj odniosę wcześniej, jak ksiądz Marcin mówił, że został zesłany na przymusowe praktyki jako kleryk, to tutaj przed chwilą wypowiadał się również mój tata, który jak to już wspomniał od 6 lat chodzi na pielgrzymkę. Czyli ja zostałem zesłany na dobrowolne praktyki życiowe, na w zasadzie jak byłem pierwszy raz, to miałem iść tylko na 3 dni, żeby zobaczyć jak to będzie i czy w ogóle mi się spodoba i tak, no nawet byłem spakowany chyba tylko na pierwsze 3 dni. No i skończyło się tak, że zostałem na całość, więc można powiedzieć, że złapałem takiego przysłowiowego bakcyla, No i od tamtej pory, no

0: Muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie wakacji i sierpnia bez pójścia na Jasną Górę.
1: Zanim Cecylia odpowie też na to pytanie, to ja zapraszam Państwa na przerwę. Zostańcie z nami i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach, kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio grupa pielgrzymkowa, ksiądz Marcin Przywara, Pallotyn, Wojciech Socha, kierownik trasy warszawskiej pieszej pielgrzymki akademickiej grup 17, Cecylia Cieślik i Jan Socha, którzy od wielu lat, Wojciech ma najdłuższy staż od 36 lat, pielgrzymują pieszo na Jasną Górę, ale przed przerwą obiecałam, że wrócę do pytania i pytam ciebie, Cecylia, dlaczego ty już od kilku dobrych lat spędzasz wakacje, spędzasz te letnie tygodnie, dni na pielgrzymowaniu na Jasną Górę?
2: Zaczęłam generalnie pielgrzymować, bo Janek tutaj, który się wcześniej wypowiadał i przyjaźni się z moim bratem i powiedzieli mi, że było tak super i że nie wyobrażają właśnie sobie, żebym nie poszła, więc zdecydowałam się i na początku poszłam jako pielgrzym i dopiero rok później dołączyłam do służb kwatermistrzowych, bo właśnie na pielgrzymce poznałam Marysię Malesę, która mnie wciągnęła w to kwatermistrzostwo i no jest to taki piękny czas, tak jak Janek powiedział, też nie wyobrażam sobie po prostu w wakacje w sierpniu nie pójść na pielgrzymkę i czasami łapię się nawet na tym, że w ciągu roku tak sobie przypominam i mówię, kurczę, no już żeby ta pielgrzymka, żeby już był ten sierpień, bo no to prawda jest taki piękny czas i jest on wyjątkowy i no nieporównywalny do żadnej innej, że tak powiem, formy spędzania wakacji.
1: No okej, mówisz, że to jest piękny czas, nieporównywalny do żadnej innej formy spędzania wakacji, ale po pierwsze, trzeba wstać o świcie?
2: Trzeba.
1: Ile kilometrów dziennie trzeba przejść?
2: No to różnie, ale tak...
1: Średnio?
2: No myślę, że tak 30, średnio to jest 30 coś.
1: 30 kilometrów, więc to nie jest łatwa sprawa dla kogoś, kto nie ma kondycji, nie jest w to wciągnięty. Nie wiem, czy wielu pielgrzymów ma kondycję i przygotowuje się do wyruszenia w pierwszą pielgrzymkę, być może tak, a być może nie. Po drugie, no jest to bardzo duży, czy po trzecie wręcz, bardzo duży wysiłek, więc co jest w tym takiego fantastycznego?
2: Myślę, że ludzie, którzy są na tej pielgrzymce, powodują, że to wcale nie jest aż takie ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście pod koniec pielgrzymki już daje się to zmęczenie we znaki, ale pierwsze parę dni to taka adrenalina i taka właśnie dobroć, która płynie od innych ludzi, takie wzajemne wsparcie, powoduje, że tego zmęczenia w ogóle nie czuć. W ogóle. Dopiero później, tak jak powiedziałam, troszeczkę się to odczuwa, ale to zmęczenie jest w ogóle niewspółmierne do tego, jak naprawdę się czujemy, bo jest, no, jest super.
1: Jest
2: i nie
1: super.
2: Czuć tego zmęczenia, bo ci ludzie nas wszystkich wspierają, wspieramy siebie nawzajem i to wydaje się takie dużo, dużo prostsze.
1: Ty też podczas pielgrzymki masz szczególną rolę, bo zajmujesz się noclegami, organizacją miejsca do spania dla pielgrzymów. No, tych pielgrzymów jest sporo. Jaka jest liczba 17-tek? Mniej więcej, ile pielgrzymuje każdego roku?
3: To różnie, ale około 1200 osób generalnie plus... Ci, którzy dojeżdżają na koniec jeszcze, żeby wejść na Jasną Górę, ale tak idących na trasie to jest między 1000-1200 osób.
1: Jak zorganizować noclegi dla takiej liczby osób? Jak to się robi?
2: My tak parę miesięcy, no tak właśnie mniej więcej w tym roku będziemy jechać 9 czerwca, jedziemy, taki objazd robimy i zahaczamy właśnie o wszystkich gospodarzy, którzy nas przyjmują zazwyczaj. No i to jest taki pierwszy punkt. No a potem jedziemy przed pielgrzymką. Jak pielgrzymka rusza z Warszawy, to my jedziemy już do pierwszej miejscowości, jaką są Bogatki i chodzimy po tych wszystkich gospodarstwach, które nas przyjmują co roku i pytamy się, czy w tym roku też możemy liczyć na gościnność. No i zazwyczaj ci sami gospodarzowie z chęcią nas przyjmują z dobrocią swojego serca.
1: Więc no właśnie, chciałam zapytać, czy ludzie jeszcze przyjmują pielgrzymów?
2: Tak.
1: Czy chcą ich przyjmować i czy to jest tak, że z roku na rok to są ci sami gospodarze, czy trafiacie do nowych osób?
2: Generalnie z roku na rok są ci sami, aczkolwiek no, większość, którzy nas przyjmują, są to starsi ludzie, więc czasami niestety się zdarza, że już nie zastajemy gospodarza. No i wtedy musimy po prostu na bieżąco szukać i pukać do nowych domów. A zazwyczaj się to udaje, ale tak, ludzie po prostu są bardzo chętni, mają otwarte serca, przygotowują dla nas, poza tym, że noclegi to jeszcze jakieś posiłki, wodę, prąd, wszystko dają z wielką chęcią. No, co prawda im bliżej Częstochowy, tym ciężej, no ale wiadomo, tam jest też już coraz więcej pielgrzymek, więc ludzie no też nie mają może takich możliwości. Ale tak, ludzie z wielką dobrocią serca przyjmują nas wszystkich i to jest coś pięknego i uważam, że właśnie to jest taka jedna rzecz na pielgrzymce, która dla mnie jest taka wyjątkowa, że ta dobroć ludzka jest no niewyobrażalna naprawdę.
1: Mówicie, że ponad 1000 osób pielgrzymuje. Jaki to jest przedział wiekowy? Jakie osoby? Młodsze, starsze? Kobiety, mężczyźni, młodzież?
4: Jeżeli chodzi o nasze grupy, bo trzeba powiedzieć, że w siedemnastkach mamy 13 grup. Na te 13 grup jest podzielona cała ta jedna wielka pielgrzymkowa rodzina.
1: Czyli nie na 17.
4: Nie.
5: Już nie.
4: I powiem szczerze, że każda z tych grup ma swoją specyfikę. W każdej z tych grup znajdą się ludzie z innego środowiska, z innego przedziału wiekowego, bo mamy takie grupy, które są stricte młodzieżowe, a mamy też grupy, które są dedykowane dla chociażby rodzin z dziećmi. Mamy grupy, które są związane z poszczególnymi zgromadzeniami zakonnymi, a mamy grupy, które są związane z poszczególnymi miejscowościami. Na przykład mamy grupę, która idzie z parafii z Kobyłki czy z Wołomina. Więc to są bardzo różnorodne przekroje. Trudno jest teraz tak statystycznie powiedzieć, że na przykład mamy więcej młodzieży niż dorosłych, bo to z roku na rok też wygląda inaczej. Ale bardzo nas cieszy to, że widzimy coraz więcej młodzieży uczestniczących w naszej pielgrzymce. Bo każdego roku widać, że młodzi ludzie ściągają swoich znajomych.
1: No właśnie,
4: ściągają swoich rówieśników.
1: Super, tak jak tutaj słyszałam.
4: Dokładnie tak. I już
1: i to
4: mamy
1: jest ta reklama,
4: takie,
1: tak.
4: Tak, i mamy takie grupy, gdzie widać takie właśnie nowe skupiska młodych ludzi, którzy taką pantoflową pocztą ściągają się z różnych powodów. Motywacje są różne i one też się zmieniają i nie ma co teraz mówić, że wszyscy idą na pielgrzymkę, bo bardzo kochają Pana Boga. Mam nadzieję, że tak jest, ale mnóstwo ludzi, zwłaszcza młodych, dzisiaj mówi wprost, chce się sprawdzić, chce poznać kogoś nowego, chce zaczerpnąć trochę survivalu, zobaczyć, jak poradzę sobie w tak trudnych warunkach. Więc to też bardzo, bardzo często się zmienia.
1: Ja słyszałam takie historie i opowieści, że ktoś szedł na pielgrzymkę z intencją chociażby o znalezienie dobrego męża. Bo ksiądz mówi, że idą no, jakby różne osoby z różnym nastawieniem. Czy znacie takie historie, że ktoś, albo czy ksiądz, czy wy, bo już tyle pielgrzymujecie, że, no nie wiem, też nawiązują się nowe relacje. Myślę o tym trochę szerzej, bo teraz internet jest takim miejscem, gdzie ludzie spędzają bardzo dużo czasu, młodzi, ale również i starsi. Tu już nie ma za bardzo chyba podziału na wiek, ale czy pielgrzymka to też może być taka, nie wiem, nowa platforma do wychodzenia ze swoich stref komfortu, może pozostawiania tych internetów za sobą i wychodzenia ku nowym relacjom?
5: Zdecydowanie tak. To znaczy jakby jest to platforma do poznania przede wszystkim drugiego człowieka i podzielenia się z tym człowiekiem samym sobą i nauczenia się też dobra i dzielenia dobrem. Więc to bardzo zbliża ludzi i powoduje, że funkcjonujemy i na innym troszeczkę poziomie takiego wzajemnego zaufania, wzajemnego docenienia obecności drugiego człowieka. I stąd też jakby no nieukrywany jest fakt, że pielgrzymka jest tą platformą, gdzie młodzi ludzie, dziewczęta poznają chłopców, tak, i z tego bardzo często są związki. To, że nawet na pielgrzymce w trakcie, załóżmy bardzo często w sanktuarium świętej rodziny w Poświętnym, jest ślub pielgrzymkowy. Czy para pielgrzymkowa bardzo często, ksiądz Tomek Rzaczkiewicz zaprasza właśnie ze swojej grupy pary, które wchodzą jako pierwsze na Jasną Górę, bo to jest para pielgrzymkowa, to ona ma ten właśnie przywilej, żeby wejść jako pierwsza w pielgrzymce na Jasną Górę. Takich par młodych ludzi, którzy poznali się na pielgrzymce, a nawet niekiedy wzięli ślub w trakcie pielgrzymki, to nie jest jakieś takie nadzwyczajne zjawisko. Także
1: pielgrzymują też całe rodziny później, jak rozumiem.
5: Tak, oczywiście. Znaczy, można pójść też z dzieckiem. Oczywiście nie można wysłać dziecka samego. To dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Natomiast ten okres, kiedy człowiek najbardziej jest w stanie zaczerpnąć z pielgrzymki i złapać tego ducha, jest właśnie dla tych nastolatków, tak? Powiedzmy 17, 18, tak jak ja kiedyś poszedłem, jak zaczynałem. To jest właśnie ten moment, kiedy jak dla mnie jest taki okres sensytywny dla pielgrzymowania. Ono potem można pójść raz, doświadczyć i okej, powiedzieć wystarczy, dziękuję, a można wrócić za jakiś czas, powiedzmy ustabilizuje się sytuacja, zmienią się okoliczności, wracam. A w niektórych przypadkach, tak jak w moim, jest to po prostu wchodzi i jest, pozostaje już no, jakby na zawsze.
1: Pozostaje na zawsze, ale ty zaprosiłeś nieprzymusowo swojego syna Jana, który jest z nami. Janku, czy dla ciebie pielgrzymka stała się takim, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale trochę takim nałogiem, że jak mówisz, że trochę sobie nie wyobrażasz wakacji bez pieszej pielgrzymki na Jasną Górę?
6: Myślę, że myślę, że można powiedzieć trochę, że nałogiem, bo tutaj muszę się przyznać, że czasami występuje taki syndrom odstawienia. Ja czasami się budzę rano i sobie myślę, kurczę, kiedy ta pielgrzymka będzie, więc czy to jest październik, czy styczeń, czy no jakakolwiek inna pora roku, to czasami przychodzi mi taka myśl, że kurde, poszedłbym już na tą pielgrzymkę, kiedy to będzie, albo tuż po pielgrzymce, kiedy wraca się do domu. To jest też niesamowite uczucie, że człowiek czasami nie wie, co ma ze sobą zrobić tego pierwszego dnia po przejściu.
1: Brakuje
6: tak,
1: tych
6: po przejściu
1: kilometrów.
6: Tych 9 dni, dotarciu do Częstochowy i powrocie do domu. No uczucie jest bardzo dziwne, bo można usiąść na fotelu i się zastanawiać, co teraz powinienem robić, kiedy na pielgrzymce robi się jedną rzecz, idzie się w stronę Jasnej Góry, no i jest to...
1: No, ja zaraz was zapytam dokładnie, co robi się na pielgrzymce, bo myślę, że nie tylko idzie się w jedną stronę i tego jest dużo więcej, ale to już za chwilę po przerwie, także zostańcie państwo z nami, zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie ksiądz Marcin Przywara-Palotyn, przewodnik warszawskiej pieszej pielgrzymki akademickiej grup 17 na Jasną Górę, Wojciech Socha, który już od 36 lat pielgrzymuje na Jasną Górę i od przynajmniej kilkunastu lat jest kierownikiem trasy, Cecylia Cieślik oraz Jan Socha. Rozmawiamy o pielgrzymowaniu i o tym, jak wygląda dzień na pielgrzymce. Jeszcze przed przerwą Janek, powiedziałeś o tym, że pielgrzymka to jest w zasadzie jeden kierunek, idzie się w stronę Jasnej Góry, ale chciałabym dopytać, jak wygląda taki typowy dzień na pielgrzymce, u której jest pobudka, co dalej, kiedy jakieś przerwy na posiłki?
2: To ja może o to powiem, na to pytanie. Znaczy tak, pobudka generalnie jest zróżnicowana i zależy od długości danego dnia. Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, dzień drugi, to pobudka jest o godzinie 4:40, po to, żebyśmy o godzinie 6 mogli już wszystkimi grupami wyruszyć, bo dzień jest długi, 35 km. Chcemy jak najszybciej opuścić aglomerację Warszawy i dlatego właśnie idziemy do Goszczyna drugiego dnia. Także 4:40 pobudka, 6 wyjście. Przechodzimy przez Grójec do Goszczyna. W Lewiczynie w sanktuarium mamy mszę świętą o 14:30. I na wieczór, tam około godziny 17, już przychodzimy do Goszczyna, gdzie są czynności już takie wieczorne, rozbijanie namiotów, bo to generalnie pielgrzymi śpią w namiotach. Przygotowanie się, sanitariaty różne do snu, potem mamy jeszcze przed snem apele jasnogórskie w grupach, spotkania, wiadomo, młodzież chce porozmawiać, spędzić trochę czasu ze sobą, więc i na przykład trzeciego dnia, który jest najkrótszym dniem pielgrzymki, bo ma między 15 a 19 kilometrów,
1: no to faktycznie,
2: w zależności która grupa,
1: malutko.
2: No to tam trochę w Goszczynie śpimy sobie do godziny 7:30 i wysypiamy się po tych dwóch intensywnych dniach. Przychodzimy do Michałowic na godzinę 15:00, to już jest Lubstamirowic, to jest najkrótszy dzień, a 15:00 już jesteśmy na noclegu. No i też wykorzystujemy ten czas właśnie po to, żeby w Michałowicach wieczorem organizowany jest koncert, gdzie cała społeczność pielgrzymkowa się gromadzi. Około godziny 19:30-20:00 jest piękny koncert zakończony apelem jasnogórskim. No i tak wygląda ten dzień pielgrzymi. Tak?
1: Także w zasadzie mało śpimy. Dużo chodzimy, bardzo tak. Dużo chodzimy, ale co robimy, jak idziemy? Śpiew, modlitwa,
2: tak, to,
1: spowiedź.
2: To jest, to ja tylko dokończę, że tak, ten cały dzień, on zazwyczaj, powiedzmy, że ma od 20 tam do 30 kilku kilometrów, on jest podzielony na etapy oczywiście. Zazwyczaj staramy się, żeby ten etap miał między 5 a 8 kilometrów. To jest taka optymalna odległość, po której należy odpocząć koniecznie. Te odpoczynki są w zależności od pory dnia, od pół godziny do godziny, połowie dnia, tam gdzie jest odpoczynek obiadowy i tak wygląda pielgrzymowanie. Oczywiście rano śpiewamy zazwyczaj godzinki, w różnych grupach też jest jakby różna tradycja, ale na pewno są konferencje, mamy wspaniałych księży, którzy głoszą nam konferencje w grupach, więc to może więcej ksiądz Marcin na temat konferencji, plan dnia.
3: Tak, no trzeba, kochani, powiedzieć przede wszystkim, że pielgrzymka, ona jakby w samej swojej istocie, no jest wydarzeniem religijnym, nie? My dużo mówimy o organizacji, dużo mówimy o trasie, dużo mówimy o tym, jak wygląda plan dnia i gdzie idziemy, ile kilometrów. Natomiast jakby to sama istota tego wydarzenia, to jest wydarzenie religijne i człowiek wychodzi ze swojego domu, opuszcza swoją codzienność, w pewnym sensie zostawia tą swoją taką szarą codzienność i wychodzi na pielgrzymi szlak, żeby się spotkać z Panem Bogiem i żeby się spotkać ze sobą. Bo to są takie dwie osoby, które nas bardzo potrzebują, o których my bardzo często zapominamy. My często jesteśmy skierowani na innych, bo niejednokrotnie coś z tego mamy, natomiast bardzo często zapominamy o sobie, a już najczęściej to zapominamy o Panu Bogu. Nie? Więc te 9 dni w sierpniu to jest taki strzał, to jest takie ładowanie tych duchowych akumulatorów i tam jest właśnie czas na spokojną modlitwę, na ciszę, na piękno stworzenia, na spotkanie z drugim człowiekiem, na ważne rozmowy, na mszę, na spowiedź, na rozmowę z księdzem, na rozmowę z siostrą, bratem. To jest taki pakiet, którego naprawdę każdy z nas potrzebuje, bo nie każdy sobie to uświadamia. Więc jesteśmy tu po to, żeby wam to powiedzieć. Potrzebujesz tego bez względu na to, co właśnie przed chwilą pomyślałeś.
1: No tak, nie każdy też jest w stanie, czy może przeznaczyć 9 dni na to pielgrzymowanie, no bo to jest też konkretny czas. Dla niektórych to jest wzięcie urlopu właśnie w tym szczególnym momencie. Niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić, ale też wielokrotnie słyszałam od pielgrzymów, że ci, którzy nie mogą się wybrać, mogą przekazać intencje, które zaniosą ci, którzy pielgrzymują w ich imieniu na Jasną Górę. Czy macie takie historie, czy też może spotkaliście się z tym, że ktoś was poprosił, aby w jakiejś intencji pielgrzymować właśnie do tronu Jasnogórskiej Pani?
3: W naszej pielgrzymce kultywujemy to jak najbardziej, to nazywamy tych naszych braci i siostry, którzy nie mogą z nami fizycznie iść, pielgrzymami duchowymi. I to jest pielgrzym, który tak naprawdę idzie z nami, choć fizycznie nie może wyruszyć ze swojego domu. To jest pielgrzym, który otrzymuje od nas też materiały na ten czas 9 dni, kiedy my wędrujemy fizycznie, on może się z nami łączyć duchowo. Dostaje tekst konferencji, są relacje w internecie, gdzie może towarzyszyć nam, chociażby w trakcie tych koncertów, czy wspólnej modlitwy.
1: Czyli można iść online.
3: Tak, w pewnym sensie tak, można iść online. Ale to jest coś normalnego, że ludzie proszą nas o to, żebyśmy zanieśli ich intencje i mamy wiele takich świadectw. Ja pamiętam bardzo urzekającą historię sprzed roku, gdzie jedna gospodyni, to było świadectwo dziewczyn z kwater mistrzostwa obiadowego, gdzie jedna gospodyni chorowała na nowotwór i mówiła wprost: ja nie wiem, czy ja was w przyszłym roku przyjmę, bo po prostu nie wiem, jak będę się czuła. Więc dziewczyny, niewiele myśląc, powiedziały wprost: będziemy się za panią modlić. I kiedy przyszły rok później, okazało się, że kobieta jest zdrowa.
1: Niesamowite.
3: I ona była przekonana, jest do tej pory przekonana, że to modlitwa pielgrzymów i to dobro, którego ona próbowała udzielać innym, zostało odwzajemnione po prostu w ten sposób. Ta modlitwa ma niesamowitą moc i to naprawdę jest coś, czego warto doświadczyć w te sierpniowe dni.
1: My mówimy o waszej pielgrzymce, tej warszawskiej grupy 17, ale tak naprawdę przecież pielgrzymi pielgrzymują w całej Polsce. No sierpień jest tym szczególnym momentem, wiadomo, 15 sierpnia czy 26 sierpnia, kiedy są piękne uroczystości na Jasnej Górze, to są takie szczytowe momenty, kiedy tych pielgrzymów jest najwięcej. Nas też słuchają słuchacze w całej Polsce, ale poza granicami również. Myślę, że warto oczywiście zachęcić, żeby zapisywali się w swoich miejscach na pielgrzymki, jeśli czują, że chcieliby podążać właśnie takim szlakiem, ale wiem, że są też takie historie i przypadki, że do waszej warszawskiej pielgrzymki zgłaszają się osoby spoza Warszawy. Czy tak się dzieje z tego, co zrozumiałam?
2: Tak, tak, mamy akurat przekrój naszej pielgrzymce jest, można powiedzieć, ogólnopolski, tak jak już ksiądz Marcin wspomniał wcześniej. Ojcowie Chrystusowcy z nami idą, którzy akurat większość osób dołącza w grupie czarnej z okolic Stargardu, Szczecina, także północno-zachodnia Polska. Jest grupa z Częstochowy, która jakby specjalnie przyjeżdża do Warszawy, żeby z Warszawy pielgrzymkować
1: na Jasną
2: Górę.
1: Ja rozumiem, ja też jestem częstochowianką, więc pozdrawiam wszystkich częstochowian, tak? Oni mają szczególnie,
2: bardzo
1: muszą gdzieś wyjechać, żeby pójść na pielgrzymkę, tak jest.
2: Także oczywiście, tak jak ksiądz Marcin wspomniał, Wołomin, Kobyłka, okolice Warszawy, Ożarów Mazowiecki, przecież fantastyczna grupa jest też paloteńska. Jest przekrój różny właśnie. To nie jest diecezjalna pielgrzymka, gdzie wszyscy są jakby z jednego rejonu, tylko jest to w pewnym sensie pozostałość po wielkiej pielgrzymce 17 grupach ogólnopolskich, które rozpoczynały swoje pielgrzymowanie w latach 60. 67 rok, pierwsze wydzielenie siódemki Emki z grup zasadniczych, 68 rok, pierwszy raz pod stablicą 17 szła pielgrzymka. Także i to były czasy, kiedy kardynał Stefan Wyszyński przywoził w bagażu dyplomatycznym tuby z Włoch i tyle, ile tub udało mu się przywieźć, tyle powstawało grup. Także i nie było wtedy zgody na gwiaździste pielgrzymowanie z całej Polski na Jasną Górę, tylko była po prostu pielgrzymka z Warszawy. I też dlatego była tak liczna. Raz była to forma pokazania pewnego solidarności społecznej i wymiary różne, religijne, społeczne. Także to jest trochę pozostałość po tamtych czasach, że nie jesteśmy związani całą jako pielgrzymka z jednym miejscem, z decyzją warszawską na przykład. Tylko są grupy z całej Polski.
1: Mówicie o relacjach, mówicie o atmosferze. Ksiądz mówił o wymiarze religijnym, no, który jest kluczowy i fundamentalny dla tego typu formuły, tak, spędzania czasu, czyli pielgrzymki, ale nad tym wszystkim też trzeba czuwać organizacyjnie. Wojciechu, od 36 lat pielgrzymujesz, jesteś kierownikiem trasy. Janek, ty jesteś w służbach porządkowych. Jak przygotować pielgrzymkę od kuchni, od strony trasy, żeby ona przebiegała bezpiecznie, żeby ta trasa była prawidłowa? I czy zdarzyły się sytuacje, że kiedyś pomyliliście trasę?
2: Tak, oczywiście takie sytuacje na przestrzeni tych lat, których ja doświadczyłem na pielgrzymce, oczywiście miały miejsce. Natomiast bardzo ważnym tutaj jakby tym komponentem, właściwie najważniejszym w organizacji pielgrzymki, to jest ten komponent ludzki. To jest zespół ludzi, kilkadziesiąt osób, które ofiarnie przystępuje do przygotowania pielgrzymki. Ten know-how, to doświadczenie z roku na rok, ono jest bardzo ważne. Zintegrowanie się tego zespołu. Potem pracujemy na najwyższych obrotach w trakcie pielgrzymki. Ludzie nam dziękują, że doświadczają czegoś, co jest fantastycznie zorganizowane. Nie ma spraw pozostawionych przypadkowi, tylko wszystko jest zaplanowane w takim zakresie, jak to jest możliwe, żeby tylko zapewnić maksymalny komfort pielgrzymom, że jest przygotowane, tak? Takie drobne detale, miejsce do zatrzymania, żeby toj był tam, gdzie grupa nocuje. Takie właśnie sprawy, to wszystko trzeba zaplanować. I tutaj wielkie, wielkie, serdeczne podziękowania dla wszystkich służb siedemnastek, szefów i wszystkich, którzy pracują w służbach. Wielkie dzięki dla was, bo bez dobrze sprawnie działających służb to dzieło nigdy by się nie udało. A tak dzięki wam możemy to wszystko spinać i na chwałę Bożą i radość dla ludzi prowadzić pielgrzymkę na Jasną Górę.
1: Służba porządkowa, jakie to są zadania? Co jest najważniejsze?
4: To z perspektywy porządkowego to chyba takim jednym kluczowym zadaniem, jakby to tak najogólniej powiedzieć, jest doprowadzenie pielgrzymów z punktu A do punktu B o wyznaczonej porze dnia. Więc wygląda to tak, że ogłaszana jest godzina wyjścia. No i następnie porządkowy prowadzi taką grupę. Więc czy to jest droga, czy jakieś łąki, czy lasy, to ten porządkowy musi iść przed grupą tam często z mapą, żeby po prostu pilnować, sprawdzać teren, żeby ta pielgrzymka nie pobłądziła gdzieś. No i na każdym postoju też posadzenie tej grupy w odpowiednim miejscu, żeby pielgrzymi się nie rozchodzili gdzieś, ani nie stali na ulicy, tylko żeby każdy mógł sobie, powiedzmy, gdzieś tam usiąść na jakiejś trawie albo w jakimś wygodniejszym miejscu. No i potem znowu ogłoszenie czasu do wymarszu,
1: że
4: i
1: już
4: poprowadzenie.
1: Po prostu trzeba trzymać cały czas pieczę nad całą tą grupą.
4: Tak, może jeszcze ważną kwestią jest zabezpieczenie przejścia pielgrzymki na jakichś bardziej ruchliwych drogach. Tak, my jako porządkowi, każdy z nas ma uprawnienia do kierowania ruchem podczas pielgrzymki, Więc no, takim najtrudniejszym dniem na pewno z tej perspektywy jest ten pierwszy dzień, czyli wyjście z Warszawy, gdzie te wszystkie skrzyżowania, drogi, tam trzeba zapewnić bezpieczeństwo przejścia. No oczywiście na jakichś bardziej ruchliwych skrzyżowaniach przy pomocy policji, więc często jest też współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego. No i następnie w trakcie pielgrzymki również przy przejściu przez jakieś bardziej ruchliwe punkty, no to już jak nie ma pomocy policji, no to, to radzimy sobie sami, żeby każdy pielgrzym bezpiecznie przeszedł.
1: Pielgrzymka z Warszawy startuje już 6 sierpnia, albo dopiero za prawie 2 miesiące. Od 6 czerwca będzie można się już zapisywać, pewnie wchodząc na stronę internetową, czy patrząc też na
2: www.siedemnastka.org.pl.
1: Bardzo dobrze. Albo na fanpage, bo też na Facebooku można śledzić te informacje. Jakie hasło będzie miała tegoroczna pielgrzymka?
3: W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem Prowadzeni i Posłani. Co roku to hasło się zmienia, bo co roku też Kościół w Polsce proponuje jakieś hasło roku duszpasterskiego, żeby nakreślić jakiś kierunek naszej formacji, naszego nauczania, naszej modlitwy. I w tym roku to jest właśnie to. Chcemy odkrywać, co to znaczy być uczniem i co to znaczy być misjonarzem w codzienności. Więc pod tym hasłem będziemy pielgrzymować prowadzeni i posłani. Chcemy być prowadzeni przez Pana Boga, ale też nie w ścianę, tylko do innych. Nie? Więc chcemy zobaczyć, czy jesteśmy posłani do tych, których tak naprawdę mamy bardzo, bardzo blisko siebie.
1: My zaraz jeszcze będziemy rozmawiać o pielgrzymce, także po 21 jeszcze chwila z naszymi gośćmi. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio ksiądz Marcin Przywara, przewodnik Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickiej Grup 17 na Jasną Górę, Wojciech Socha, kierownik trasy pielgrzymkowej, Cecylia Cieślik, kwatermistrzostwo noclegowe i Jan Socha, służba porządkowa. Rozmawiamy o pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Co prawda pielgrzymki te piesze ruszają głównie w sierpniu, ale już za chwilę będzie można zapisać się chociażby na tę warszawską pielgrzymkę Grup 17. Patrząc też globalnie, każdego roku na Jasną Górę przybywa około 4-4,5 miliona pielgrzymów. Mówimy o tym w przeciągu całego roku. Co sprawia, że ci pielgrzymi przybywają po raz kolejny na Jasną Górę? Może wy przeżyliście sami takie doświadczenie, które was przyciąga, bądź możecie podzielić się takimi historiami od osób, które z wami pielgrzymowały.
2: Kiedy ja myślę o takich sytuacjach, które przyciągają, to ja sam przeżyłem takie momenty, jeszcze pielgrzymując jako kleryk, zanim zostałem księdzem. Dla mnie bardzo dużym takim wstrząsem, może nie wstrząsem, bo to może negatywnie brzmi, ale tak coś, co wywołało we mnie takie bardzo duże wrażenie, to była spowiedź w drodze. I potem, kiedy mogę przeżywać to jako ksiądz, to jeszcze tylko dokłada do tego niezwykłego doświadczenia, gdzie ta spowiedź to jest takie doświadczenie bardzo szczerej rozmowy. Często to jest spowiedź po wielu latach. Często to jest spowiedź motywowana jakimś doświadczeniem, takim zupełnie nadnaturalnym, gdzie człowiek po prostu jakby wie, że już nic sam nie może. Nie? Że zostaje mu tylko po prostu zwrócić się do Pana Boga szczerze z prośbą o pomoc i naprawdę wtedy ja doświadczam tego, że te rozmowy, te spowiedzi, one są niezwykle głębokie, niezwykle szczere, takie przemieniające i oczywiście obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi, więc powiedzieć za dużo nie mogę, ale mam takich w pamięci mnóstwo sytuacji, w których ktoś naprawdę przychodził, mówiąc tak wprost, taki na dnie, nie? A doświadczał tego, że Pan Bóg naprawdę może w ten taki bardzo, powiedzielibyśmy, prozaiczny sposób podnieść, dodać jakąś nadzieję, dodać otuchę i taki człowiek potrafił nabrać nowego sensu do codziennego funkcjonowania, więc to jest dla mnie coś, co mnie zawsze bardzo, bardzo porusza. Spowiedź, rozmowa, to jest wszystko bardzo szczere, tam naprawdę nie masz nic do stracenia.
1: Podejrzewam, że też okoliczności, w których znajdują się pielgrzymi, mogą w pewnym momencie nawet sprzyjać takiej rozmowie, czy to właśnie spowiedzi, jeśli mówimy tutaj o rozmowie z kapłanem, ale w sakramencie spowiedzi, czy też takiej rozmowie z osobą, która idzie tuż obok nas, no bo w trakcie tej drogi coś trzeba robić, tak? No wiadomo, można się modlić, śpiewać, ale też zapewne są jakieś rozmowy, ludzie się otwierają. Czy wy macie takie historie, które gdzieś wam zapadły w sercu, w pamięci? Wojciech, Cecylia, Jan. Kto zaczyna? Janek.
3: No to na pewno jeśli chodzi o otwarcie się na drugą osobę, no to jest to bardzo dobry moment. Okoliczności są na pewno sprzyjające. Myślę, że tutaj na pewno może pomóc taki bardzo fajny zwyczaj, który jest na pielgrzymce, czyli mówienie sobie per bracie, siostro. To jest na pewno taka rzecz, która na starcie bardzo skraca dystans i jakby wyrównuje poziom rozmówców i bardzo właśnie fajne jest to na pielgrzymce, że często można uciec od takiego, od takiej codzienności i popatrzeć na drugą osobę nie przez pryzmat tego, kim jest, czym się zajmuje, tylko po prostu porozmawiać po prostu z drugim człowiekiem, tak? A jeśli chodzi o jakieś takie momenty zapadające w pamięć, no to z mojej perspektywy na pewno jest to wejście na Jasną Górę, już dotarcie do samego klasztoru. Każdy pielgrzym, który przejdzie całą tą drogę, a nawet nie całą, który dołączy w trakcie i będzie zmagał się z trudem pielgrzymowania i dojdzie na Jasną Górę, to przeżywa, no ja z mojej perspektywy powiem, że jest to na pewno wzruszający moment, taki też no organizm się tak zachowuje, że jest już na takim skraju wyczerpania i na pewno no towarzyszą temu niesamowite emocje też.
1: Czyli dosłownie w przenośni dotarcie na sam szczyt, szczyt jasnogórski, to niesamowite przeżycie. Cecylia, ty masz takie własne przeżycia, czy może historię osób spotkanych na szlaku?
4: Dla mnie takim najpiękniejszym przeżyciem jest msza w Mstowie. To jest msza podczas ostatniego dnia u właśnie źródeł w Mstowie. I to jest taka msza polna, polowa. I my tam, pielgrzymi, siedzą na dole takiej górki i msza się odbywa właśnie na tej górce. I nie wiem dlaczego, i nie umiem w sumie tego racjonalnie wyjaśnić, ale zawsze jest taki moment podczas Komunii Świętej, gdzie biegają dzieci, ale w sumie nie tylko dzieci, z flagami grup, różnych właśnie, różne kolorowe flagi. I zawsze w tym momencie, właśnie nie wiem z jakiego powodu i nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić, się wzruszam i nawet tam takie parę łez może polecieć. Jest to taki bardzo... taki moment, no mój ulubiony chyba na pielgrzymce. Jest to taki właśnie ostatni dzień, już to się wszystko kończy, a to jest takie właśnie piękne i wyjątkowe. Ale także wszystkie kazania, które są dla mnie zupełnie inne niż podczas mszy w ciągu całego roku, bo tak bardziej trafiają jakoś do mnie i są takie, no też właśnie wyjątkowe. I wszystko, co ksiądz mówi, jakoś tak bardziej trafia do serca. I ogólnie całe msze też są wyjątkowe. Bardzo dużo śpiewania, bardzo dużo takich wyjątkowych, wzruszających momentów, które zazwyczaj się nie dzieją podczas całego roku, bo to wszystko właśnie ma taki inny wymiar. Jest takie bardziej radosne, bardziej kolorowe. I uważam, że to jest właśnie bardzo piękne i trzeba tego doświadczyć.
1: I trzeba tego doświadczyć. Wojciech, 36 lat pielgrzymujesz.
2: Będzie w tym roku, tak.
1: Tak, ja no to powtarzam, bo to no jest piękny wynik, dlatego podejrzewam, że ty tych historii różnych przeżyć poznanych ludzi na trasie masz bardzo wiele. Masz takie szczególne momenty, które gdzieś może stają ci przed oczami, które sobie przypominasz, osoby, doświadczenia pielgrzymkowe.
2: Oczywiście tak, no jakby pielgrzymka towarzyszy mi przez większość życia, więc było wiele takich momentów, gdzie pielgrzymka miała jakiś tam kłopot, czy zgubiona trasa, jeden z porządkowych zabłądził. Kiedyś trzy grupy weszły po kolana w wodę, bo tak wyszło, tak ktoś poprowadził. Trzeba było, tak różne sytuacje, takie śmieszne, z perspektywy czasu śmieszne wtedy, może niekoniecznie się wydarzały.
1: No tak, bo co potem zrobić z butami, jak się nie ma na zmianę. No tak, ale...
2: Jest to też związane z jakby współpielgrzymowaniem z braćmi z służby porządkowej. Serdecznie tutaj pozdrawiam całą służbę porządkową, szczególnie wszystkie służby w ogóle. I brata Adama Kowalskiego, który jest szefem służby porządkowej, a który też ma ciężki czas związany z śmiercią brata w tym roku. Także Adam, serdecznie cię pozdrawiam i trzymam kciuki za nasze wspólne pielgrzymowanie w tym roku. Oczywiście w tym wszystkim też jakby rodzina uczestniczy. Ja mam osobiście z moją żoną mamy piątkę dzieci i z tej piątki dzieci czwórka pielgrzymuje, tak?
1: Ale dobrowolnie.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że dobrowolnie. Poczynając od Janka, który jest tutaj z nami, najstarszy mój syn, jest Antek, student medycyny, który jest wybitnie zaangażowany w siedemnastkach, bo w ciągu dnia jest porządkowym i prowadzi grupy, a jak przychodzi na nocleg, to zdąży się umyć i biegnie na punkt sanitarny, jeszcze opatrunki robić ludziom, także wielki szacun. W ogóle dla służba medyczna też tak funkcjonuje, że w ciągu dnia idą, a wieczorem jeszcze pracują i pomagają ludziom i opatrunki robią. Także to jest Marysia, która pracuje tutaj bardzo blisko z księdzem Marcinem, jest w służbie informacji, zapisuje, dba o to, żeby

0: ale myślę, że jak będzie kiedyś chciała, to na pewno może wziąć udział. Także całą moją rodzinę i moją żonę też serdecznie chcę pozdrowić. Moja żona, jak wychodziła za mąż, to wiedziała, że w pakiecie z mężem bierze też pielgrzymowanie.
1: Każdego roku. Tak. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę. Jak przygotować się do takiej pielgrzymki? Bo my bardzo dużo mówimy o tym, jak wygląda dzień, jaka to jest trasa, że średnio około 30 km dziennie trzeba przejść. Warszawska pielgrzymka idzie 9 dni, ale są dużo dłuższe też w Polsce pielgrzymki i też krótsze. Czy trzeba wcześniej wyrobić jakąś taką formę fizyczną, czy może bardziej formę duchową?
2: Myślę, że i o jednym, i o drugim nie wolno zapomnieć, ponieważ i z jednym, i z drugim możemy doświadczać różnego rodzaju problemów na trasie. Więc to, co najbardziej ludzkie, to wychodzone buty. Więc na pewno nie wpadamy na pomysł zakupu butów przed samą pielgrzymką.
1: No tak, bo jak na jeszcze pewno wejdziemy do wody gdzieś po drodze, to szkoda tych butów by było. To,
2: tak. Gdybyśmy mieli starsze więcej czasu, to sam mógłbym opowiedzieć pewną historię o moich butach, które nie pomogły mi, tak? Bo były właśnie nowe, więc nie polecam. Natomiast to na pewno trzeba się przygotować też troszkę fizycznie. Aczkolwiek dużo mówimy o tych służbach, które są, i służby, jak sama nazwa wskazuje, w pielgrzymce są po to, żeby służyć pielgrzymowi. Więc służba medyczna, służba transportowa, służba bagażowa, służba informacyjna, służba medialna, służba nagłośnienia, łączności. To są dziesiątki ludzi, którzy służą po to, aby pielgrzym mógł bezpiecznie, cało, zdrowo dojść właśnie na Jasną Górę. Więc na pewno trzeba mieć jakąś podstawę kondycyjną, fizyczną, a duchowo to już robimy wszystko, co możemy, żeby wszelkie braki duchowe naszych pielgrzymów i nasze również wspólną modlitwą, troską o siebie nawzajem zagospodarować. Więc no cóż, jeżeli pojawiają się, kochani, jakiekolwiek pytania, to służymy odpowiedzią właśnie chociażby na naszym fanpage'u, na stronie internetowej, czy chociażby przez telefon pielgrzymkowy, który również jest dostępny, można śmiało dzwonić i wtedy nasze służby informacyjne, jakkolwiek to brzmi, udzielą wszelkich potrzebnych informacji.
1: 6 czerwca startują zapisy na warszawską pielgrzymkę akademicką grupy 17, więc oczywiście tak, ale myślę, że możemy popatrzeć dużo szerzej i zobaczyć, gdzie w miejscowościach, gdzie są nasi słuchacze, w różnych miejscach są takie zapisy, jakie pielgrzymki wyruszają, więc myślę, że zachęceń z waszej strony było dużo i opowiedzenia o tym, czym pielgrzymka jest, z czym to się je, jak dochodzi się już na ten szczyt jasnogórski, jakie są przeżycia, ale gdybyście tak jednym zdaniem na zakończenie mieli powiedzieć, dlaczego warto pójść, to teraz jeszcze taka jedna rundka i po jednym zdaniu zacznę od Janka, dlaczego warto wyruszyć na pierwszą pielgrzymkę.
3: To ja może powiem o tym, że pielgrzymka może być dla każdej osoby takim właśnie resetem od codzienności, żeby zresetować się duchowo, można przemyśleć rok poprzedni i rok następny. Można pójść właśnie w intencji, w której się dziękuję za coś, co się wydarzyło, no albo na co się ma nadzieję na przyszłość.
1: Cecylia?
4: Ja uważam, że jednym słowem to dobroć i żeby poznać, zauważyć tą dobroć w sobie, ale też żeby zobaczyć taką dobroć ludzką, która po prostu można zauważyć ją na pielgrzymce na każdym kroku od drugiej osoby.
1: Wojciech? Jedno zdanie, Wojciech Socha, proszę.
0: To jest właśnie towarzyszenie drugiej osobie, tak? Czyli kontakt z drugim człowiekiem, ta empatia. Mogę komuś coś pomóc, mogę być dla kogoś dobry, mogę w jakiś sposób uszlachetnić pielgrzymowanie drugiej osobie. I to jest sens naszej służby, tak? Żeby tym wszystkim ludziom pomóc i umożliwić im dojście na Jasną Górę.
1: Ksiądz Marcin Przywara?
2: Dla mnie pielgrzymka to są relacje. Relacje z Bogiem, relacje z drugim człowiekiem i relacja ze sobą. Bardzo tego potrzebujemy.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli ksiądz Marcin Przywara, Wojciech Socha, Cecylia Cieślik i Jan Socha. Dziękuję bardzo, a Państwa już za chwilę zapraszam na rozmowę z Małgorzatą Jarosz-Jarszewską, zastępcą dyrektora Caritas Polska. Zostańcie z nami.
5: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Rama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja raz jeszcze witam się z Państwem po przerwie. Ze mną już zapowiedziany gość Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska. Witam bardzo serdecznie, pani dyrektor.
2: Witam serdecznie.
1: No, Dzień Dziecka, który w zasadzie obchodziliśmy, świętowaliśmy wczoraj, ale Dzień Dziecka trwa jeden dzień, a pomoc dzieciom w zasadzie może czy powinna trwać każdego dnia. W zeszłą sobotę Caritas Polska zorganizował ogólnopolski festyn Dzieci Dzieciom. Co było najważniejszym przesłaniem tego wydarzenia?
2: Dla nas najważniejszym przesłaniem było to, żeby dzieci, które gościły na tym festynie, a przyszło kilka tysięcy osób z rodzinami, przyjechały też dzieci z Caritas diecezjalnych z całej Polski, żeby poznały Caritas, żeby zrozumiały, że Caritas to miłość i że Caritas kieruje się wartościami takimi jak przyjaźń, jak empatia, jak współczucie, jak wrażliwość, troska, bliskość. I to wszystko, tego wszystkiego dzieci mogły się nauczyć w naszej strefie Caritas, gdzie przez zabawę poznawały też te wartości. Ale równocześnie była bardzo ważna część tego festynu, czyli msza święta, a na zakończenie wspaniały koncert Małej Armii Janosika.
1: Wasze działania Caritas Polska, ale też Caritas diecezjalnych już wspomnianych, w zasadzie przez cały rok dotyczą również pomocy dzieciom w różnych obszarach. Jakie to są takie działania, które prowadzicie przez cały rok? O jakich projektach mogłybyśmy opowiedzieć?
2: Można podzielić te działania na takie trzy grupy. Jedna grupa to są placówki, które są prowadzone przez Caritas diecezjalne w całej Polsce, czyli świetlice socjoterapeutyczne, domy samotnej matki, domy matki i dziecka, domy dziecka, czyli takie miejsca, gdzie instytucjonalnie pomaga się dzieciom w najtrudniejszej sytuacji. Druga część to są właśnie działania akcyjne, czyli akcje związane na przykład z Dniem Dziecka, czyli różnego typu wydarzenia, które dla dzieci są organizowane. Do takich akcji, no oczywiście to trwa troszkę dłużej, należy wakacyjna akcja Caritas, czyli organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacyjnym. I trzecim taką grupą to jest wolontariat, czyli to, co proponujemy dla dzieci i młodzieży, żeby się zaangażować i włączyć w działania Caritas w całej Polsce w ramach szkolnych kół Caritas i przedszkolnych kół Caritas, bo takie też istnieją. Można też powiedzieć, że jeszcze czwartą działalnością jest to, co tylko my jako Caritas Polska robimy, czyli pomoc dzieciom na całym świecie w najtrudniejszych miejscach, gdzie ta sytuacja jest bardzo trudna i to są kryzysy humanitarne.
1: Czy możemy powiedzieć, podliczyć to albo pokazać, jaka jest skala, ile dzieci korzysta z waszych działań, programów w ciągu roku? I na razie bym te wakacje jeszcze na chwilę zostawiła, one są już oczywiście przed nami, ale chociażby w tych świetlicach, tak, czy w innych projektach wspierających, czy to jeśli chodzi o pomoc socjalną, czy jeśli chodzi o pomoc, o rozwijanie różnych umiejętności, zdolności dzieci, może z uboższych rodzin.
2: To jest tak, że te duże liczby, to one właśnie kreują się wtedy, kiedy mówimy o wakacyjnej akcji Caritas albo wigilijnym dziele pomocy dzieciom. Wtedy mówimy o kilkudziesięciu tysiącach dzieci, 20 tysięcy, 30 tysięcy do 50 tysięcy. Natomiast placówki też, liczby są też duże, bo Caritas prowadzi blisko 100 świetlic środowiskowych w całej Polsce. To są i większe, i w miastach, i w małych miejscowościach, i świetlice wiejskie, i przyparafialne, gdzie uczęszcza kilka tysięcy dzieci. I tam ta praca jest taka bardzo regularna, codzienna. Są też domy samotnej matki, których jest 20, 14 domów dziecka, więc liczba tych placówek powiedzmy jest około 200 może w sumie, no ale jest to kilka tysięcy dzieci, które regularnie z tej pomocy korzystają.
1: A jak trafiają do was właśnie podopieczni, czy dzieci, które chociażby przybywają na taką świetlicę? Czy to jest tak, że to wy poszukujecie gdzieś tych dzieci w terenie, czy być może one same się zgłaszają, albo może ich opiekunowie, rodzice przychodzą do was?
2: Zawsze najlepszą ścieżką informacyjną w działaniach Caritas są parafie. I to zwykle przez parafie takie informacje przechodzą. Zazwyczaj też w parafii znane są rodziny, które wymagają takiej pomocy, oczywiście jeśli są w parafii. Teraz coraz częściej mamy osoby, które nie przychodzą do kościoła. Współpracujemy oczywiście ze szkołami i to i w ramach z pedagogami w szkołach, i to w ramach świetlic socjoterapeutycznych, i dzieci mogą być kierowane do takiej świetlicy, jeśli wiadomo, że wymagają wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychospołecznego, mogą być kierowane przez właśnie tak instytucjonalnie, na przykład przez pedagoga szkolnego. Również ze szkołami współpracujemy w takim programie stypendialnym, czyli...
1: Na czym on polega, ten program?
2: To są stypendia, nazywają się skrzydła, dodajemy dzieciom skrzydła i dwa talenty. Skrzydła to są stypendia bardziej socjalne, a dwa talenty dla dzieci utalentowanych, które rozwijają jakieś swoje pasje. I to jest typowa współpraca ze szkołami, gdzie pedagodzy szkolni określają dzieci potrzebujące w swojej szkole i kierują do Caritas diecezjalnej, żeby takie stypendium móc uzyskać. To nie są jakieś bardzo duże kwoty.
1: No właśnie chciałam zapytać, jakie to są środki, tak? Bo rozumiem, że one trafiają na edukację czy na jakiś rozwój umiejętności.
2: Tak. To stypendium socjalne to jest rzędu 1500 zł w okresie roku szkolnego. Dwa talenty to jest 3000 w tej chwili. I co ważne jest, to nie są środki przekazywane rodzicom do wydatkowania, tylko odwrotnie, wydatkowane środki udokumentowane na potrzeby dziecka są jakby zwracane, refundowane rodzicowi. I te stypendia, około 1000 dzieci rocznie korzysta z takich stypendiów. Skrzydła najczęściej są przekazywane dzieciom w rodzinach, w których się wydarzyła jakaś tragedia. Odszedł jeden z rodziców z powodu choroby. Rodzina jest wielodzietna, czasami są to dzieci żyjące w domach na wsiach, które nie mają najlepszych warunków. I rzeczywiście te 1500 zł robi różnicę. Trudno sobie to wyobrazić, bo oczywiście w tym aktualnie już od wielu lat, 500+, teraz 800+, pewne podstawowe potrzeby zaspokaja i to jest oczywiste, że ta sytuacja się poprawiła. Niemniej jednak dzieci chcą też mieć porządne buty, chcą też uczestniczyć na lekcji języka angielskiego, czasami kupić jakieś materiały do szkoły, jakieś ubrania do treningów, no różnego typu podstawowe rzeczy. Czasami jest to też sprzęt komputerowy. I jeżeli rodziny na to nie stać, a mamy tutaj, nie wiem, Agatkę z miejscowości, która jest 9. dzieckiem w rodzinie, no i wiadomo, że w takiej rodzinie jakby
1: tych potrzeb
2: się bardzo
1: jest dużo
2: nie starać,
1: więcej, tak.
2: Tych potrzeb jest bardzo dużo, to korzystają z takiego stypendium przez wiele lat, uczęszczając do szkoły. A drugą grupą są dzieci, które mają naprawdę talenty, są w klasach mistrzostwa sportowego, czy uczą się rysunku, czy też grają na skrzypcach i też takie stypendium no jakby wzmacnia to. Pamiętam dziewczynkę, która no już teraz jest dorosła, chyba, która trenowała szermierkę, która dzięki tym środkom na przykład mogła sobie pozwolić na fizjoterapeutę, który był jej potrzebny, żeby lepiej ten sport uprawiać, mieć lepsze wyniki. Teraz mamy w swoich szeregach kajakarza, dziewczynę, która jeździ 100 km na zajęcia z rysunku architektonicznego do Kielc ze swojej miejscowości. No i to naprawdę miło jest wspierać też takie talenty i torować drogę do osiągnięć.
1: Czy wasi podopieczni, chociażby tych właśnie programów, o których mówimy, wracają do was, kiedy już sami idą na jakąś taką ścieżkę rozwoju zawodowego? Macie z nimi kontakt? Oni przychodzą? Może wspierają też Caritas poprzez jakieś inne swoje działania?
2: Mają kontakt z Caritas diecezjalną i bardzo często są po prostu wolontariuszami w tej Caritas i to jest też
1: czyli dobro wraca.
2: Piękne. Tak jest. Dobra jest więcej, dobro wraca i to zaangażowanie też jest bardzo ważne, bo to buduje też organizację ludźmi, którzy chcą po prostu działać dla dobra wspólnego, widzą też potrzeby innych dzieci, którym też można pomóc.
1: Czy do tego programu dwa skrzydła i skrzydła, bo z tego, co zrozumiałam, jeden jest taki, że to nauczyciele bardziej kierują, czy wskazują.
2: Drugi też.
1: Drugi też, bo właśnie chciałam dopytać, czy to jest tak, że to rodzice mogą zgłosić się do Caritas diecezjalnych i nie wiem, wystąpić z jakąś taką prośbą o otrzymanie takiego stypendium, czy jakichś określonych środków? Czy to raczej idzie tylko przez placówki szkolne?
2: Raczej jest to przez placówki szkolne, dlatego że to musi ktoś zewnętrznie określić to że dziecko ma taką potrzebę, znaczy w sensie, że rodzina jest rodziną w potrzebie, tak? Bo oczywiście dzieci zdolnych mamy bardzo dużo i pewnie różne środki by się przydały na rozwijanie ich pasji. Natomiast no wiadomo, Caritas pomaga tym najbardziej potrzebującym i to akurat jest program, który jest weryfikowany przez pedagogów szkolnych.
1: Rozumiem, że wracają do was jako czasami wolontariusze, ale może jest jakaś taka historia, która zapadła pani w pamięci osoby podopiecznego właśnie w ramach tego programu.
2: Wiem o Filipie, który teraz ma 18 lat. Niedawno zmarła jego mama, w sensie chyba 3 lata temu. I to też tak jest, że już człowiek jest, prawda, na końcu szkoły i jeszcze do matury potrzeba garnituru. No i po prostu to są właśnie te środki, które wtedy przychodzą, tak, które są potrzebne na takie dosyć podstawowe, wydawałoby się, potrzeby, ale nie w każdym domu to jest.
1: Nie w każdym domu to jest, a tu trzeba wejść głębiej, poznać rodzinę, poznać potrzeby i Caritas te działania podejmuje. My za chwilę jeszcze porozmawiamy o działaniach wakacyjnych Caritas, jakie są tutaj formy spędzania czasu organizowane przez Caritas Polska czy Caritas diecezjalne, ale także o tych działaniach za granicą na rzecz dzieci. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska. Rozmawiamy o pomocy dla dzieci przez cały rok, całorocznej. Skupmy się trochę na czasie, który jest najbliżej przed nami, czyli na wakacjach, bo z tej pomocy Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych korzysta sporo dzieci w naszym kraju. Jesteśmy w stanie tutaj podać konkretniejsze liczby, ile rocznie dzieci wyjeżdża na kolonie, półkolonie organizowane przez Caritas Polska i Caritas Diecezjalny.
2: W zeszłym roku było to 19 tysięcy dzieci, około 100 turnusów było zorganizowanych właśnie takiego wypoczynku, zarówno takiego długiego, czyli kolonii dwutygodniowych, jak i tak zwanych półkolonii, czyli zajęć prowadzonych w różnego typu placówkach prowadzonych przez Caritas. Są też do tego wycieczki i krótsze aktywności, które często są organizowane w parafiach, ale też przez parafialne zespoły Caritas.
1: Jak można skorzystać z takich wyjazdów wakacyjnych, jak trafić na takie kolonie? W jaki sposób do Was zgłaszają się podopieczni?
2: Najczęściej zaproszenia do uczestnictwa w takim wypoczynku mają dzieci, które są przez cały rok pod opieką Caritas. Właśnie z placówek, czyli ze świetlic środowiskowych, stypendyści i zapewne też wolontariusze, którzy też są zaangażowani, są po prostu blisko Caritas. Oni wiedzą o koloniach i oni często też na nie wyjeżdżają. Zazwyczaj informacja o organizowanym wypoczynku ukazuje się normalnie na stronach Caritas Diecezjalnych, są terminy zgłoszeń, karty kolonijne, to jest organizowane tak jak każdy oficjalny
1: kolonie.
2: Wypoczynek. Tak, tak, są zatrudniani opiekunowie, wychowawcy, prowadzone są różnego typu zajęcia, wycieczki, zajęcia sportowe. No i kolonie odbywają się też w specjalnych ośrodkach, które Caritas posiada.
1: Gdzie są te miejsca, gdzie organizujecie takie wypoczynkowe wyjazdy dla dzieci?
2: W całej Polsce praktycznie większość Caritas Diecezjalnych posiada własne ośrodki, niekoniecznie na swoim terenie, co jest ważne, bo dzieci chętnie odpoczywają też w innym środowisku, także wiem, że Wrocław ma ośrodek nad morzem, Poznań ma ośrodek nad morzem, Olsztyn ma nad pięknym jeziorem w Rybakach. Praktycznie, no mówię, każda Caritas Diecezjalna ma ośrodki wypoczynkowe, ośrodki kolonijne, tak to nazwiemy, i w tym okresie wakacyjnym takie kolonie organizuje. Czasami one się wymieniają, no a czasami też są organizowane w jakichś komercyjnych miejscach. I są to albo kolonie takie duże, albo też mniejsze inicjatywy. Wiem na przykład, że w Caritas Diecezji Opolskiej jest taki program, w którym same parafie organizują dla dzieci ze swojego terenu wyjazdy bardziej typu wycieczka kilkudniowa w ciekawe miejsca, tak żeby też miały możliwość skorzystania z lata i z tych uroków poznawania Polski.
1: Te wyjazdy, to nie jest tak, że one są całkowicie bezpłatne, tylko też trzeba jakiś ponieść wydatek związany. Natomiast czy one są w takich stawkach jak inne komercyjne wyjazdy, czy tutaj są inne ceny?
2: One są oczywiście zawsze tańsze, dlatego że są organizowane w sposób niekomercyjny, czyli na nich się jakby nie zarabia. Caritas ma własne ośrodki, ale też część dzieci zdarza się, że mają dofinansowania, tych dzieci, które mają bardzo trudną sytuację finansową. Także na pewno każda z Caritas Diecezjalnych prowadzi tak zwaną rekrutację na kolonie i ma pewne określone zasady, w jaki sposób można z nich skorzystać.
1: Czy jeszcze teraz jest taki moment, że można zgłosić się na takie kolonie, że można trafić na taką informację, gdzie one są, i po prostu skorzystać też z takiej formy?
2: Tak, myślę, że to jeszcze się dzieje, chociaż kolonie są zgłaszane do kuratoriów. no już jesteśmy w okresie przedwakacyjnym, a już mamy czerwiec.
1: Już mamy czerwiec, no, tak,
2: to,
1: tak. Wczoraj
2: to nie wiem, jak z tymi zgłoszeniami.
1: Pytam, gdyby ktoś z naszych słuchaczy, którzy nas słuchają,
2: trzeba sprawdzić
1: że jeszcze może to jest taki moment.
2: Na stronie Caritas swojej diecezji, jakie są możliwości. A to różnie jest w różnych miejscach.
1: 19 tysięcy dzieci korzysta tak średnio z takich właśnie form wakacyjnego wypoczynku organizowanych przez Caritas, ale Caritas nie działa tylko w obrębie naszego kraju. Wy też wychodzicie z tymi działaniami szerzej. Również pomagacie, czy zapraszacie do Polski dzieci z Ukrainy. Na czym polega to działanie?
2: Tak, odkąd wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie i oczywiście pomoc była udzielana, ale w ostatnim czasie, co jest ważne, to żeby dzieci z tych najbardziej dotkniętych terenów mogły przyjechać i po prostu odpocząć. Robimy ten program we współpracy z Caritas Spes i Caritas Spes w zasadzie, to jest katolicka Caritas na terenie Ukrainy. To oni są odpowiedzialni za rekrutację dzieci z terenów najbardziej dotkniętych, takich, które, one wszystkie potrzebują odpoczynku, ale no, jesteśmy w stanie udzielić pomocy. W tym roku to jest 530 dzieci, 8 turnusów, które organizujemy, ale Caritas Spes jakby organizuje transport do Polski, do granicy, potem dzieci są przejmowane, one przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, natomiast to, że mają tutaj bezpieczne miejsce, odpoczynek, noc bez syren i normalną zabawę dodajemy, staramy się do tego dodać pomoc psychologiczną, bo mamy też psychologów mówiących po ukraińsku, bo to oczywiście są zazwyczaj dzieci, które już dotknięte są tą traumą życia w takim ciągłym stresie od wielu lat.
1: Czy to jest też czas wakacyjny, czy to są inne momenty, kiedy zapraszacie tutaj do Polski dzieci z Ukrainy i czy one też właśnie przebywają w ośrodkach Caritas, czy jakoś inaczej ta pomoc się odbywa?
2: Staramy się organizować to przed wakacjami i po wakacjach, czyli teraz w okresie wiosennym i wczesnoletnim, kiedy jeszcze nasze dzieci są w szkole i czasami też na jesieni taka druga tura. Też, no, żeby po prostu wakacje też ośrodki były gotowe na organizację wypoczynku tak jak co roku dla dzieci, które przebywają tutaj w Polsce. Ale to tak naprawdę wszystko jest w porozumieniu też właśnie Caritas Spes z władzami tam oświatowymi, także zawsze jest zgoda po prostu na to, żeby te dzieci nie były w tym czasie w szkole. Zresztą to ze szkołą też jest kłopot, ona nie zawsze działa.
1: No więc właśnie, tak. Natomiast wasze działania też idą dużo szerzej, tak? I to oczywiście wojna w Ukrainie, no to jest temat, który nas też bardzo mocno dotyka, jest nam bliski, ale wy wychodzicie dużo szerzej. Chociażby Etiopia to jest miejsce, gdzie Caritas też prowadzi działania na rzecz dzieci. Co tam robicie?
2: Caritas Polska prowadzi w ogóle działania na świecie pomocowe, szczególnie w miejscach kryzysów humanitarnych. I oczywiście dzieci są tym najbardziej dotkniętą grupą w czasie takich kryzysów. W Etiopii 3 lata temu zakończyła się wojna i dzieci są w bardzo trudnej sytuacji. W regionie Tigraj 34 szkoły, tam większość tych szkół była zniszczona, no one w jakiś tam sposób zostały odbudowane, to nie w takim rozumieniu naszym polskim, europejskim, no ale powiedzmy, że działają i 7 tysięcy dzieci chodzi do tych szkół i w tych szkołach są kilka rodzajów tych działalności. Przede wszystkim dziecko dostaje drugie śniadanie. Tylko my mówimy o tym drugie śniadanie, ale to często jest jego jedyne śniadanie.
1: Po prostu pierwsze, albo jedyne.
2: I tym posiłkiem, który jesteśmy w stanie sfinansować, to są takie herbatniki wysokoenergetyczne, które dzieci jedzą i dzięki temu dostarczane jest im 430 kalorii dziennie. Czasami jest to jedyny posiłek dla tych dzieci. One też czasami chodzą do szkoły po to, żeby to jedzenie dostać. Drugim działaniem jest odbudowywanie toalet, budowanie w ogóle toalet z bieżącą wodą, poprawianie higieny, uczenie też higieny i dzięki temu całkowita zmiana warunków w tych szkołach. No i oczywiście takie bardzo podstawowe rzeczy jak kupienie ławek i krzeseł, bo dzieci często się uczą po prostu siedząc na ziemi. A trzecim działaniem bardzo, bardzo też ważnym to są szkolenia dla nauczycieli, jak pracować z dziećmi, które doznały traumy. Ta trauma jest związana ze strasznymi rzeczami, które się tam działy i praktycznie wszystkie te dzieci mają w sobie ten brak poczucia bezpieczeństwa i przeżycia traumatyczne i to, żeby nauczyciele potrafili pracować z nimi i w jakiś sposób przeprowadzać ich dalej w przyszłość, jest bardzo ważne.
1: Ja jestem ciekawa, w jaki sposób wy wybieracie te miejsca na świecie jako Caritas Polska, żeby pomagać dzieciom, bo tych kryzysów humanitarnych, tych problemów, tych potrzeb jest dużo więcej, tak? To jest, można patrzeć na cały glob i wszędzie gdzieś będzie miejsce, gdzie jest potrzebna pomoc. Dlaczego akurat Etiopia? Dlaczego akurat w taki sposób działacie?
2: Tu by trzeba było powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna ważna rzecz to jest to, że jesteśmy w sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa, ale Caritas Internationalis, czyli sieć wszystkich Caritas na całym świecie. Ich jest ponad 160. W zasadzie w każdym kraju Caritas jest. Ona działa lepiej albo mniej dobrze, ale jest. I w Caritas w Etiopii też jest Caritas. I kiedy pomagamy gdzieś w innym kraju, to przede wszystkim pomagamy przez tamtejszą Caritas. My przekazujemy środki finansowe, ale zanim przekażemy te środki finansowe, badamy, jakie są potrzeby. Prawda? To nie ma możliwości pomocy wszystkim, nie ma możliwości pomocy rozwiązania problemu głodu.
1: W każdym miejscu, tak? Chociażby jeszcze miejscu. Ameryka Południowa, tak? To też
2: tak,
1: jest miejsce.
2: Ale jeszcze w Afryce, jeszcze Sudan, takie miejsca, gdzie mamy program wsparcia dzieci malutkich, które po prostu są strasznie niedożywione. Tam zakupujemy takie żywienie podstawowe, medyczne, można powiedzieć, które już ratuje życie. I bada się te potrzeby i tworzy się programy, które z jednej strony mogą rozwiązać jakiś konkretny problem, bo zbudowanie łazienek w 34 szkołach to jest naprawdę rozwiązanie pewnego problemu. Tam dziewczynki nie chodzą do szkoły, jak są w okresie, bo nie ma łazienek, bo po prostu nie mogą. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taki mechanizm, który się nazywa emergency appeal, czyli w momencie, kiedy jest gdzieś kryzys, to są też kryzysy związane z jakimiś tajfunami, powodziami. Ogłasza taki kraj emergency appeal i wtedy inne Caritas, on ogłasza, co jest potrzebne, jakiej pomocy może udzielać, co jest w stanie po prostu zorganizować, ale potrzebuje na to środków. I wtedy Caritas Narodowe z różnych krajów dokładają się do tego wezwania o pomoc.
1: Tych działań pomocowych jest bardzo dużo. Tak jak już pani wspomniała, w zasadzie w każdym miejscu globu gdzieś ta pomoc jest potrzebna, ale wróćmy jeszcze na nasze krajowe podwórko. Wolontariat to jest taka forma, w którą mogą zaangażować się pewnie młodzi, nie wiem, czy też osoby starsze. My tutaj rozmawiamy głównie o dzieciach, ale jak to wygląda z tym wolontariatem? Czy wy cały czas macie osoby chętne, które zgłaszają się do wolontariatu, czy widzicie, że tutaj jest pewien ruch i jest coraz mniejsze zainteresowanie taką formą pomocy.
2: Aktywność jest w Polakach zawsze duża i widzimy różnego typu akcje, które się dzieją, nie tylko akcje kościelne, w których ludzie się chętnie angażują. Młodzież też. To, co chyba bardziej obserwujemy, to jest taka gotowość do pomocy akcyjnej, czyli można ogłosić potrzebę ludzi do pomocy, do jakiegoś działania. W Caritas takim sztandarowym działaniem są dwie zbiórki żywności, tak pomagam, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocna zbiórka, kiedy rzeczywiście trzeba obstawić 2,5 tysiąca sklepów przez 2 dni. Potrzebni są wolontariusze, którzy zachęcają klientów do przekazywania żywności, no i potem cała jakby otoczka organizacyjna, policzenia tego wszystkiego, co się zbierze, pakowania paczek, dostarczania paczek i tak dalej, i tak dalej. I w czasie takich akcji w nich uczestniczy około 20 tysięcy wolontariuszy. Młodych, również starszych, bo parafialne zespoły Caritas.
1: Czyli widać, że jest poruszenie w narodzie i jest chęć pomocy, ale tak jak pani dyrektor mówi, no jest konkretny cel postawiony.
2: Dużo trudniej jest zdobywać wolontariuszy do takiej pracy cyklicznej,
1: systematycznej. Tak właśnie podejrzewam. Na zakończenie, bo czas nam już nieubłagalnie upływa, jeśli ktoś chciałby zostać takim wolontariuszem, to gdzie powinien się zgłosić?
2: Zawsze do Caritas Diecezjalnej na stronie internetowej jest zawsze zakładka wolontariat i jest tam napisane, co trzeba zrobić, żeby się zgłosić. Zapraszamy.
1: Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska, była moim gościem. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. A po 23 zapraszamy jeszcze na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj nietypowo o 7 grzechach głównym. Gościem będzie ojciec Tytus Boguszyński. Zapraszamy serdecznie. Ja już kłaniam się i życzę spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Jasne światła.
1: 2 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2067. Nocne Światło od prawie 13 lat o tej porze rozpoczynamy. Program trwa 2 godziny. Do pierwszej będziemy razem. Zapraszam, aby ten czas wspólnie spędzić. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebook także zapraszam, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. To jest miejsce, które Państwo możecie zagospodarować i współtworzyć w ten sposób to wydanie programu, jak zresztą wszystkie dotychczasowe kolejne, które mieliście Państwo także okazję współtworzyć. Bo Państwa myśli, komentarze, refleksje, pytania często tutaj cytujemy i one kierują także uwagę na Państwa myśli w taki sposób, że czasami nawet to zmienia bieg dyskusji w programie. Tak więc zapraszam, mile Państwo tam jesteście widziani i przypominam, że Nocne Światła to program, który jest dla słuchaczy i ze słuchaczami, bo ta wspólnota świetlików od 13 już lat prawie towarzyszy Nocnym Światłom. Dzisiaj wieczorem rozmawiać będziemy o 7 grzechach głównych, ale nietypowo. Dlaczego nietypowo? O tym już powie Państwa i mój gość. Jest nim ojciec Tytus Boguszyński, kwardian klasztoru ojców Franciszkanów w Koszarawie Bystrej, proboszcz tamtejszej parafii stygmatów świętego Franciszka, rekolekcjonista, vloger, twórca strony Nietypowe Słowo i autor książki, po którą dzisiaj sięgamy, otwieramy. Książka zatytułowana Kochaj siebie. Witam Ojca, szczęść Boże. Dobry wieczór.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór. Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro. Proszę Ojca, no to zacznijmy od tytułu, bo to jest taka rzecz, która przyciąga uwagę w kontekście podtytułu, bo jeżeli widzimy kochaj siebie, a pod spodem nietypowe słowo o 7 grzechach głównych, no to jak rozumieć jedno w kontekście drugiego?
2: Grzech jest przeciwnością miłości, a Bóg stworzył nas do miłości, do tego, żebyśmy zawsze z Nim byli i odrzucając Boga po prostu popełniamy grzech. Dlatego tak odwrócony można by powiedzieć to sformułowanie, ten tytuł, po to, żeby pokazać konsekwencje grzechu jako odrzucenie miłości. Jest to więc zachęta do tego, żeby po prostu kochać się bardzo swoje dobro. Także to duchowe.
1: Kochać siebie, ale w takim kontekście rozumiem, żeby nie zabrać sobie drogi do Boga.
2: Oczywiście przykazanie miłości Boga i bliźniego mówi o miłości Boga i bliźniego i to bardzo często podkreślam ostatnio, bo to jest moje odkrycie sprzed kilku lat, jak siebie samego. Jeśli siebie nie pokochamy, będzie nam bardzo trudno pokochać Boga, będzie nam bardzo trudno pokochać drugiego człowieka, bo po prostu nie będziemy potrafili ich zrozumieć. Znaczy Boga ciężko jest zrozumieć, ogarnąć naszym umysłem, bo jest nieograniczony. Mówiąc o Bogu, tak już mówimy, już jest inny, bo Bóg ciągle nam się odkrywa, ale to wypływa też właśnie z miłości do siebie samego. Nie chodzi o narcyzm, ale chodzi o taką prawdziwą miłość, której źródłem jest Bóg.
1: No nie wiem, czy ojciec słyszał takie głosy w kościele. Ja muszę powiedzieć na własne uszy wielokrotnie, że kiedy pojawia się taka fraza kochaj siebie, to no już od razu włączają się takie głosy, które mówią, no tak, ale to egoizm, to nie, no egocentryzm, na to nie ma miejsca w kościele, to przecież Pan Bóg nas wzywa do miłości drugiego człowieka, do dawania, a tak kochać siebie to nie, to złe, niedobre jest. No i co zrobić z takim delikwentem, który w ten sposób to pojmuje?
2: No bo jest mi go, krótko mówiąc, szkoda, ponieważ no, dalej nie zrozumiał, na czym polega miłość. Przykładem dla mnie takiego pokochania siebie i odkrycia swojej wartości jest też to, o czym piszę w książce Nietypowe słowo o 7 grzechach głównych pod hasłem pycha, kiedy jedna z kobiet podeszła u początku mojego życia zakonnego do zakrystii i mi pogratulowała mojego grania na organach. Ja jestem samoukiem. W swojej fałszywej skromności powiedziałem, że to nie ja, że to nie, znaczy może nie tyle nie ja, ale nie umiem grać i tak dalej, brzydko gram. Obok mnie stał mój współbrat. Już widziałem, że był cały zagotowany. On jest taki bezpośredni, bo żyje do tej pory. Starszy, też mój wychowawca. Kiedy ta kobieta wyszła, tak po męsku mnie napomniał i powiedział: słuchaj, kto grał? Ty? Tak, to umie powiedzieć dziękuję. Miłość to także umiejętność powiedzenia dziękuję i odkrycia też swojej wielkości. Bo jeżeli my ciągle siebie dołujemy, ja się boję takich wierzących, którzy zakładają tylko i wyłącznie wory pokutne, tylko siebie dołują, nie widzą w sobie wielkości, nie widzą w sobie piękna, nie widzą w sobie takiej fascynacji też. Będzie im bardzo ciężko odkryć radość bycia osobą wierzącym. My często jako wierzący jesteśmy po prostu takimi chodzącymi smutasami. A Bóg mówi o tym w Księdze Psalmów: radosnego dawcy miłuje Bóg, a radość jako jeden z owoców Ducha Świętego jest wynikiem właśnie też doświadczenia miłości Bożej, ale też miłości do siebie samego, przykazanie miłości, nic więcej.
1: No ale mówienie o sobie dobrze, proszę ojca, jest ryzykowne też, bo od razu może się zapalić lampka: o, to jest samochwała, tak mówiąc językiem przedszkolnym, a już bardziej dojrzałe, no to narcyz. Ja muszę ojcu powiedzieć, kiedyś miałem taką, jak to się mówi, uniesienie w Duchu Świętym, tak chyba mogę powiedzieć, bo jakoś doświadczyłem głęboko takiej myśli, że Pan Bóg stworzył mnie i widział, że to było dobre. No ja oczywiście mnóstwo z tym złego zrobiłem, ale generalnie dzieło stworzenia mnie jako osoby było w założeniu po prostu dobre, że Bóg miał dobry pomysł. I tak się podzieliłem z pewną osobą, że no kurczę, że gdzieś Panu Bogu się udało to ja moje, no tyle, że tam no, trochę napsułem, no a może nawet i nie tylko trochę, ale i dużo. No ale myślę, że generalnie po prostu jestem piękny, bo Bóg mnie stworzył, prawda? Oczywiście nie w takim znaczeniu, że jestem estetyczny, jestem takim naprawdę wspaniały i tak dalej, tylko po prostu przekierowałem uwagę na Pana Boga. No to proszę ojca, czego ja się nasłuchałem i potem się jeszcze naczytałem w internecie o tym, jak właśnie osoba, która to słyszała, mówiła: no spotkałam dzisiaj narcyza. Spotkałam dzisiaj narcyza i powiem wam, co się stało. No więc tak, to jest pewne ryzyko, jeżeli człowiek mówi o sobie dobrze.
2: To jest bardzo cienka granica. Pismo Święte też mówi: po owocach ich poznacie. Tu jest bardzo ważne to, żeby właśnie to, co pan redaktor powiedział, przypominały mi się słowa jednego z moich braci, że nie każdy gołąb jest Duchem Świętym i nie każde natchnienie, tak to nazwijmy, może być działaniem Ducha Bożego. Potrzeba weryfikacji, potrzeba czasu też pewnego, nie? I ja jestem przekonany, to nie mówię w odniesieniu do swojej osoby, ale obserwując siebie, obserwując moich przyjaciół, obserwując moich współbraci, lubię obserwować ludzi, że jest potrzeba czasu, aby coś rzeczywiście, nazwijmy to stanowczego, powiedzieć, że to Pan mi powiedział. Potrzeba takiego, bym powiedział, potrzeba pokory, a pokora to jest prawda też o sobie. Pokora nie polega na tym, że mogą nas bić, że mogą nas poniżać. Pokora to jest prawda o sobie, także o swojej wielkości, której źródłem jest Bóg, Jezus. Ale żeby to odkryć, potrzeba czasu.
1: No to idąc już tropem idei, która zaowocowała książką, co w tradycyjnym mówieniu o grzechu wydawało się ojcu niewystarczające?
2: Słyszę słowa mojego spowiednika, księdza Wolfganga, któremu bardzo wiele też zawdzięczam. I on mi kiedyś powiedział takie jedno bardzo ważne zdanie, kiedy do niego przyjechałem na spowiedź. I on mi powiedział tak: Tytus, nie zastanawiaj się nad tym, jak unikać grzechu, ale spróbuj czynić jak najwięcej dobra. I wtedy ten grzech, jeden, drugi, dziesiąty, setny, on gdzieś powoli zacznie zanikać. W terminie, bo trochę liznąłem pedagogiki, pisałem też pracę magisterską z pedagogiki i wywodzę się z ruchu skautowego, ze skautów Europy, przed laty usłyszałem taki termin pozytywna pedagogika. Bo też w nauce jest coś takiego, że my, przepraszam, ludzi ochrzaniamy, mówimy tylko o grzechu. Trzeba mówić o grzechu, ale nie jako celu naszego życia, tylko pokazywać też, że grzech na przykład zamyka nas na dobro, na Jezusa, na zamyka nas na wspólnotę. Pokazać to, co właśnie też w tej książce jest pokazane, że ja tej książki, ja grzechów nie relatywizuję, nie umniejszam ich znaczenia, ale pokazuję, że właśnie dlatego ważne jest, żeby pokochać siebie, bo źródłem miłości jest Bóg. Odrzucając miłość przez grzechy, odrzucamy niejako samego siebie. Jestem przekonany, że tu jest bardzo delikatna różnica i potrzebny jest taka subtelna zmiana sposobu mówienia o grzechu, bo możemy mówić cały czas do ludzi: wy barany, wy osły, wy takie rzeczy robicie. I w końcu przychodzi do kościoła, przychodzi na Eucharystię słuchać Słowa Bożego, dobrej nowiny, czyli coś, co ma mnie zbudować, a on nie słyszy tej dobrej nowiny. Mamy przypominać o grzechu, ale pokazać właśnie narzędzia, które mogą spowodować, że człowiek tą dobrą nowiną zacznie żyć.
1: Ale proszę ojca, przecież nawet Pismo mówi, że duch przychodzi po to, żeby przekonać o grzechu. No bo ja rozumiem to tak, taką egzegezę, że jeżeli człowiek nie uzna, że jest grzesznikiem, no to nie ma się z czego nawracać. No to znaczy, że co? No to jestem fajny i okej. No i Pan Bóg mnie takim stworzył.
2: Ale na czym polega nawrócenie? Na czym polega nawrócenie? Nawrócenie nie polega na tym, żeby wracać ciągle do przeszłości. Nawrócenie polega na jakościowym skoku do przodu. Okej, ja grzech przyjmuję w tym znaczeniu, że wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, nad czym mam pracować. Metanoja sama to jest zmiana sposobu patrzenia, zmiana sposobu myślenia o sobie, nie wracanie do czegoś, co tam było, ale właśnie poprzez ten grzech, który no, też dopuściłem się, ja po prostu rezygnując z tego grzechu wybieram dobro. Właśnie to jest to, że mimo że tam, gdzie rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska Boża.
1: No tak, to jest rzeczywiście pocieszające, ale jakimś dziwnym trafem nie wszyscy to słyszą. Zastanawiam się czasami, kiedy na przykład piszę komentarze do Ewangelii, i trafia mi się taki fragment o kobiecie, która przychodzi i obmywa stopy Jezusa olejkiem alabastrowym, olejkiem, przepraszam, nie pamiętam już jakim, i wyciera włosami jego stopy. No i tam się oburzają osoby, które ucztują z Jezusem, mówią: o, ta grzeszna kobieta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, a Jezus mówi, no... Ci, którzy żałują, to naprawdę mają szansę, tak rozumiem egzegezę, mają szansę na przebaczenie, rzeczywiście głębokie i na przemianę życiową. Więc rzeczywiście bez skonfrontowania się, tak to odbieram, bez skonfrontowania się z tą prawdą, o której ojciec mówił przed chwilą o sobie, ale również z faktami, które w tej prawdzie się mieszczą, to znaczy z grzechem i z konsekwencją również, no nie ma możliwości właściwie skorzystania z tego miłosierdzia po to, żeby one pracowało ku przemianie. Tak to rozumiem.
2: Dokładnie. Przypominają mi się słowa świętego Franciszka.

0: Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się przykry. Kiedy my sami nie pozwolimy w naszym życiu działać Panu Bogu, sami jesteśmy w grzechu, widok trędowatego jako synonim też grzechu wydaje nam się czymś odrzucającym. I co robi Bóg? Bóg staje się jednym z nas, zabiera nasze grzechy po to, żebyśmy stali się czyści, żebyśmy stali się piękni, żebyśmy właśnie piękni na wzór Jezusa Chrystusa, piękni na wzór Matki Najświętszej, po to, żebyśmy właśnie pokochali siebie mimo naszej grzeszności, mimo naszego brudu, mimo naszego smrodu i nie pielęgnowali w sobie tego, co jest złe, ale poprzez wybieranie właśnie dobra, łaski Bożej, charyz, żebyśmy ciągle szli do przodu, bo nawrócenie, jeszcze raz to powiem, to jest jakościowy skok do przodu, a nie ciągle wracanie do tego, co było kiedyś, życie w przeszłości. Ona jest ważna, przeszłość, ale to nie jest fundament naszego życia na przyszłość.
1: Proszę ojca, jak rozumie ojciec zdrową miłość do samego siebie? Tak w szerszym pojęciu, nie tylko w aspekcie tych siedmiu grzechów głównych, które tutaj nam na pewno przez całą rozmowę będą się przewijać, ale tak bardziej jako szersze spektrum.
0: Mam po prostu dystans. Wiem, że nie wszystko wiem. Wiem, że nie wszystko umiem. Wiem, że są mi potrzebni ludzie. Jest mi potrzebna wspólnota. Miłość do siebie to nie jest pewnego rodzaju niezależność, samowystarczalność, bo to wtedy jest właśnie taki narcyz. Zespół Łzy to śpiewał, to ja narcyz się nazywam, dziękuję i przepraszam, ja tych słów nie używam. Właśnie ta miłość do siebie to jest też umiejętność poproszenia o pomoc drugiego człowieka, kiedy ja z czymś nie domagam. Miłość do siebie, miłość do drugiego człowieka to jest też umiejętność powiedzenia drugiemu człowiekowi dziękuję. To jest umiejętność powiedzenia proszę, to jest umiejętność powiedzenia przepraszam. To są takie małe cegiełki, bym powiedział, które budują mnie, ale też i budują drugiego człowieka, bo przecież człowiek nie jest samotną wyspą, ale jesteśmy jednostkami, które budują wspólnotę. Tą wspólnotą dla nas osób wierzących, a przynajmniej ochrzczonych, także może i słuchających niewierzących, jest Kościół Święty, który jest zbudowany, mówimy, na fundamencie i tak jest Jezusa Chrystusa, ale Kościół tworzą też grzesznicy, czyli też każdy z nas. I znowu, pamiętam słowa jednego z moich znajomych egzorcystów, że nie możemy w Kościele uprawiać pewnego rodzaju demonomanii, wszędzie widzieć zło, wszędzie widzieć grzech. Bo przecież fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus, łaska, czystość. Czystość w sensie Jezus jest czysty, przeźroczysty. Jezus jest po prostu źródłem miłości.
1: Krótka przerwa, proszę ojca. Wrócimy do dalszej rozmowy za chwilkę po piosence. Tego wieczora przypomnę państwa i moim gościem jest ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru ojców franciszkanów w Koszarawie Bystrej i autor książki Kochaj siebie, która stała się przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Wrócimy za moment, a państwa też zapraszam jak zawsze na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora nietypowo o 7 grzechach głównych rozmawiam z Państwem i moim gościem. Ojciec Tytus Boguszyński jest z nami, franciszkanin, gwardian klasztoru franciszkanów w Koszarawie Bystrej, autor książki Kochaj siebie, o którą dzisiaj sięgnęliśmy, żeby przedyskutować jej treść. Proszę ojca, w kontekście tego, o czym mówiliśmy parę minut temu, no, jest istotne pytanie, jak z ojca perspektywy duszpasterskiej i rekolekcjonisty wygląda kwestia tego, czy chrześcijanie mają problem z kochaniem siebie?
2: Bardzo rzadko spowiadają się albo wcale nie spowiadamy się z tego, że mamy mało miłości do siebie. Może często się pojawia jakiś taki grzech, nie wiem, pycha, chciwość, czy w ogóle któryś z grzechów z siedmiu grzechów głównych. Natomiast zapominamy odrobić takie lekcje niedomowe, na przykład, żeby odpoczywać, bo to kochaj siebie jest też na przykład umiejętność odpoczywania. Jest umiejętność takiego zresetowania się, bo przecież my ciągle jesteśmy zabiegani i żyjemy w pewnym wirze świata, który powoduje, że człowiek nie ma czasu dla siebie, nie ma czasu nawet pomyśleć o sobie samym i to się też odnosi do mnie samego.
1: No to idąc dalej, czy można być człowiekiem wierzącym, religijnym, pogłębiającym swoją duchowość, nawracającym się, a jednocześnie nie akceptować siebie?
2: Akceptacja to nie jest zgoda na byle jakość, też o czym też w tej książce piszę. Akceptacja to jest przyjęcie do wiadomości tego, na jakim etapie się znajduje w swoim życiu. I coś, jeśli już poznam się, jest bardzo ważne, kim jestem, to jest to pytanie zadać sobie, kim jestem, dokąd zmierzam i widzę siebie, nad czym chcę popracować, albo idę w kierunku właśnie pewnej zmiany, pewnej jakościowej zmiany, albo po prostu tkwię w marazmie, w byle jakości. To mi się przypomina sytuacja z przypowieści o talentach czy o minach w Piśmie Świętym, kiedy dostają obdarowani 5, 3 talenty i 1 talent i ci pierwsi dwaj te talenty pomnażają, natomiast ten ostatni, ten jeden talent zakopuje i podobnie może być właśnie w relacji do samego siebie, że zakopię ten talent, będę ciągle narzekał. I ja boję się osobiście, jeśli tak to mogę określić, ludzi, którzy ciągle narzekają nie tylko na samych siebie, nie tylko na drugiego człowieka, ale w ogóle na cały świat, że nic się nie da zmienić, że no, teraz to już musimy czekać, tak ze śmiechem to mówię, ale też i z pewnego rodzaju takim zażenowaniem, no teraz to już musimy czekać na przyjście Jezusa, bo koniec świata jest bliski, więc nic nie róbmy. To jest lenistwo i Pan Bóg tego, ani ja też jako jego narzędzie nie popieram i nie akceptuję, nie przyjmuję do wiadomości.
1: No to zróbmy kolejny krok. Dzisiaj akurat mi się otworzyło, kiedy przeglądałem pismo na fragmencie pierwszego listu do Koryntian, na tym rozdziale, który nazywamy hymnem do miłości. No i taką miałem refleksję nad tym, że rzeczywiście nieraz uczestniczyłem w Eucharystii ślubnej, gdzie młodzi wybrali sobie ten fragment jako pierwszą lekturę podczas Eucharystii, no a potem te małżeństwa prędzej czy później jakoś się rozpadły. Nie mówię, że wszystkie, ale no jest coś w tym takiego, co mówi, że miłość jest czymś, co nigdy nie ustaje, że jest wierna, krótko mówiąc, że jest do końca, a właściwie nawet bez końca. No i tutaj takie pytanie, które właściwie mi się zaczęło w głowie rodzić i które wydaje mi się też tutaj łatwo, dobrze jest postawić, to brzmi, czy człowiek może naprawdę kochać innych, jeżeli nie przyjmuje samego siebie?
2: W wypowiedzi pana redaktora pojawił się dla mnie pewien metodyczny błąd. Miłość nie jest czymś, miłość jest kimś, miłość jest sobą. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w książce o miłości powiedział, zadał pytanie czytelnikom, kto jest najważniejszy w związku między mężczyzną a kobietą w sakramencie małżeństwa. Dla mnie to było wielkie odkrycie, kiedy on odpowiedział, że najważniejszą osobą w tej relacji jest Jezus Chrystus. To samo odnosi się do relacji zakonnik i konsekracja zakonna, ksiądz i święcenia kapłańskie. Jestem przekonany, że jeżeli w tym takim doświadczeniu uczuciowym będziemy patrzyli na miłość, to rzeczywiście wcześniej czy później to coś odwali. A jeżeli będziemy budowali nasze relacje, nasz związek, także naszą wiarę, bo wiara jest pewnego rodzaju związkiem z osobą Boga i będziemy to budowali na osobie, na relacji Jezusa, na relacji Trójcy Świętej, no to będzie nam o wiele łatwiej nawet przejść pewnego rodzaju kryzysy, bo to nie polega też na tym, że w tej relacji miłości do siebie, czy do drugiego człowieka, w relacji małżeńskiej kryzysów nie będzie. Kryzysy, one są potrzebne. Widzimy też, że chociażby u Jezusa pewnego rodzaju kryzysy, gdy się modlił w Ogrodzie Oliwnym, kiedy był kuszony, też jako Jezus, jako Bóg i człowiek też przechodził kryzysy, ale właśnie to wszystko oddawał w ręce swojego Ojca. I to jest też dla nas taka szkoła takiego zawierzenia. Miłość też jest pewnego rodzaju zawierzeniem drugiej osobie, zawierzeniem też i sobie, że Bóg we mnie działa i wtedy jest nam o wiele łatwiej przejść pewne trudności.
1: No tak, no to tutaj ojciec mówi bardzo istotną rzecz o relacji człowieka z Bogiem, ale naprawdę cały kapelusz kasztanów daje za odpowiedź, ile procent chrześcijan w Polsce żyje w ten sposób, znaczy prowadzi życie duchowe w ten sposób, że traktuje to, co robi w życiu, jako relację z Bogiem. A nie zespół czynności religijnych polegających na tym, że trzeba pójść w niedzielę do kościoła, bo ojciec tak chodził, bo babcia tak chodziła i tak dalej, i tak dalej.
2: No to dlatego tak się nie da. Znaczy to przynajmniej na razie nie zostało jeszcze zbadane i ciężko byłoby to zbadać. Co jakiś czas pojawia się w przestrzeni nawet życia, nazwijmy to religijnego, takie sformułowanie praktykujący niewierzący. Że przychodzą rzeczywiście ludzie, którzy przychodzą do kościoła i tak naprawdę nie wiedzą po co chodzą. Najczęściej to widać na przykład, nie mogę taką tezę wręcz postawić, na pogrzebach czy na ślubach, gdzie powiedzmy na ślubie tylko młoda para przystępuje do stołu pańskiego, przyjmując komunię świętą, a kościół na przykład jest pełny i później już więcej nikt nie przystępuje. Ja nie mówię, że to są osoby niewierzące. Oni po prostu może też nie doświadczają, czy w ogóle, no nie wiem, nie czują tego, że na Eucharystii jest obecny Jezus Chrystus. To jest problem, który no, powoli się sam w jakiś sposób rozwiązuje, bo z drugiej strony też widzę coraz mocniejsze takie pragnienie i doświadczenie, zwłaszcza młodych mężczyzn, takiej głębokiej wiary. Coś się dzieje w ogrodzie, cytując klasyka, czyli Kabaret Tej, coś się dzieje, że widzę na przykład coraz więcej młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, którzy praktykują regularnie, praktykują częstą komunię świętą i to, nazwijmy to, idzie ku dobremu. Nie jest to może jakieś spektakularne, ale wystarczy popatrzeć to, co się dzieje we Francji. Ja już ten proces widziałem bardzo dawno, kiedy jeszcze byłem w skautach Europy przed zakonem, że młodzi mężczyźni stawali się taką iskrą, która dzisiaj już jest pewnego rodzaju ogniem. Może nie jest to spektakularne, że są to miliony, ale no właśnie, to też co ksiądz Piotr Pawlukiewicz powiedział, kiedy zawiesił głos i takie zdanie wypowiedział: proszę was, przestańcie chodzić do kościoła. Zacznijcie przychodzić do Chrystusa. To jest pytanie, czy my wierzymy w realną obecność Jezusa na każdej mszy świętej? Czy my wierzymy w to, że Jezus jest obecny w sakramentach? Czy młodzi wiedzą, kiedy sobie ślubują, składają przysięgę małżeńską, że to nie jest zwykły obrzęd, ale że to jest po prostu sakrament, że tu działa po prostu przez ich usta sam Bóg?
1: Proszę ojca, jakie błędy najczęściej popełniamy, próbując budować swoją wartość, tak w kontekście również życia duchowego?
2: Takie błędy popełniamy. Od razu 10 tysięcy kilometrów bieżących różańca odmawiamy. Wiem po sobie. Od razu katujemy się różnego rodzaju modlitwami. Później po prostu jesteśmy tym wszystkim zmęczeni. Pamiętam przed laty, kiedy przyjechał do mnie jeden już z moich znajomych, który był w seminarium, rozeznawał, czy to jest jego droga, czy nie. Ja byłem początkującym księdzem i takie zadanie mu dałem. Wiesz co, pierwsza rzecz, co zrób, to wyśpij się, odpocznij. Żeby nie popaść w tego pewnego rodzaju pracoholizm duchowy, bo może nastąpić totalne wypalenie i w tym też Pana Boga nie będzie. Znowu ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił, że człowiek może uciec w religijność, w gesty, które nie pociągają za sobą życia. Czasami wystarczy to, że po prostu, tak jak śpiewamy w jednym z kanonów, że wystarczy, że po prostu usiądziemy w kościele i będziemy. Czasami wystarczy, że w domu wyłączymy telefon, komputer, internet, muzykę, bodźce wszystkie i po prostu będziemy sam na sam też słyszeli Ciebie, a w tej ciszy też będziemy doświadczali obecności Boga. Wiem, że teraz mi to jest o wiele łatwiej mówić, ale też ten proces przechodziłem w swoim życiu. Jeszcze niekiedy go przechodzę.
1: No tak, pamiętam bardzo dobrze, z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem przez 13 lat prowadziliśmy raz w tygodniu program radiowy, dwugodzinny, i rzeczywiście ksiądz Piotr bardzo często powtarzał to, że z religijności możemy sobie zrobić bożka. I ten bożek i ta religijność nie będzie miała nic wspólnego z wiarą, a już na pewno nie będzie miała nic wspólnego z relacją z Chrystusem, bo to będzie właśnie coś... co idzie pod w poprzek, a właściwie pod prąd nawet tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o kochaniu siebie zdrowym. To jest to kochanie, które mówi ja jestem wspaniałym chrześcijaninem, który ma relację z Bogiem, bo poszczę nie 7 dni w tygodniu, ale 8 dni w tygodniu i wszyscy odmawiają 4 części różańca, to ja odmówię 8 i będę nam mszy rano i wieczorem i w ogóle jeszcze położę się plackiem tam i pójdę na kolanach po komunię świętą.
2: Nie, przy oczywiście... okazji jeszcze jestem nie do życia z żoną, z braćmi.
1: Tak. Żona siedzi w domu i gotuje, tak, ja wpadnę tylko na obiad i wrócę do kościoła, tak. Albo na
2: odwrót. To jest brak miłości nie tylko do siebie, ale też i do drugiego człowieka, bo to jest wręcz wykorzystywanie, także to nie ma nic wspólnego z miłością.
1: No właśnie. A jaką rolę w takim razie odgrywa doświadczenie Bożej miłości w procesie zdrowego spojrzenia na siebie?
2: Doświadczenie Bożej miłości w procesie patrzenia na sobie, na siebie, że Bóg zawsze daje mi szansę, że dla Boga nigdy nie jest za późno. Żebym spojrzał dzięki niemu na siebie właśnie oczami pełnymi miłości. Dla mnie takim pięknym przykładem jest właśnie Ewangelia, kiedy Łotr, dobry Łotr, wisi na krzyżu i mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Zobaczmy, że Bóg, Jezus, go nie odrzuca. Wykorzystał ten ostatni moment. Nie całe życie gdzieś się obijał, całe życie gdzieś było jego zmarnowane. A tutaj druga postawa tego, nazwijmy to, co przeklinał wręcz Boga, ta postawa, bym powiedział, wręcz taka faryzejska, narcystyczna, nie? Nie wykorzystał szansy. Ta miłość do siebie, miłość do Boga, to jest właśnie wykorzystanie szansy, to jest takie uczepienie się Pana Boga, uchwycenie się Go.
1: Dlaczego pycha jest nazywana królową grzechów?
2: Takie powiedzenie: pycha z nieba spycha.
1: Albo pycha kroczy zawsze przed upadkiem.
2: Dokładnie. Myślę, że to jest właśnie, też nie jest bez przyczyny na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o katalog grzechów, nie? Chyba że odwrócimy to i powiemy, że coś jest pyszne, nie? Miłość do Boga jest pyszna, jeśli ją obrócimy, ale to taki nazwijmy to...
1: To jest bardziej gra słów w tym momencie. Ale ktoś powie, czy pycha zawsze wygląda na wywyższanie się? Jeżeli spojrzymy na takie alegoryczne przedstawienia pychy, no tutaj nie dalej, jak wczoraj rozmawiałem z gośćmi o Rembrandcie i o wystawie jego grafik, ale trochę w innym kontekście, oczywiście, ale pamiętam właśnie, że z córką przyglądaliśmy się tym alegoriom siedmiu grzechów głównych na tej wystawie i ta pycha zawsze to była taka postać nadęta, wyniosła, jakoś taka wyszykowana, niczym niby pomnik. Ale czy to jest rzeczywiście obraz pychy jako takiej? Czy pycha nie potrafi przypadkiem się nieźle ukrywać?
2: Może się schować nawet w pobożności, że będziemy cały czas właśnie siedzieli w kościele, a zaniedbamy to, co pan redaktor powie, my jako mężczyźni, no ja nie, bo ja żony nie mam, żebyśmy brewiarz potraktowali jako moją żonę, jako żargon taki kapłański. Będziemy zaniedbywali dzieci, będziemy zaniedbywali, mężczyźni będą zaniedbywali swoje żony i odwrotnie żony, które będą godzinami przesiadywały w kościele, a będą zaniedbywały swoich mężów. To jest właśnie brak miłości, to jest pychanie, która albo ja jestem lepszy niż mój mąż, albo ja jestem lepszy niż moja żona, albo ja jestem lepsza niż mój mąż. No to jest dla mnie postawa pełna pychy. Zamknięcia to na dobro dla drugiego człowieka.
1: Ponownie pozwolę sobie wspomnieć księdza Piotra Pawlukiewicza. Pamiętam, że ksiądz Piotr mówił, często używał tego porównania, że no takie siedzenie w ostatniej ławce, że ja będę taki pokorny, gdzieś tam stanę w kącie w kościele, żeby nie będę się tam pchał do przodu, bo to takie nieładne, nieeleganckie tam, no właśnie, że to może być dużo większa pycha niż takie stanie przed Bogiem, jak ten faryzeusz, który się modlił obok celnika i mówi: o Panie Boże, zobacz, jak jestem fajny, poszczę, dziesięcinę daj i tak dalej, i tak dalej. Że to mogą być różne formy tej samej pychy.
2: Dokładnie, bo przecież kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, ja to zrozumiałem trochę późno, ale jak byłem w Ziemi Świętej na jednej z pielgrzymek i kiedy nam przewodnik pokazywał pierwsze miejsce w synagogach, nie? W świątyni. Ja zawsze myślałem, że pierwsze miejsce w synagodze to jest to, nazwijmy to naszym językiem kościelnym, zaraz przy prezbiterium, przy ołtarzu. A nie, to było zaraz przy wejściu, żeby wszyscy mi się kłaniali. No i możemy się zamknąć w tej tak zwanej pokorze, a to będzie obraz pełen pychy, żeby wszyscy mi widzieli, jak ja się modlę z tyłu kościoła.
1: No tak, no bo każdy musi koło mnie przejść, prawda?
2: Dokładnie.
1: Przy samym wejściu.
2: Jaki ja jestem pobożny. Zdrowa pokora nie ma nic takiego z pokazaniem, bo ja jestem lepszy. Pokora potrafi powiedzieć dziękuję. Pokora potrafi odkryć człowiekowi prawdziwą jego wielkość.
1: A czy kompleks niższości może być jakąś ukrytą formą pychy?
2: Dokładnie. Z jednej strony może być tą taką rzeczywistością, że nikt mi nie pokazał mojego piękna, mojej wielkości, że ciągle siebie dołowałem, czy wręcz brzydko powiem, gnoiłem, ale rzeczywiście może być takim poczuciem takiej niższości, takiego też brakiem, że nikt mi nie pokazał, nikt mnie nie poprowadził, ten kompleks niższości, że ciągle byłem dołowany, ciągle jak coś zrobiłem, chciałem zrobić coś dobrego, starałem się, to nikt mnie nie pochwalił. To też jest bardzo ważne, żebyśmy my jako, nazwijmy to poziom wyżej, żebyśmy umieli docenić drugiego człowieka, pochwalić go. Pamiętam taką sytuację z mojego życia, kiedy byłem opiekunem grupy ministrantów i dziewczyn z Dzieci Maryi w jednej z parafii naszych franciszkańskich. Bardzo ich ceniłem i bardzo dobrze też wspominam ten czas. Jedna z animatorek Dzieci Maryi wzięła mnie na bok i kiedyś powiedziała mi tak: ojcze, wiem, że ojciec się stara, że ojciec ciągle nas napomina, ale czy mógłby kiedykolwiek ojciec powiedzieć o nas coś dobrego? I to był dla mnie taki strzał między oczy, nie? Że ja tylko dostrzegałem to, co negatywne. Chciałem to zmienić. Gdzieś wewnętrznie też chciałem, żeby byli coraz lepsi, ale nigdy ich nie pochwaliłem. I ten kompleks niższości może być też spowodowany tym, że na przykład my jako duszpasterze, jako ci, którzy głoszą dobrą nowinę, nigdy ludzi nie pochwalimy, nigdy im nie podziękujemy. Jeden z naszych ojców, mój były prowincjał na szóstym roku, powiedział: jak będziecie kiedyś przełożonymi, to umiejcie ludziom dziękować. Powiedzcie im dziękuję. A my niekiedy mamy z tym problem, żeby powiedzieć ludziom nawet zambony dziękuję. Tak po prostu.
1: No, święto dziękczynienia będzie w najbliższą niedzielę, przynajmniej w archidiecezji warszawskiej, więc no, zawsze to okazja, żeby to dziękuję powiedzieć, także zambony.
2: Niektórzy tam będą, to myślę, że to wykorzystają, a troszeczkę znając księdza arcybiskupa Adriana Galbasa, jestem przekonany, że on to słowo wypowiada bardzo często. Zresztą słuchając jego wypowiedzi poprzez internet, to widać, że to jest człowiek wielkiego dziękczynienia.
1: To my z ojcem wrócimy do państwa za chwilkę. Dzisiaj nietypowo o siedmiu grzechach głównych rozmawiamy. Ojciec Tytus Boguszyński jest z nami, gwardian klasztoru franciszkanów w Koszarawie Bystrej, autor książki zatytułowanej Kochaj siebie. Po piosence ciąg dalszy. Państwa zapraszam na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O 7 grzechach głównych nietypowo dzisiaj rozmawiamy w kontekście tego, jak kochać siebie. To znaczy, co zrobić, żeby grzechy nie miały nad nami władzy. A właśnie dlaczego? Dlatego, żebyśmy się zdrowo kochali, bo Bóg nas ukochał. Ojciec Tytus Boguszyński pomaga przyjrzeć nam się, jak nad tym, jak z tym się zmierzyć, jak zobaczyć siebie w tej przestrzeni. Gwardian klasztoru ojców franciszkanów w Koszarawie Bystrej i autor książki Kochaj siebie, którą dzisiaj otwieramy, której treść dyskutujemy. Proszę ojca, jak rozpoznać, oprócz tych przykładów, które wymieniliśmy tutaj, jak rozpoznać pychę w życiu duchowym?
2: Jak rozpoznać pychę w życiu duchowym? My się porównujemy z innymi. Ale nie na zasadzie takiej, że coś mnie buduje, czy biorę od drugiego człowieka coś, co jest jego wartością, jego doświadczeniem, tylko porównujemy się, czy on ma więcej, czy mniej, nie wiem, grzechów, więcej łaski i zazdrościmy.
1: Z tego, co pamiętam z małego katechizmu, to jest w ogóle grzech przeciwko Duchowi Świętemu, zdaje się.
2: To jest zamknięcie się na działanie Bożego Miłosierdzia. Tak. To wręcz to pycha, by wręcz, myśmy powiedzieli, podpada pod rozpacz.
1: A jak ojciec widzi w ogóle współczesne oblicza pychy? Już nie tylko w kościele, ale jak ona się usadowiła w świecie, że no jest tym rzeczywiście pierwszym z grzechów, który powoduje, pociąga za sobą inne?
2: Jest to samowystarczalny i nic i nikt nie jest mi potrzebny, że to człowiek żyje tak, jakby Boga nie było. I to jest właśnie pierwsze, tak dla mnie, taki pierwszy obraz. Lubię obserwować ludzi też, już to padło w tej dzisiejszej audycji. Tak. Czasami tych ludzi jest szkoda, bo po prostu wchodzą jak takie roboty zaprogramowane, jak na taśmie montażowej. I po prostu ludzie, którzy nie myślą nie tyle nawet o swojej przyszłości w kontekście wieczności, ale tego, co może być za godzinę, za dwa. Takie odnoszę wrażenie, doświadczenie. I później gdzieś rozmawiając też z niektórymi osobami, mają podobne odczucie, doświadczenie. Pycha to jest po prostu zamknięcie się na drugiego człowieka, a w konsekwencji też zamknięcie się na samego siebie. Życie tu i teraz.
1: Co pomaga budować taką pokorę, prawdziwą pokorę, no nie właśnie taką sztuczną, która jest jakimś jednym z obliczy pychy?
2: Na pewno bycie w relacji z drugim człowiekiem, tą prawdziwą pokorę, czyli bycie w relacji na przykład z przyjacielem, czy z przyjaciółmi. My mamy przyjaciół w naszym życiu. Ja mam niewielu przyjaciół, może bym policzył na palcach dwóch rąk moich i jeszcze by trochę zostało miejsca. Przyjaciel to jest ten, który no, powie prawdę nie ze względu na to, żeby mi dowalić, ale chce mojego dobra, chce mojego zbudowania. I to jest właśnie to budowanie też takiej postawy, takiego zawierzenia, postawy takiego otwarcia na drugiego człowieka. I Pan Bóg działa przez człowieka, to otwarcie się na Pana Boga.
1: No to proszę ojca, weźmy teraz na warsztat zazdrość. Dlaczego tak trudno przyznawać się do zazdrości?
2: Bo jej nie zauważamy.
1: No, są ludzie pewnie, którzy żyją zazdrością. O, sąsiad to ma, to i ja. Albo będę miał jeszcze lepiej. Oczywiście trochę mówię to żartem. Tak, nie jedna komedia jakoś to punktowała i robiła, budowała na tym, że tak powiem, całą fabułę.
2: Cytując klasyka, to chyba był Kogel Model, jak to o świętej pamięci już pani Bożena Dykier mówiła, podłość ludzka nie zna granic, jak ktoś ma coś więcej, nie? Zazdrość jest wynikiem braku miłości, też miłości właśnie do siebie samego, nie? Bo przeciwieństwem miłości jest zazdrość.
1: A czy media społecznościowe jakoś wzmacniają ten grzech?
2: Zazdrości?
1: Tak.
2: Wydaje mi się, że tak, dlatego że media społecznościowe w człowieku, czy w ogóle świat mediów, może poza radiem, w którym mamy dzisiaj audycję, powodują, że w człowieku pewnego rodzaju takie poczucie winy, bym to określił, poczucie pewnego rodzaju takiej pustki i pewnego rodzaju takiego doświadczenia, że ciągle mi jest mało. Kiedy popatrzymy na reklamy, które są w świecie, nazwijmy to mediów, one nie proponują nam te reklamy coś, co rzeczywiście nam jest konieczne, tylko proponują nam, czy wręcz narzucają nam coś, co po prostu mówią wprost, musisz to mieć, bo bez tego nie będziesz funkcjonował. Ja kiedyś testowałem sprzęt turystyczny, już będąc w zakonie, byłem w takiej grupie testującej sprzęt i wiem mniej więcej, jak działały mechanizmy, nazwijmy to w tych firmach, czy działają mechanizmy, bo jeszcze jak w zakonie, przed zakonem pracowałem w bankowości i nazwijmy to, mieliśmy spotkania nasze, nie zdradzając szczegółów za bardzo, bo też tajemnica mnie obowiązuje zawodowa, ale bardzo często dzisiaj człowiek jest traktowany jako produkt, nie jako przedmiot, nie jako podmiot, ale przedmiot, który właśnie działa na zasadzie popędów. Muszę mieć. I to powoduje właśnie pewnego rodzaju taką zazdrość.
1: No to idąc dalej, spójrzmy na to, co zazdrość właściwie mówi nam o nas samych, kiedy ją odczuwamy. Czy to nie jest coś związanego właśnie z takim brakiem poczucia własnej wartości, że ja muszę coś mieć więcej, żeby być lepszy, żeby komuś dorównać, żeby nie wiem, może nawet, żeby kogoś przeskoczyć. No to już jakiś tam to współgra jakoś tak z pychą, moim zdaniem. Czy może ojciec to widzi inaczej, czy podobnie?
2: Ja powiedziałbym wręcz, że w tym pytaniu, które pan redaktor zadaje, że zazdrość w zasadzie nas zabija. Zabija naszą wielkość. Zobaczmy, że kiedy szatan zaczął kusić Adama i Ewę, on już wiedział, że jest przegrany. Ewa i Adam jeszcze nie. I on był zazdrosny o to, że Ewa i Adam byli blisko Boga. On po prostu poprzez swoje działanie wobec Adama i Ewy spowodował, że zabił ich bliskość z Bogiem. Zazdrość zabija relacje. Zazdrość duchowo zabija człowieka. Jeśli my kogoś zazdrościmy w tym znaczeniu takim bardzo, no zazdrość sama o sobie jest negatywna, nie? Bo mogę mieć pragnienie tego, że ja na kimś się wzoruję. Przytoczony tu już kilka razy ksiądz Piotr Pawlukiewicz, o którym też do którego się też często odwołuję, bo jest dla mnie takim autorytetem. Ja mu nie zazdroszczę jego kunsztu kanońskiego, ale staram się po prostu wzorować na tym, co on nam zostawił, pewnego rodzaju styl, który jest do nas jako Pawlukiewiczowy. I w tym wszystkim ja jednocześnie jestem wolny, bo nie tylko na nim się wzoruję, ale podglądam, ja to mówię, różnych kaznodziejów, czy to poprzez czytanie książek, czy to poprzez internet. I to mnie rozumie. Natomiast zazdrość powoduje, że człowiek się zwija.
1: A no to jest dobry moment, żeby takie pytanie postawić. Jak odróżnić w takim razie inspirację od zazdrości?
2: Inspiracją jest to, dla mnie tak, kiedy mówię o inspiracji, że jest takie przeświadczenie, czy doświadczenie pewnego rodzaju wewnętrznej wolności, że to mnie rozwija, że ja czuję, że to mnie pcha po prostu do przodu. Natomiast zazdrość, w zazdrości jest ciągłe takie napięcie. Muszę to zrobić. Muszę być najlepszy. I to powoduje, że nie jestem sobą. No, Piotr zadawał pytania, czy jesteś u siebie, czyli czy znasz siebie. Zazdrość powoduje, że my nie potrafimy siebie poznać tak naprawdę. Nie potrafimy siebie odkryć. Natomiast inspiracja to jest pewnego rodzaju taka iskra, która mnie zapala i później to powoduje, że ja zaczynam używać, korzystać z daru mądrości, że ja zaczynam obserwować rzeczywistość, w której funkcjonuję, ale nie na zasadzie takiej, że ona mnie, ta rzeczywistość dobija, tylko ona mnie właśnie rozwija, że ja widzę, zaczynam zupełnie inaczej postrzegać świat. Nie skupiam się tylko na tym, co jest złe, ale skupiam się przede wszystkim na dobru. Nasze zawołanie franciszkańskie, pokój i dobro. Kiedy mamy w sobie pokój, czyli doświadczenie wypełnienia Bożego, doświadczenie miłości Bożej, zaczynamy czynić dobro. Kiedy nie ma w nas pokoju, no, czy pojawia się niepokój, czyli pewnego rodzaju bałagan.
1: No to w takim razie, gdyby spróbować podsumować tę kwestię zazdrości, to jak przejść od porównywania się do wdzięczności?
2: Na pewno świadomość, że nie będę taki jak Boguszyński, czyli ja nie będę taki jak Pawlukiewicz, nie będę taki jak Szustak, nie będę taki jak ktokolwiek inny, jak pan redaktor, ale mogę skorzystać z tego bogactwa, które każdy z nas ma. I to jest właśnie to doświadczenie wspólnoty. Jesteśmy jako Kościół, ale też jako społeczność. Jesteśmy jako puzzle. Ja to nazywam od siebie wzajemnie uzależnieni. Taka pozycja, to nie wzajemnie uzależnienie, ale pozytywna zależność, że każdy z nas jest potrzebny w tej całej układance, żeby stworzyć piękny obraz, czy pokazać piękny obraz bycia człowiekiem i piękny obraz Boga, który działa w naszej codzienności. Natomiast szatan tego nienawidzi. Nienawidzi człowieka i dlatego niszczy nas.
1: Ja bym tutaj dosyć gładko przeszedł do kolejnego z listy grzechów, mianowicie do gniewu, który no też myślę, że jest poważnym problemem dla wielu osób, bo potocznie używamy zamiennie słów złość i gniew, ale no chociażby gdyby przełożyć do tego takie psychologiczne kryteria, no to nie jest to samo.
2: No nie, no bo Pan Jezus też się rozgniewał. Czy był zły, może nie tyle rozgniewał, ale był zły na kupców, których wywalił w świątyni, ale on nie był wkurzony na nich, tylko na to, co robią, nie? Bo też nie chodzi o naszej codzienności, żeby kogoś poklepywać po ramieniu i mówić, a nic się nie stało, idziemy dalej do przodu. Nie, trzeba rzeczy nazwać po imieniu, tak po męsku, mimo że nieraz czasami, ale nie chować urazy, mówimy, nie? Żeby nie pielęgnować w sobie takiej, nie wiem, rządy odwetu, pewnego rodzaju. Kiedyś jeden z naszych współbraci, ojciec Waldemar z prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu, kiedy miał dni skupienia dla nas jeszcze w seminarium, jak byłem, powiedział, kiedy chcesz poznać, czy ktoś z twoich braci, czy ktoś z twoich znajomych jest prawdziwym przyjacielem, czy w ogóle ten ktoś jest twoim prawdziwym przyjacielem, powoduj, żeby może nie specjalnie, ale no kiedy już nazwijmy to atmosfera się tak zagęści, żeby on w takim afekcie pewnego rodzaju powiedział tobie wszystko to, co mu leży na wątrobie. To jest oznaka też takiej zdrowej relacji, przynajmniej w odniesieniu do mężczyzn. Ja też jako przełożony, czy jako wspólnota, to czterech braci w sumie, też niekiedy mamy takie sytuacje, że w takim, powiedzmy, napięciu, może nie gniewie, ale w takim napięciu sobie coś powiemy, że coś nas wkurza, denerwuje, że coś jest nie tak i my tego nie pielęgnujemy, tylko okej, bierzemy na klatę, zmieniamy to, pracujemy, idziemy dalej do przodu.
1: No właśnie, więc to pytanie, czy gniew jest zawsze czymś złym, albo kiedy gniew może być słuszny, to jest naprawdę dla wielu osób bardzo trudna kwestia do rozstrzygnięcia.
2: Trzeba wielkiej dojrzałości, takiej pracy nad sobą, też formacji, bo to możemy przejść nad tym do porządku dziennego, że będziemy sobie to usprawiedliwiali tym, że gniewam się na kogoś, bo czegoś mi nie zrobił mojej zachcianki, ale też może być tak, że no mam taki, ja to nazywam taki wewnętrzny ból, że coś jest nie tak, znowu jestem wkurzony, ale nie dlatego, że to miało być dla mnie zrobione, tylko patrzę ogólnie też, że dla dobra wspólnego, dla dobra wspólnoty, dla dobra Kościoła, dla dobra rodziny. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie zamknie mieszkania wypełnionego milionami złotych pochowanych w poduszkach i ktoś powielokroć tego domu nie zamyka i ktoś to czuje się odpowiedzialny, no jest wkurzony, bo to są ciężko zarobione pieniądze, które mogą w sposób bardzo łatwy zostać stracone. I to nie chodzi o to, żeby mówić, o teraz się nic nie stało, dobrze, już takie głaskanie. Takie głaskanie nie ma nic wspólnego też z odpowiedzialnością za dobro wspólne.
1: Wrócimy do kwestii gniewu po krótkiej przerwie, bo niepostrzeżenie nam półmetek dzisiejszej rozmowy minął. Już zerwaliśmy kartkę z kalendarza. Za chwilkę wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj nietypowo o 7 grzechach głównych rozmawiam z gościem programu, ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru franciszkanów w Koszarawie Bystrej, autor książki zatytułowanej Kochaj siebie. Jest w Nocnych Światłach Państwa i mój gość. Wracamy za moment, jak powiedziałem, a zapraszamy też jak zwykle pod pierwsze posty od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 6 minut mamy środę, 3 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Tego wieczora o 7 grzechach głównych, nietypowo jeszcze do pierwszej, rozmawiamy z ojcem Tytusem Boguszyńskim, gwardianem klasztoru ojców franciszkanów w Koszarawie Bystrej i autorem książki zatytułowanej Kochaj siebie, która stała się przyczynkiem do naszego spotkania. Skoro jesteśmy przy gniewie, to dlaczego takie... Już tutaj odwołuję się do ojca perspektywy właśnie duszpasterskiej. Dlaczego nieprzepracowane zranienia rodzą agresję?
2: W wyniku niskiego poczucia własnej wartości. Jestem wkurzony.
1: Nie lubię siebie.
2: Nie lubię siebie po prostu. Nie, ciągle mi czegoś brakuje i wszystko mnie denerwuje. I to później powoduje pewną rodzaju spiralę, że nie potrafię pokochać nie tylko drugiego człowieka, no bo sam nie dostałem miłości i nie kochając siebie nie potrafię właśnie pokochać drugiego człowieka, a przeciwieństwem miłości jest gniew.
1: A jak z ojca obserwacji wynika, może jakby ojciec odpowiedział na pytanie, co najczęściej kryje się pod takimi wybuchami gniewu?
2: Zauważ mnie.
1: A, no to jestem, tak? Jestem, tak?
2: Że jestem, tu zauważ mnie. Chcę twojej pomocy. To jest takie wołanie o pomoc, nie wypowiadając tych słów, wołanie o pomoc. Mam też takie doświadczenie rekolekcji na Dolnym Śląsku, w bogatym mieście. Tam jest miecz w kilku miastach, tak to nazwijmy, nie będę zdradzał, które miasto. I miałem rekolekcję z młodzieżą, to było bardzo już dawno, ponad 10 lat temu, teraz są pewnie już dorosłymi ludźmi, pewnie rodziny pozakładali. Na początku, nazwijmy to tak, ze mną się boksowali. Jakoś przetrwałem ten pierwszy dzień, ale jednocześnie dałem im taki znak, że no zależy mi na nich. Drugiego dnia, kiedy się otworzyli, no to rzeczywiście było to takie doświadczenie dla mnie też pewnego rodzaju wewnętrznego uwolnienia, że jestem wysłuchany. Gdy nasi misjonarze, czy to w Boliwii, czy Afryce, zaczynali swoją pracę dzielili się świadectwem, jak ten początek pracy wyglądał, ja na początku formacji zakonnej myślałem, że no od razu mówili im o Panu Jezusie. Nic z tych rzeczy. Najważniejsza była obecność, zwykła obecność. Oni po prostu przyszli do nich, myśmy powiedzieli, na kawę, wysłuchali ich. Dzisiaj człowiek bardzo często chce być wysłuchany, mimo wielu informacji, które słyszy, ale nie jest to samo, nie jest to równoznaczne z tym, że usłyszał. Chce być wysłuchany, chce spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. 2 lata temu, kiedy jechałem na promocję książki księdza Bogusia Kowalskiego, przyjaciela od księdza Piotra Pawła.
1: To mój proboszcz.
2: Boguś, pozdrawiam cię, jeśli słuchasz.
1: Był tutaj niedawno, siedział koło mnie i jeszcze w czerwcu się zobaczymy. Tutaj będzie jeszcze raz gościem w Nocnych Światłach.
2: A za 1,5 roku się zobaczymy, jak dożyjemy na rekolekcjach w Adwencie, bo będę głosił u was.
1: No proszę.
2: No, jaki ten świat mały. I miałem takie doświadczenie, mówię, mieszkałem u sióstr Niepokalanek na Kabatach, tam gdzie mają szkołę. I jechałem pod Arkady Kubickiego, do Arkadów Kubickiego na Zamek Królewski w Habicie, czyli praktycznie pół Warszawy przejechałem komunikacją publiczną. Powiem szczerze, bałem się, ale reakcja ludzi, jaka była, to było dla mnie też takie oczyszczające, że ludzie bardzo często właśnie też potrzebują, albo często, bardzo często, albo w ogóle potrzebują też takiego zwykłego znaku, zwykłej obecności habitu, obecności różańca, obecności medalika. To, żeby przypomnieć też tym, którzy nie widzą sensu swojego życia, są gdzieś potraceni, poharatanie życiowo, że właśnie no jest ten ktoś i tym kimś jest dla nas Jezus, nigdy ich nie przekreśla.
1: Ale to tak na boku naszych dzisiejszych rozważań o 7 grzechach głównych, a propos habitu, no to też pokazuje, jak bardzo dużo się zmieniło w ciągu paru dekad. Ja pamiętam z dzieciństwa, jeżeli ksiądz nie chodził w sutannie, to było coś bardzo dziwnego. jeżeli miał tylko koszulę, koloratkę zwalniamy, i spodnie.
2: Tak, zwalniamy się. No my jako zakonnicy nie mamy koloratki z tak zwanego stroju krótkiego, mamy tylko habit, ale też tutaj potrzebna jest roztropność, bo znowu to odniosę się do takiego swojego osobistego doświadczenia. Kiedy byłem w seminarium, było nas 40 i raz w tygodniu mamy tak zwaną rekreację, czyli spotkanie braterskie, niekiedy, znaczy zazwyczaj jest tak, że przy czymś tam siedzimy, jakaś kola, jakieś chipsy, czy robiliśmy na przykład, nie wiem, włoskie dania typu spaghetti, czy jakieś inne makarony. No i jak jechaliśmy na zakupy do marketu, no to mieliśmy pełny kosz zakupów. Gdybyśmy pojechali w habicie, to by pomyśleli ludzie, to jest też taka pewna roztropność.
1: Ubóstwo, prawda? Nie?
2: Tak, ubóstwo, to są obżarciuchy, więc tutaj potrzebna jest pewnego rodzaju też roztropność, nie?
1: Tak, brzuchowieństwo.
2: Tak, że my po prostu wszędzie idziemy w habicie. Ja na przykład bardzo mam takie, podzielę się osobistym takim spostrzeżeniem, taki mechanizm wstrzymujący, żeby na przykład jechać, nie wiem, do urzędów, gdy trzeba coś załatwić, jakieś zgody w habicie, bo ktoś pomyśli, a jedzie w habicie, to chce sobie na habit coś załatwić, nie? I tak w takiej małej, lokalnej społeczności, jak jestem, to i tak wszyscy wiedzą, że jestem proboszczem i przełożonym. To czy jadę w habicie, czy nie, to jest niezależne, ale w takiej Warszawie to rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy no może za szybko rzeczywiście zwalniamy się z tego stroju duchownego, krótkiego czy długiego.
1: Proszę ojca, no to wróćmy do gniewu, bo trzeba tą kwestię zamknąć, ale w sposób taki twórczy, bym powiedział. Jak według ojca nauczyć się przeżywać złość w taki dojrzały sposób, żeby ona nie była destruktywna zarówno dla tego, który tą złość wyraża, jak i ci, którzy tą złość, ten gniew, do których ten gniew jest adresowany?
2: Którzy ten gniew wyrażają, żeby poszli na przykład na siłownię czy na basen.
1: Albo rower,
2: przed kim wygadać. Ci, którzy doświadczają tego gniewu, żeby też mieli z kim pogadać. No ale przede wszystkim mówimy jako osoby wierzące, przynajmniej ochrzczone, no mieć kierownika duchowego, formacja duchowa. To nie chodzi tylko o to, żeby pójść do spowiedzi, wypowiedzieć te grzechy i zostawić znowu przez miesiąc, nie wiem, przez 2 tygodnie spokoju, a później po 2 tygodniach znowu jeszcze bardziej zmożone. Mieć takiego duchowego trenera personalnego, który będzie mi pokazywał, jak z pewnymi rzeczami sobie radzić. Bo chodziłem na siłownię, to przecież nie zacząłem od martwego ciągu 120 od razu, tylko zacząłem od sztangi zwykłej, żeby po prostu się nie połamać. I podobnie jest w życiu duchowym. Już wspomniany ksiądz Piotr Pawlukiewicz no jest dla mnie też takim właśnie autorytetem, takim przewodnikiem duchowym, mimo jego słabości, mimo jego grzechów, które miał, bo przecież jak każdy człowiek, ale właśnie pokazywał ten taki proces, bym powiedział, uwalniania też siebie od tego, co jest niewłaściwe w naszym życiu, a pozwoleniem, żeby właśnie Pan Bóg zaczął we mnie działać.
1: No to spójrzmy teraz, proszę ojca, na chciwość. Czy ten grzech dotyczy wyłącznie pieniędzy?
2: Nie. Mogę komuś zazdrościć, nie wiem, sukcesu. Mogę komuś zazdrościć piękna. Mogę komuś zazdrościć elokwencji, znaczy chciwości, w sensie, no bo to też wiąże się z pewnego rodzaju zazdrością, nie? Że mogę chcieć czegoś chomikować, ubrania, że wręcz mógłbym otworzyć już sklep. Nie, to nie tylko chodzi o pieniądze, ale mogę chciwość, czyli tylko pragnienie dla samego siebie, a nie umiejętność dzielenia się.
1: A czy współczesna kultura, jak ojciec ocenia to, co nas otacza w tej chwili, czy to jest pewnego rodzaju zachęta do chciwości? Patrząc na influencerów, którzy właściwie nie

0: listy, ale takie, no, nazwijmy to gromadzenie dlatego, żeby mieć wszystko, co jest trendy, no to no, ja tutaj gdzieś widzę pewien znak równości między chciwością a tym, co przynajmniej dostrzegam w internecie, jeśli chodzi o działalność influencerów.
1: Jesteśmy urabiani, tak to nazwę. I pamiętam też z czasów sprzed zakonu, kiedy pan Pospieszalski, Jan, miał dla nas konferencję i wypowiadał się na tematy, na pewne tematy i zadał nam bardzo trudne pytanie, na czym polega tworzenie pewnej rzeczywistości, tak to nazwijmy, w telewizji, żeby nie powiedzieć za dużo też. I on odpowiedział nam, że możemy utrzymać widza między jednym a drugim blokiem reklam. Dla mnie było szokiem, że właśnie kiedy tworzy się programy, no to tworzy się nie po to, żeby przekazać jakąś informację, ale po to, żeby człowiek był traktowany jako produkt i później też jako sam jako produkt, żeby jakiś tam narzucony produkt kupił. Ja myślę, że to wynika właśnie z niskiego poczucia własnej wartości. To jest jedno. Drugie to jest to, że my Pana Boga zastępujemy często różnego rodzaju bożkami, wypełniaczami, które mają wypełnić naszą duchową pustkę. Świat, który odrzuca Pana Boga, no wcześniej czy później znajdzie sobie innego Boga i to właśnie będą różnego rodzaju, nie wiem, gadżety, telefony, ubranie. Ja też coś takiego przechodziłem, kiedy właśnie testowałem sprzęt, bo dostawałem go w zasadzie za darmo w zakonie i musiałem mieć nowy Polar po półtorej roku, a tamten poprzedni był cały czas dobry, sprawny. Tylko później mówię, Boże, jakiś ty głupi, po co ci tyle tych rzeczy, nie? Ja, to jest pewnego rodzaju pustka, którą człowiek próbuje zrekompensować sobie i właśnie robi takie, a nie inne rzeczy. Znowu ksiądz Piotr powiedział, że człowiek albo wierzy w Boga, albo wierzy w byle co. I dla mnie takie te rzeczy, to wszystko, co ci influencerzy proponują nam, ja nie mówię, że wszyscy i że wszystko jest złe. Sam gdzieś jestem też w tym świecie, nazwijmy to internetowym, ale na szczęście nikt się do mnie nie zgłasza. Jak się zgłasza, to zasady odrzucam. To no później gdzieś właśnie tę pustkę próbuję wypełnić, ja to nazywam pewnego rodzaju pocieszaczami.
0: Jak rozwijać postawę hojności? Bo kiedy, znowu się odwołam do księdza Piotra Pawlukiewicza, kiedy nieraz w katechizmie poręcznym jakoś mówiliśmy o tym, co może być lekarstwem na konkretny grzech, prawda? Że gdzieś Kościół, Pismo daje nam pewne rzeczy, które możemy znaleźć i one są lekarstwem. I no, ewidentnie z tradycji chrześcijaństwa wynika, że lekarstwem na chciwość jest hojność. Ale jak tę postawę hojności rozwijać? Szczególnie jeżeli człowiek jednak musi się zmierzyć z odwróceniem się od chciwości.
1: Najpierw nauczyć się przyjmować. Przyjmować dar. Dar, może to dziwne właśnie, co mówię, ale my chcielibyśmy kogoś obdarowywać, ale sami nie potrafimy przyjmować. Kiedy przyjmiemy Słowo Boże, kiedy przyjmiemy to, co daje nam Kościół Święty, to wtedy będzie nam o wiele łatwiej stawać się człowiekiem, znaczy nie damy czegoś, czego sami nie mamy. Jeżeli nie będzie w nas tego wypełnienia Bożego, to trudno nam będzie się też podzielić także dobrami materialnymi. Bo dzieląc się dobrami materialnymi, znowu ja w zawierzeniu Panu Bogu ufam, że to, co daję, nawet jeżeli mi jest konieczne do życia, czy naprawdę jest mi potrzebne, ufam, że Pan Bóg po prostu wypełni, nazwijmy, tą pustą przestrzeń, która powstała. Znowu odniosę się do sytuacji tu u nas w Koszalawie. Przed laty mieliśmy taką dość trudną sytuację w klasztorze też, materialną. Zrezygnowała nam jedna z grup, która do nas często przyjeżdżała stanęliśmy w pewnego rodzaju rozkroku. Mówię do mojego zastępcy, słuchaj, no nie przyjedzie ta grupa. I no, zastanawialiśmy się, co zrobić.

0: W pewnym momencie mówimy do siebie, wiesz co, dawmy to Panu Bogu. Mieliśmy dar od Pana Boga i na drugi dzień mieliśmy już cały dom wypełniony ludźmi, którzy zapewnili nam jakieś funkcjonowanie na ziemi. To odnosiło się do kwestii takich doczesnych, ale nie możemy zapominać też o tym, że człowiek to nie jest tylko doczesność. Człowiek to przede wszystkim istota duchowa też, istota duchowo-cielesna. Musimy mieć w sobie, nie musimy, chcemy mieć w sobie takie doświadczenie. Ja ciągle się też tego uczę. Nazywam to, już padło, pozytywnej zależności od Jezusa, że żeby był we mnie, żeby wypełniał mnie Jezus Chrystus. I wtedy, kiedy pozwalam Jezusowi działać w moim życiu, to jest też takie franciszkowe, świętego Franciszka, pozwalam Jezusowi wypełniać moje życie, sam staje się darem. Drugi człowiek dla mnie jest darem. Nawet jeżeli go czasami nie rozumiem, nie akceptuję, nie wkurzę, ale właśnie nie odrzucam go.
1: Krótką przerwę zrobimy. Za chwilę porozmawiamy o tym grzechu, który budzi mnóstwo emocji, o nieczystości. Jak go rozumieć, jak też z nim walczyć i jak przede wszystkim się z nim wziąć za bary. Dla wielu osób to może być problem. Wracając znowu na moment do księdza Piotra Pawlukiewicza, pamiętam w katechizmie poręcznym, wiele, no można powiedzieć 1/3 listów, które przychodziły, to dotyczyły właśnie spraw moralności związanej z seksualnością. To też temat, no jeden z bardzo istotnych, jeśli chodzi o życie duchowe, chociaż dotyczy cielesności. Ale czy rzeczywiście... No ale o tym już za chwilkę. Dzisiaj nietypowo o 7 grzechach głównych rozmawiamy. Ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru franciszkanów w Koszarawie Bystrej i autor książki zatytułowanej Kochaj siebie jest Państwa i moim gościem. Facebook czeka na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Inspiracją do dzisiejszej rozmowy w Nocnych Światach jest książka zatytułowana Kochaj siebie. Kochaj siebie. Link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku, tam, gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Wystarczy kliknąć w link i przenosicie się Państwo na stronę wydawnictwa, a konkretnie tego tytułu, który nosi podtytuł nietypowo o siedmiu grzechach głównych. Autorem książki jest ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru ojców franciszkanów w Koszarawie Bystrej, Państwa i mój gość dzisiejszy w Nocnych Światłach. Proszę ojca, mieliśmy mówić o seksualności, no i tutaj jest przede wszystkim kwestia języka, bo wiele osób buntuje się po prostu na słowo nieczystość. No jak to? Jak to? Nieczystość to jest w ogóle coś takiego, na co ja się nie zgadzam, nie mam zgody na traktowanie mnie jako osoby nieczystej. No właśnie, więc tutaj od razu na początku trzeba postawić pytanie, czy rozmowa nieczystości jest dzisiaj trudniejsza niż kiedyś? Chociażby z punktu widzenia terminologii, czystej semantyki.
2: Na pewno nie jest zadaniem kogokolwiek, żadnego człowieka wchodzenie w czyjeś życie z butami. To jest kwestia bardzo delikatna. Potrzebna jest też pewnego rodzaju przestrzeń, w której nastąpi takie spotkanie i zaufanie, też to poznanie. Kiedy ktoś przychodzi i mówi o tych kwestiach, to po prostu mówi w to wielkim zaufaniu. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na świat, to on jest przepojony wręcz pewnego rodzaju taką nachalną seksualnością, która rozwala człowieka. Sam gdzieś tego doświadczyłem, o tym też w tej książce. Też to wynikało z niskiego poczucia własnej wartości, śmierci mojego taty, no, pewnego rodzaju też buntu. I chcę zauważyć też, że kategoria nieczystości, grzechu nieczystości w dekalogu jest też dopiero na szóstym miejscu. Dla mnie niezmiernie ważnym jest to, co jest przed dekalogiem. Słuchaj Izraelu. Zamiast Izrael wstaw swoje imię. Kogo ty naprawdę słyszysz, albo co słyszysz, nawet poprzez ten grzech? Czy to jest coś, co powoduje, że ty ciągle znowu właśnie będziesz się chował? Czy pójdziesz na przykład do spowiedzi świętej? Bo szatan będzie nam podpowiadał, a zostaw to. Nie ruszaj tego. Ale kiedy pójdziesz do spowiedzi świętej, to wtedy, mówię to do osób wierzących, to zobaczysz, że wcześniej czy później ta sytuacja zacznie się u ciebie zmieniać. Ja uknąłem kiedyś taki termin, hasło w odniesieniu do jakiegokolwiek grzechu. I mówię cały czas, padłeś, powstań, Jezus Chrystus. Nie skupiaj się na tym, co jest nieczyste, ale właśnie skupiaj się na tym, który jest na Jezusie Chrystusie. Mówienie o nieczystości albo o czystości jest z jednej strony bardzo trudne, ale z drugiej strony też zauważam, że ci, którzy już pracują nad sobą, tę kwestię bardzo poważnie traktują.
1: No to w takim razie, jak mówić o seksualności w ogóle tak, żeby mówić konkretnie, ale jednocześnie z wrażliwością dotyczącą no, intymności tej sfery.
2: Na pewno nie robić, jeśli chodzi o kazania, z tego całego wykładu. Ksiądz Piotr był specjalistą, można powiedzieć, w tej materii. Umiał to tak połączyć, że ludzie po prostu otwierali usta ze zdziwienia, w jaki sposób on to mówi. Na pewno nie robić z tego jakiegoś pewnego rodzaju... To jest najważniejszy temat. Nie, jeszcze raz to powtórzę. To jest dopiero szósta kategoria grzechu, jeśli idzie o dekalog. Nie znaczy, że jest mniejsza czy większa, etc., ale kiedy wszystko będzie poukładane, kiedy pewne puzzle naszego wychowania też, naszej wstrzemięźliwości, naszej umiejętności korzystania z internetu, naszego korzystania z wolności, jaką daje nam Pan Bóg, bo przecież jeśli na przykład no, wchodzi ktoś na strony, które są związane z tą sferą nieczystości i nie ma na przykład 18 lat, a klika, że ma 18 lat, no to oszukuje samego siebie. To jest pierwszy element takiego otwierania pewnego rodzaju furtki na to, że się rozwalimy. Po pierwsze, żyć w prawdzie, czyli nie oszukiwać samego siebie. Kim jestem naprawdę? Dokąd zmierzam? To też jest to zadawanie sobie pytania. A dzisiaj niestety żyjemy w takich czasach, gdzie nawet zwykła reklama, nie wiem, gabinetu dentystycznego może być nacechowana seksualnością, bo jest to ponętne, jest to pociągające gdzieś i to po prostu rozwala później człowieka.
1: No to jak odróżnić? To jest pewnie pytanie bardzo istotne dla młodych ludzi, w których te hormony buzują na starcie życia. No tak wygląda gospodarka hormonalna młodego człowieka, że rzeczywiście może mieć problemy z poukładaniem sobie tej seksualności. Jak odróżnić pożądanie od miłości?
2: Miłość potrafi czekać. Ja nigdy, to mogę się podzielić, nigdy nie współżyłem. Jestem w terminologii prawiczkiem i były różnego rodzaju, powiedzmy, takie doświadczenia czy próba, że kobieta mi się podobała moja, nie? Że było coś takiego, pokusę nazwijmy to, ale gdzieś po prostu z tyłu głowy pojawiało się, kurczę, chłopie, co ty robisz? To jest odpowiedzialność też właśnie za drugiego człowieka. Miłość to odpowiedzialność i ciągłe rozmawianie. Życie sakramentalne, dla mnie niezmiernie ważne, życie sakramentalne, częsta spowiedź, nawet gdyby to miało być co tydzień, czy co kilka dni. Nawet jeżeli też dbanie o taką zdrową kondycję psychofizyczną, znowu zmęczyć się, pobiegać, pójść na basen, wyspać się. Co prawda dzisiaj ja już tak trochę ociężale mówię, bo byłem dzisiaj w Warszawie też. Po prostu moje myślenie dzisiaj jest troszeczkę takie otępiałe, ale właśnie też bardzo ważna jest ta kondycja, ten odpoczynek, który też ułatwia, że później ta sfera gdzieś tam powiedzmy daje nam troszeczkę spokoju. Ale z drugiej strony też, kiedy popadniemy w jakikolwiek grzech związany z nieczystością, nie rozpaczać, nie popadać w rozpacz, tylko po prostu właśnie wziąć się w garść, mieć kogoś, stałego spowiednika, umieć z nim rozmawiać, pójść do spowiedni świętej, chwycić się za różaniec, za koronkę do Bożego Miłosierdzia i po prostu dalej iść do przodu, nie obracać się wstecz, iść do przodu, czyli dokonać nawrócenia. Zmiany sposobu patrzenia na samego siebie.
1: Z doświadczenia, znowu się odwołam do doświadczenia duszpasterskiego ojca, jakie potrzeby emocjonalne mogą kryć się za takimi niewłaściwymi, jakimiś zabałaganionymi zachowaniami seksualnymi?
2: No to, że jestem niepotrzebny nikomu, nie? I brak poczucia, brak miłości w domu, to, że jestem nieakceptowany, nie jestem przyjęty w środowisku, w którym żyję, to, że jestem wyśmiewany, niskie poczucie własnej wartości. No a przestrzeń internetu i też ta sfera powoduje, że przez chwilę mam jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, dopaminę, która powoduje, że mam takie poczucie spełnienia. Ale później po tym wszystkim przychodzi pewnego rodzaju kac i znowu się obwiniam. I mówię to z doświadczenia, czy to też własnego, nie mówiąc więcej, ale też i z takiego doświadczenia duszpasterskiego, gdzie rozmawiam z młodymi ludźmi, czy nawet z dorosłymi, gdzie sobie nie radzą. Ale właśnie to trwanie i wołanie też o pomoc świętych. Dla mnie takim świętym jest Karol Akutis, już Benedykt XVI, tej kwestii, żeby po prostu zawalczyć. Trzeba niekiedy, Pan Bóg też pozwala nam, jak to mówił Pawlu, nam się poobijać, w sensie poodzierać, że jesteśmy posiniaczeni i w końcu dojdziemy do takiej, przynajmniej ja coś takiego też miałem, dojdziemy do takiej sytuacji pod ścianę, że już wiemy, że nie jesteśmy w stanie sami nic zrobić. Musimy zawołać, zaryczeć z Panem Bogiem, żeby nas po prostu wyciągnął chociażby z tego grzechu związanego z nieczystością.
1: No to zamykając tę kwestię, jak według ojca budować dojrzałe spojrzenie na własną seksualność?
2: Normalnie. Umieć też o tym rozmawiać. Umieć też mieć kogoś przyjaciół.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. No problem jest w tym, że właśnie nie umiemy o tym rozmawiać.
2: No właśnie, wiem, że nie umiemy o tym rozmawiać. Ja tego doświadczyłem właśnie poprzez, nazwijmy to brzydko zabrzmi, posiadanie przyjaciół, którymi umieliśmy właśnie na te tematy rozmawiać. Nauczyliśmy się rozmawiać, co było dość późno. Dlatego, że dzisiaj żyjemy w takiej kulturze panseksualizmu, bym powiedział wręcz, że wszystko jest nacechowane. Jeszcze raz to powtórzę, chcemy zareklamować gabinet dentystyczny czy ortodontyczny, no to kobieta z wyeksponowanymi pewnymi częściami ciała. Chcemy sprzedać dobry samochód, czy myjnia musi być kobieta. I to wszystko powoduje, że w człowieku gdzieś to się buzuje. Dlatego jednym z elementów, czy z takich podstawowych elementów, jest to właśnie wyłączenie bodźców. Z drugiej strony posiadanie, jeśli tak to mogę określić, osób, ludzi, przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać nie tylko o tych kwestiach, ale w ogóle zająć głowę zupełnie czymś innym. Nie myśleć o tym. I to po prostu gdzieś po pewnym czasie też z własnego doświadczenia wiem, że gdzieś odchodzi. I proszenie też świętych dla mnie, powtórzę kolejny raz, Karol Akutis, Benedykt XVI, Jan Paweł II czy Franciszek z Asyżu, to są te osoby, które w tej kwestii mi od jakiegoś czasu dość sporego już pomagają i doświadczam takiego wewnętrznego pokoju, radości. Nie znaczy to, że pokus nie ma. Święty Franciszek z Asyżu też miał te pokusy, co jest to ukazane.
1: Tak, rzucał się w róże.
2: Rzucał się w róże, nie? Bo my teraz pomyślimy, że świętość to jest taka bezgrzeszność, że taka cukierkowatość, że święty nie miał żadnych problemów. Nie, świętość to jest taka nieustanna walka właśnie o to, żeby nawet nie być blisko Pana Boga, ale walka przede wszystkim o swoje człowieczeństwo, o swoje piękno. A grzechy, nieczystości powoduje, że jestem brudny, znaczy, że odkrywam, że jestem brudny, że nie jestem piękny, a Bóg chce, żebyśmy byli piękni.
1: No dobrze, no to właśnie, proszę Ojca, jest dobry motyw, żeby przejść do następnego grzechu, przynajmniej zapowiedzieć go przed przerwą, zrobić wstęp do tego, bo jest, myślę, coś takiego w łakomstwie, że ten grzech po prostu bardzo łatwo lekceważymy. Dlaczego?
2: Tak, i on był, bo jest przyjemny. Zresztą jak większość grzechów, czy wszystkie grzechy są przyjemne. Jedne może mniej, drugie bardziej, ale łakomstwo jest nieprzyjemne. Albo zjem sobie kawałek ciasteczka, albo zjem sobie jakiegoś hamburgerka, albo zjem sobie fryteczki, bo napiję się jakiegoś sznapsika. No jest to ten i to później. Też tego, przepraszam, tego doświadczyłem. Zauważamy, że kurka wodna w spodnie zaczynam się nie mieścić, nie?
1: No dobrze, a ale później... czy łakomstwo dotyczy tylko jedzenia?
2: Nie, nie, niekoniecznie musi tylko jedzenia dotyczyć, ale no zaczyna się zazwyczaj od tego.
1: Co mówi o człowieku to nieustanne chce więcej?
2: Chce, że chce więcej? Na pytanie. Znowu niskie poczucie własnej wartości, bym powiedział. To jest taki współczesny bożek. To jest niezauważenie też samego siebie.
1: Wrócimy do Państwa za chwileczkę. To będzie ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tym razem rozmawiamy o 7 grzechach głównych nietypowo. Ojciec Tytus Boguszyński, kwardian klasztoru ojców franciszkanów w Koszarawie Bystrej jest dzisiaj z nami. Autor książki Kochaj siebie. Link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku i jeszcze około 20 minut macie Państwo, by tam napisać do nas. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce w komentarzach na to.
0: Nocne światła.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Jasne światła.
1: Za 14 minut minie pierwsza, niespełna kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w których nietypowo o siedmiu grzechach głównych rozmawiam z Państwa i moim gościem, ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru franciszkanów w Koszarawie Bystrej, autor książki Kochaj siebie, jest z nami. I przypominam o tym, że link do książki na Facebooku, jeśli ktoś chce do nas pisać, to ostatnia okazja ku temu na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Proszę ojca, zostańmy jeszcze przy tym nieumiarkowanym łakomstwie. Jak rozpoznać, że próbujemy zagłuszyć emocje, a może nawet nie tylko emocje, ale i kwestie związane z sumieniem za pomocą konsumpcji. I wcale nie mówię tutaj już tylko i wyłącznie o frykasach, które mamy na talerzu przed sobą, czy jakichś wystawnych przyjęciach, ale o szeroko pojętej konsumpcji.
2: Możemy też konsumpcję odnieść do drugiego człowieka, że po prostu pewnego rodzaju partykularyzm, że chcemy tylko z kimś przebywać i stajemy się znów zazdrośni o niego, kiedy rozmawia z inną osobą, kiedy kupujemy różnego rodzaju gadżety w swoim życiu, bo brakuje nam właśnie tej relacji. I to dla mnie właśnie tym kluczem jest ten brak relacji, bo kiedy popatrzymy na działanie samego Pana Boga, ostatnio mieliśmy uroczystość Trójcy Przenajświętsza jest ciągle w relacji do siebie, doskonałej komunii. Myślę, że to jest wynik tego, że kiedy człowiek ucieka się do tego grzechu, tak to nazwijmy, to brakuje mu pewnego rodzaju komunii, pewnego rodzaju wspólnoty, też pewnego rodzaju takiego miłowania samego siebie. I to powoduje, że zagłuszamy siebie, obżerając się różnego rodzaju rzeczywistościami, które niszczą nas same.
1: No to, żeby zamknąć tę kwestię, to trzeba spojrzeć na nią z punktu widzenia duchowości. Czym jest chrześcijańska wstrzemięźliwość? Jakby ją ojciec zdefiniował?
2: Mamy definicję w katechizmie Kościoła katolickiego, ale żeby to tak przełożyć na język nasz słuchający i rozmawiający, to jest umiejętność wybierania dobra, ta wstrzemięźliwość, większego dobra. Nie zawsze to, z czego rezygnuję, musi być złe jednocześnie, bo może być czymś dobrym, ale rezygnuję dla większego dobra. Chociażby kwestia postu. To, że z czegoś rezygnuję w Wielkim Poście, czy w ogóle mam praktyki postne, nie musi oznaczać, że jest złe moralnie, ale rezygnuje ze względu na większe dobro dla kogoś lub dla siebie samego.
1: No to proszę ojca, to jest dobry moment, żeby przejść do ostatniego z listy grzechów, bo żeby chcieć tę wstrzemięźliwość jakoś kultywować, no to potrzebna jest chęć, ale żeby miało się chęć, no to potrzebna jest przynajmniej elementarna potrzeba włączenia aktywności. A więc tutaj mamy coś, co jest przeciwne lenistwu. Tylko pytanie, które chciałbym, żeby ojciec pogłębił, czy lenistwo oznacza wyłącznie brak aktywności?
2: Nie, bo możemy uciec w pewną aktywizm też i to też może być lenistwo, czyli brak rozwoju, bym powiedział, też takiego duchowego, brak poznawania samego siebie. Kiedy popatrzymy, przynajmniej ja tak patrzę na te kategorie grzechów i na rozwój życia duchowego, wszystko to w jakimś sensie od siebie jest zależne, czy zazębia się, które powoduje, że gdy wyłączymy jeden element, to później traci drugi element. Gdy włączymy drugi element, to drugi element znowu zaczyna działać. Lenistwo nie odnosi się tylko do nierobienia nic. Lenistwo może też polegać na tym, że po prostu jest jak jest i co robić dalej, nie? Funkcjonujemy w rzeczywistości, w jakiej nam przyszło żyć, robimy to, co musimy, ale po prostu się nie rozwijamy. Lenistwo to jest brak rozwoju.
1: No ale jest coś takiego, co mistrzowie życia duchowego, ojcowie pustyni nazwali acedią i to jest słowo, które dzisiaj jest mocno zapomniane, a właściwie można powiedzieć niezrozumiałe. I ono w gruncie rzeczy jest tym, co my nazywamy lenistwem. Czym jest acedia i dlaczego ci dawni mistrzowie duchowości tak się jej obawiali? Ten demon południa, inaczej mówiąc.
2: Nic nie robienia. Mam przytępiały mózg, że tak powiem, o tej godzinie, nieprzyzwyczajony, ale może takie właśnie malkontentstwo pewnego rodzaju.
1: A jak odróżnić lenistwo od przemęczenia albo wypalenia, które w obecnych czasach co rusz spotykamy? Ja sam muszę powiedzieć, przynajmniej parę razy w ostatnich dekadach miałem taki moment, kiedy musiałem się zmierzyć z ewidentnym przemęczeniem, kiedy pracowałem w dwóch, trzech redakcjach, w telewizji, w radiu, w prasie i po prostu nagle przychodził taki moment, że brakowało mi w ogóle jakiegoś konceptu, a jeżeli miałem jakiś koncept, no to brakowało mi sił do jego zrealizowania. No i oczywiście można powiedzieć, że nie zadbałem o siebie w jakimś momencie. I czy to jest... No, gdzie by tutaj źródła szukać czegoś takiego i jak to rozróżnić? Żeby się nie oskarżać w sposób niewłaściwy.
2: Tak, my musimy się... Ja też tego niedawno doświadczyłem, parę miesięcy temu. My musimy, w cudzysłowie musimy, bo nic nie musimy. Jesteśmy ludźmi wolnymi. Nauczyć się też odmawiać. Nauczyć się pewnego rodzaju rezygnacji. Nie chodzi tylko o rzeczy, ale też na przykład chociażby pan redaktor mówi, pracował w kilku redakcjach, ciągle zagonienie, ciągle niekoniecznie to musi wynikać z pragnienia większej ilości pieniędzy, ale gdzieś mamy tak zakodowane, że wszędzie musimy być, albo jesteśmy niezastąpieni rekolekcjonistami, dziennikarzami i w pewnym momencie organizm zaczyna się upominać, jeżeli my o ten tę rzeczywistość odpoczynku nie zadbamy. W krajach śródziemnomorskich jest piękna praktyka, tak to nazwijmy, tak zwanej świętej siesty, gdzie człowiek, który po obiedzie czy w ogóle po pracy idzie się na chwilę położyć. Ja też ostatnimi czasy zdarza się, że praktykuję tak zwaną popołudniową drzemkę, bo czuję, że po prostu mój organizm już bardzo źle funkcjonuje i idę się położyć na pół godziny. I widzę, że kiedy po tej pół godziny się wybudzam, czasami dłużej to niestety trwa, ale mam o wiele więcej siły, niż gdybym powiedzmy dalej się tam forsował, żeby coś zrobić, aż w końcu bym padł. Tu też potrzebna jest bardzo duża roztropność, czyli znajomość samego siebie.
1: A to, co ojciec mówi, to mi przypomina taką włoską filozofię życia. Ja bardzo lubię jeździć do Włoch i dużo czasu tam spędzam, kiedy tylko mogę. Dolce far niente, czyli słodkie nic nie robienie, słodkie nieróbstwo, tak, słodkie tak, lenistwo. No, ale to nie jest zwykłe lenistwo. Taka dosyć świadoma sztuka relaksu i celebrowania chwili, taka, no, nie wiem, to jest ta włoska filozofia, no właściwie takiego odpoczynku bez poczucia winy, czerpania...
2: Ja powiem, panie redaktorze, jeśli pozwoli pan wejść w zdanie, że w zeszłym roku po raz pierwszy w zasadzie od 3 lat byłem na urlopie. To był, przez te 3 lata to był dla mnie ciężki grzech, że nie byłem na urlopie. Ja naprawdę wtedy odpocząłem. To nie było leniuchowanie, nic nie robienie tylko i wyłącznie, ale to było po prostu zregenerowanie mojego myślenia, zregenerowanie mojej psychiki. Po to, żebym mógł przyjechać po urlopie do klasztoru, normalnie funkcjonować i stawać się darem dla współbraci i dla ludzi, do których jestem posłany.
1: No właśnie, to jest chyba to, co ojciec powiedział, no to jakoś jest bliskie temu dolce far niente, no bo to nie znaczy, że po prostu człowiek siada na leżaku i nic nie robi i to jest główne założenie tego tak zwanego słodkiego nieróbstwa, bo ono prędzej czy później się skończy. To jest na przykład danie sobie chwilę na wypicie herbaty. Włosi nie piją herbaty. Tam jest kawa. Dobrą herbatę wypić we Włoszech to jest naprawdę sztuka. Ale popatrzeć sobie w niebo, na chmurki, czy posłuchać szumu morza, no po to, żeby się wyciszyć na moment. Jedni wolą drzemkę, inni na przykład mogą w ten sposób. No to jest jeden ze sposobów, który mi się bardzo podoba. Nie ukrywam, że ta włoska umiejętność wyłączenia się na pewien moment, w ogóle taka południowa filozofia życia. No jest jakoś bardzo, bardzo mi bliska, może nie przez praktykę, ale rozumiem tych ludzi i kiedy mogę, to właśnie taką chwilę na zatrzymania sobie funduję.
2: To jest spowodowane chociażby tam temperaturą, nie? Temperatura, ale rzeczywiście jest coś takiego, że my powinniśmy na nowo nauczyć się odpoczywać. Takie słodkie właśnie leniuchowanie, słodkie nic nie robienie. Nauczyć się odpoczywać.
1: Proszę ojca, jak odzyskać sens i motywację do działania, kiedy rzeczywiście lenistwo stricte lenistwo nas dopada?
2: Zauważyć, że zaczynamy śmierdzieć. Albo poczuć, że zaczynamy śmierdzieć i że coś jest nie tak. Dla mnie, tak pamiętam kilka lat temu, już ładnych kilka lat temu, może to nie było lenistwo, ale było bardziej to obżarstwo takie, fast foodowe różnego rodzaju. I oddaję krew honorową. Już bardzo dużo, ponad 40 litrów krwi i składników krwi mam oddanych. Kiedy poszedłem na badania wstępne przed oddaniem krwi, do pani doktor, żeby mi pomierzyła wszystko ciśnienie i tak dalej, powiedziała, jakie były wyniki w próbkach, no i zadaje mi pytanie, ile wzrostu, ile wagi, i zaczyna kręcić głową. A ja mówię do niej, no dobra, pani dyrektor, doktor, wiem, że mam nadwagę.
1: Współczynnik BMI pewnie, nie właśnie.
2: Tak. A ona mówi, proszę ojca, bo wiedzą tam, że jestem zakonnikiem, proszę ojca, to nie jest nadwaga. To już jest otyłość i ona mi po prostu szczeliła. No i to już było dla mnie takie obudzenie.
1: Bez litości.
2: Tak, takie bez litości. Drugie takie obudzenie bez litości było zdarzenie w zimie, kiedy zasłabłem przy ołtarzu w odniesieniu do tego słodkiego leniuchowania Santa Siesta, kiedy musiałem przerwać mszę świętą, po prostu zajechałem się. Nie umiałem odpoczywać, nie umiałem spać. W sensie takim robiłem do pierwszej, drugiej nocy. Wstawałem o 5-6 rano, czyli tylko 4 godziny snu, ale to był taki sen, jaki był. I trzecia rzeczywistość, mało płynów piłem, no wody. Też miałem z tym problem. Nie chodziłem z baniakiem, tak jak teraz chodzę i piję dziennie 3-4 litry wody. No i zasłabłem, że wylądowałem 2 razy w szpitalu. Teraz waga jest praktycznie ta sama, ale mój organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. Bardziej jest trzeźwy, bym powiedział. Znaczy nie bardziej, no jest trzeźwy. Moje też poczucie takie, czy doświadczenie takiej radości właśnie, o czym też mówiliśmy, no jest zupełnie inne. Mam w sobie taką wewnętrzną radość. Nie jesteśmy wołami, żeby się zajechać. Jesteśmy ludźmi, którzy też potrzebują odpoczynku, potrzebują radości, potrzebują pójścia do kina, do teatru, jakiejś kultury, żeby właśnie to wszystko są elementy, które budują człowieka.
1: Proszę ojca, to spójrzmy na koniec na taką perspektywę, no nazwijmy to duszpasterską, ale i psychologiczną. Który z tych 7 grzechów głównych wydaje się dziś ojcu najbardziej powszechny? To raz, ale też z punktu widzenia duchowości, który z nich szczególnie ojca jakoś niepokoi? A właśnie być może jego powszechność niepokoi albo ekspansywność.
2: Nie ma tego zawartego w tych grzechach, bo to coś wynika z jednego. Pycha, która jest wynikiem nieposłuszeństwa. Ja kiedyś myślałem, czy byłem przekonany, że największym problemem w życiu zakonnym, bo składamy śluby, rady ewangeliczne, to jest czystość, później ubóstwo, ale dzisiaj zauważam, że największym problemem dla nas jest brak posłuszeństwa. Nie tylko nas, zakonników czy księży, bo to się odnosi właśnie w kościele też, kiedy mamy różnego rodzaju sytuacje, kiedy pojawiają się kapłani, którzy nie słuchają swoich biskupów, czy przełożonych jako zakonnicy, i w świecie też widzimy, że kiedy ktoś coś nam mówi o pewnych wartościach, a to co ty będziesz mi mówić, posłuchamy cię innym razem. To jest też to samo, co odnosiło się do Jezusa, do apostołów. Z tym mamy największy problem. A nieposłuszeństwo wiąże się z pychą.
1: No, nie pierwszy raz słyszę to od osób noszących habit. Ja jestem blisko Paulinów, moja wspólnota jest przy warszawskim klasztorze ojców Paulinów w kościele Świętego Ducha. No, blisko jesteśmy z tymi zakonnikami. Mówią, że rzeczywiście to jest największy problem. Pewnie gdybym nie miał takiej bliskiej relacji z osobami duchownymi, to cały czas bym mniemał, że chodzi o seksualność albo o pieniądze, prawda? No, zresztą nawet służby specjalne za czasów komuny przecież miały trzy sposoby: worek, korek i rozporek, prawda? Żeby rozpracować księży. A tutaj rzeczywiście, no, jak jeden mąż, wszyscy mówią, że to jest największy problem, posłuszeństwo.
2: I nikt nam nie każe tego tak mówić. To jest po prostu ogląd rzeczywistości, którą ja na przykład doświadczam i też doświadczam sam wobec siebie, że kiedy człowiek staje się nieposłuszny, bo też ma nad sobą prowincjała, no to dobrze na tym człowiek nie wychodzi.
1: Proszę ojca, pierwsza minęła 2 minuty temu, tak więc czas lądować. Co powiedziałby ojciec osobie, która siebie nie lubi? To tak wracając na koniec do tego tytułu książki, który brzmi Kochaj siebie.
2: Spójrz w lustro i zacznij się uśmiechać. A najwyżej, jak lustro pęknie, no to kup sobie nowe. Już może wtedy nie pęknie.
1: Nie, no to bazyliszek w ten sposób przecież działa, proszę księdza. Ale tutaj ostatnio w Brewiarzu mieliśmy świętą Urszulę Duchowską, która radziła to apostolstwo uśmiechu, prawda? No więc rzeczywiście, może jest to jakaś metoda. Ja zawsze bardzo lubię czytać ten fragment. On co roku w to wspomnienie Urszuli Duchowskiej się pojawia. I faktem jest, że rzeczywiście zdecydowanie podkreślam, wolę przebywać z osobami, które się uśmiechają, niż z tymi, które narzekają.
2: No ostatnio, nie wiem, czy to w audycji padło, ale właśnie mój szef mi powiedział: Tytus, ty się ostatnio jesteś taki radosny, uśmiechnięty. Mówię, no wiesz co, też to widzę. To był ciężki proces, ale warto było.
1: Od czego zacząć? Od czego zacząć drogę do pojednania z samym sobą? I czy jakąś rolę tutaj odgrywa przebaczenie sobie samemu?
2: Przebaczenie, tak, to jest raz, ale też i powiedzenie sobie, weź się w garść, w tym znaczeniu takim, nie to, że samemu, ale że dasz radę. No i zauważenie też, że nie jestem do końca zły, bo człowiek nie jest zły, to nasze czyny są złe. Człowiek jest dobry, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. No to, żeby, człowiek jest chciany przez Boga.
1: Żeby jakąś nadzieją zakończyć kwestię rozmowy o grzechach, które wręcz wprost nadzieję zabierają. Czy można przezwyciężyć każdy z 7 grzechów głównych, jeżeli człowiek jest nimi opanowany?
2: Można i sam tego doświadczam, nie wchodząc w szczegóły. Czuję się wewnętrznie wolny.
1: O czym ojciec marzy jako kapłan, patrząc na współczesny Kościół?
2: Chciałbym się spotkać ze wszystkimi w niebie.
1: O, piękne. To proszę ojca na koniec o błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy, dla nas też.
2: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen. Bóg zapłać wielkie. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawialiśmy nietypowo o 7 grzechach głównych, opierając się o książkę zatytułowaną Kochaj siebie, której autor był Państwa i moim gościem ojciec Tytus Boguszyński, gwardian klasztoru ojców Franciszkanów w Koszarawie Bystrej, proboszcz tamtejszej parafii Stygmatów Świętego Franciszka, rekolekcjonista, vloger, twórca strony Nietypowe Słowo TMB. Dziękuję ojcu serdecznie, wielkie, gorące Bóg zapłać za spotkanie i za książkę, którą polecamy.
2: Dzięki, z Bogiem.
1: Z Bogiem. Dobrej nocy. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do nas na Światło od poniedziałku do czwartku. W tym tygodniu jeden program mniej, bo mamy ramówkę świąteczną w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w czwartek, czyli Boże Ciało, więc przed niedzielą spotkamy się tylko w środę, a więc już dzisiaj, za 22 godziny ponownie. Tym razem rozmawiać będziemy o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, a gościem będzie Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki zatytułowanej Nie bój się niczego. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, z małym wyjątkiem w tym tygodniu, od 23 do 1 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. W całym kraju można nas odbierać tradycyjnie przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy 2068 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. Paweł Krzemiński, kłaniał się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.